stawcem. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

0: Pogrążyła go afera z zabiegiem syna, Koalicja Obywatelska już bez Tomasza Lenza. Nerwowy czas w życiu ósmoklasistów, dziś matematyka, wczoraj Polski. Sprawdzimy, jak poradzili sobie z pierwszym egzaminem. Można odegrać rolę pacjenta i wspomóc innych w nauce. Takich osób szuka Gdański Uniwersytet Medyczny. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego premiera Donalda Tuska. Mówi w rozmowie z nami rzeczniczka klubu Dorota Łoboda i przyznaje, to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą.
1: Wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: Przypomnijmy, NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Śledczy zarzucają sądowi opieszałość w rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej, dokumenty w tej sprawie złożono w listopadzie i do wczoraj nie zostały rozpatrzone. Jak tłumaczył prokurator Przemysław Nowak, gdyby było inaczej, ucieczka polityka do USA byłaby znacznie utrudniona. Tymczasem śledczy wyjaśniają też, czy i ewentualnie kto pomagał byłemu ministrowi w wyjeździe.
2: Z urzędu zostały wdrożone czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przez inne osoby przestępstwa polegającego na ułatwieniu podejrzanemu uniknięciu odpowiedzialności karnej, mówiąc najogólniej, w tym ucieczki. Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
0: Z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w USA zwrócił się do amerykańskiej strony także resort dyplomacji. Departament Stanu odmówił wyjaśnień, w jakim trybie do Stanów przybył polski polityk. Powołał się tu na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Za nimi pierwszy ważny sprawdzian w życiu, egzamin z języka polskiego. Jak z tematami poradzili sobie wczoraj ósmoklasiści, o to w Łodzi pytał Daniel Tekliński.
3: Co było łatwe, co było trudne?
4: Sprawka była trudna i opowiadanie, tak to wszystko było łatwe.
5: Nie było najgorzej. Szczerze mi się wydaje, że dobrze.
6: Przemówienie trudne było.
7: Trudne był trudniejszy.
8: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
3: Na ile procent udało się to napisać?
9: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę, ale 70% będzie, myślę.
0: Dziś egzamin z matematyki, w środę z języka obcego. Trzeba się śpieszyć, punktów karnych za prędkość wkrótce nie odrobimy. Rozporządzenie gotowe, czeka na podpis ministra. Zmiany wejdą w życie od 3 czerwca. Teraz do kursów w WORD-zie możemy przystąpić 2 razy w roku. Każdy redukuje 6 najstarszych punktów karnych za wykroczenia drogowe. W przyszłym miesiącu to się zmieni.
10: Prawdopodobnie każde przekroczenie prędkości tutaj może nie zostać jakby objęte tą możliwością zdejmowania punktów.
0: Mówi Grzegorz Duszkiewicz, dyrektor gorzowskiego WORD-u. Ograniczenia dotyczą też wykroczeń związanych z pieszymi. Przypomnijmy, punkty karne same znikają z naszego konta po 12 miesiącach od opłacenia mandatu.
11: Wiadomości Radia Plus.
0: Poszukiwani pacjenci do symulacji. Już wyjaśniamy. Gdański Uniwersytet Medyczny szuka osób, które będą odgrywać rolę chorych. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentami.
12: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana. Przechodzi kursy, przechodzi szkolenia. A jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: Tłumaczy Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu. Zrekrutowani pacjenci symulowani dostaną zaświadczenie o odbytym szkoleniu i wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenia można przesyłać do końca czerwca.
11: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
13: Proszę tu nie symulować, wstajemy do pracy, to wtorek, 12 maja, nowy dzień się zaczyna.
14: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
14: Zapraszamy do 9. Oj, znam takich, co świetnie grali rolę pacjenta. Za chwilę Mylène Farmer, The Song Chanté, teraz Roxette, Fading Like a Flower. Za chwilę też kartka z kalendarza, nie może być inaczej o poranku.

0: Miran Farmer, The Song Chanteur. Coś mi tak się wydaje, że ona śpiewa kakao. Ale to może dlatego, że pora śniadaniowa. A dawno kakao nie piłam.
1: Ja tam słyszę reklamę banku w tym, tym refrenie. Imieniny obchodzą cię Achilles, Domicela, Dominik, German, Jan i Joanna. Wszystkiego najlepszego.
0: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek dzisiaj mamy. Wszystkiego dobrego.
1: A spośród znanych osób, które świętują dzisiaj urodziny, są m.in. aktor Jacek Braciak,
0: a aktorka Alicja Wachleda-Curuś
1: i wspinacz Adam Bielecki. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj mają swoje święto, nawet tym niewymienionym przez nas.
0: A teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus. 13,5 minuty po godzinie 6.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
3: Dlaczego świat nie rozumie, czym jest grzech? Ponieważ grzech oddala od wiary. Grzech zamyka nam taką perspektywę, w której widzimy Boga. Bo z jednej strony na początku grzech nam nie przeszkadza, to jednak z czasem odczuwamy jego skutki. Jak sobie pomyślałem, jak mogę zobrazować grzech, to pomyślałem sobie o takiej pięknej, czystej szybie samochodowej. Tak powoli kurz na nią opada, opada, opada, aż w końcu, jeśli braknie nam płynu do spryskiwaczy, ciężko widać. I podobnie jest z grzechem. Grzech stopniowo zabiera nam perspektywę patrzenia na Boga. Stopniowo zabiera nam perspektywę wiary. Ależ w końcu powoduje, że obraz, który mamy przed sobą, jest kompletnie nieczytelny. Nie widzimy Boga. I grzech w ten sposób nas oddala od Boga. Nie pozwala nam na Niego patrzeć. Zamyka nam na Niego perspektywę. Dlatego potrzebny jest paraklet. Dlatego potrzebny jest paraklet, który przekona świat o grzechu. I świat może zrozumie, że warto byłoby jednak oddalić się od grzechu i czasami tę swoją szybę, przez którą postrzegamy świat, można byłoby ją oczyścić.
4: Radio Plus Gorzów.
5: Reklama.
6: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża kierunki inżynierskie i magisterskie, automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
7: To już w najbliższą sobotę, 16 maja, Kłodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski, Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na was na kłodawskich błoniach.
8: Zapraszam serdecznie. Anna Mołotciak, wójt gminy Kłodawa.
9: Po reklamie.

0: Manicklandy, jaki poniedziałek, jak to wtorek mamy już? 12 dzień maja w kalendarzu, 25,5 minuty po godzinie 6. Na chwilę
1: Monday był, żeby to nie był Panic Tuesday.
0: No właśnie, panik, dobre słowo. Zaglądamy na chwilę do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych. Tam mieszka pani, która od 2020 roku próbuje wyprowadzić się z własnego mieszkania. Wszystko dlatego, że pojawiają się w nim...
1: duchy?
0: Węże.
1: Węże.
0: Nawet 8 dziennie potrafi przypełznąć. Siedzi pani sobie w salonie, telewizję chce poglądać, lezie takie... No, nawet nie pyta, czy może.
1: Pełźnie. Ale ona, że co, z kanalizacji przyszło
0: nie,
1: to?
0: Nie wiadomo, tak naprawdę jest zaskoczona. Nawet w środku zimy potrafią się znaleźć. No, codziennie po prostu się pojawiają. Ich dom stał się prawdziwym legowiskiem. Tam wielopokoleniowa rodzina mieszka, no ale są kłopoty. Nie wiadomo, skąd to się bierze. Z piwnicy podobno wyłażą. Ale do końca nie wiadomo dlaczego. Pani mówi, że pouszczelniali wszystko, co się dało, żeby nie lazły, a one dalej swoje.
1: Ale one już takie zadomowione
0: jakieś
1: chyba.
0: To troszkę są takie... straszające węże i takie różne, piankę montażową. Czego oni tam nie próbowali, żeby...
1: No to różne mają zwierzątka domowe, one chyba już dały się jakoś tam łagodzić, no.
0: No nie wiem, ja bym się też dogadała jednak w końcu mimo wszystko, bo ile człowiek może walczyć z czymś, co i tak przypełni.
1: Posyczy ci taki do snu, no. Później sobie zejdzie do piwnicy znowu. Ja bym się przyzwyczaił.
0: Niczym szal.
1: No. Ojej, otulania to ja bym się bał.
0: No dobrze, 27 minut po 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, teraz Sissy Catch na naszej antenie.

0: Sissy Cash na antenie Radia Plus, cause you are young. Wszyscy czujemy się młodo, mamy nadzieję. Chyba, że ktoś wstanie, źle
1: zbyt
0: spał.
1: Zbyt raptownie.
0: No, albo go szyja boli, bo proszę czasem się... coś tam się po spaniu dzieje.
1: Porozciągać się delikatnie, proszę. Nie tam jakoś na hura. No dobrze, wstajemy, powoli, ale jednak.
0: My rozciągamy dzień, bo wstać tak wcześnie to będzie on na pewno długi.
1: Czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: Radio Plus, Gorzów.
3: Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Zwierzynie.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek drogi, uwaga kierowcy, po kolizji dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz zablokowana jest jezdnia S2 w kierunku Warszawy. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem, na miejscu pracują strażacy. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Wola Lubiankowska, nikomu nic się nie stało. Zablokowano ruch na autostradzie w stronę stolicy, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W wiadomościach Rosja, która wznowiła ataki po zawieszeniu broni, w nocy skierowała drony na Kijów, ale też na Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Według doniesień ucierpiały obwody Sumski na północy i Mikołajowski na południu. Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło tej nocy. W tym czasie Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. Gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
2: Agnieszka Moskaluk. Kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. Nowy parking buforowy na 200 miejsc powstanie w Kostrzynie nad Odrą. To ważna inwestycja, bo w mieście są wielkie kłopoty z parkowaniem, mówi burmistrz Andrzej Kunt.
3: W naszym mieście jest to problem szczególny, ponieważ jesteśmy miastem z jednej strony położonym na granicy, z bardzo dużym węzłem kolejowym, z dużym skrzyżowaniem dróg krajowych. Próbujemy, tak jak wszyscy, nadążać z tymi potrzebami i jednym z takich rozwiązań to jest budowa parkingu przy ulicy Jana Pawła II.
2: Szacunkowy koszt inwestycji to około 800 tysięcy złotych. Prace zaplanowano na przyszły rok. IPN zaprasza na szkolenie dla nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych skupione wokół teki edukacyjnej Ocaleni z nieludzkiej ziemi z nawiązaniem do historii II Korpusu Polskiego oraz gry First to Fight – Siły zbrojne na Zachodzie 1939-45. Szkolenie odbędzie się 20 maja w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, a poprowadzi je Artur Ossowski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. Pogoda.
4: Sponsorem programu jest firma Bas Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bas Art, Gorzów Podmiejska 21A.
2: 7 stopni Celsjusza wskazują termometry, maksymalnie będzie dzisiaj 14 stopni i raczej pochmurno. Wiatr powieje z prędkością 20 km na godzinę, a ciśnienie będzie niskie.
4: Sponsorem programu była firma Bas Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bas Art, Gorzów Podmiejska 21A.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: I patrzymy na zegarek, za 25 minut będzie godzina 7.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimo.
6: Tomek Waloszczyk.
7: A o czym myśli Tomek od samego rana?
6: Ciąg dalszy sagi będzie za chwilę. Radio Plus. Czyli minister Ziobro w USA.
7: To teraz wódka suflera i takie tango.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Zbigniew Ziobro zmienił miejsce zameldowania, chociaż instytucji formalnego zameldowania w Stanach nie ma. Pytanie, które postawili wszyscy, jak to się stało, że wjechał do USA? Odpowiedź przyszła szybko. Były minister zameldował się na liście płac jednej ze stacji telewizyjnych, wykorzystał więc wizę dziennikarską. Możemy powiedzieć tylko jedno, witamy w zawodzie. Na początku będzie trudno, zamiast sądami przez ON, będzie trzeba zająć się ulicznymi sądami przez ON. Nie będzie już montowania koalicji, ale może trzeba będzie zmontować jakiś materiał, ale wkrótce zaczną pana wysyłać na nagrania jakiejś wypowiedzi znanego polityka. No i tu ujawnia się korzyść dla Polski, bo przecież komu jak komu, ale korespondentowi Ziobrze prezydent Trump na pewno zawsze udzieli odpowiedzi. No i odchodzi to wieczne pytanie, gdzie jest poszukiwany minister? Ano przed kamerą. Już wkrótce reporter Ziobro z mikrofonem przeprowadzi wywiad z poszukiwanym politykiem. Wystarczy, że dojdzie do siebie.
0: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
8: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Don't Stop Me Now, no ale każdą piosenkę trzeba kiedyś zatrzymać, znaczy ona sama zbliża się ku końcowi. Po to, by opowiedzieć teraz, co wydarzyło się 12 maja.
1: A to była historia dopiero i to nie jedna, o czym Artur Moczarski już teraz.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki ogłosił akt fundacyjny Akademii Krakowskiej, najstarszej polskiej uczelni. Tego dnia w roku 1935 zmarł Józef Piłsudski, a 12 maja 1260 roku do wieczności odeszła Juta z Bielczyn, zwana także Jutą z Chełmży lub Jutą von Sangerhausen. Tak ją nazywano, bo urodziła się w książęcym rodzie w Turyngii i wyszła za obywatela Sangerhausen. Miała tylko 20 lat i była już matką, gdy mąż zginął podczas wyprawy do Ziemi Świętej. Gdy zabezpieczyła byt dorastającym dzieciom, oddała resztę majątku potrzebującym, a sama zaczęła wieść życie żebraczki. Zajmowała się też trędowatymi. A jak trafiła na nasze tereny? Otóż jeden z członków rodziny męża został wielkim mistrzem krzyżackim i znając żarliwość Juty, zaprosił ją do wsparcia rycerzy przez modlitwę i poradę duchową. Zamieszkała więc w opuszczonej chacie rybackiej w Bielczynach. Do Chełmży przychodziła na mszę świętą, jak głosi legenda, chodząc po wodzie. Później pomagała chorym na trąd i ubogim, również w szpitalu świętego Jerzego. Pochowano ją w chełmżyńskiej świątyni, a do jej grobu podążały liczne pielgrzymki. 20 maja 1984 roku biskup chełmiński Marian Przykucki oficjalnie ogłosił błogosławioną Jutę patronką dzieł miłosierdzia diecezji chełmińskiej.

0: która to godzina? Która?
1: Nie, na pewno nie do wypicia, chyba że kawy albo herbaty.
0: No absolutnie, ale tak dokładnie, to za 2 minuty godzina 7. Podobno znalazłem taki mem, chociaż szukałem informacji w internecie, to jest news sprzed kilku lat. Ale mem powstał teraz. Podobno wielu młodych ludzi w Wielkiej Brytanii ma problem z odczytywaniem analogowych zegarów, czyli takich ze wskazówkami, dlatego szkoły podobno zdejmują je ze ściany.
1: To łatwiej, bo od razu po wskazówkach widzisz, nawet nie musisz patrzeć, co tam cyferki jakie
0: pokazują. A no tak, bo są takie zegary bez cyferek i chociaż ktoś czasem domyśli, czy jest 3. czy 4. W każdym razie za 2 minuty godzina 7, wy napiszcie do nas, z jakich wy zegarów, na jakich zegarach sprawdzacie rano najczęściej godzinę, gdy się spieszycie.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Elegancki mężczyzna bez względu na wiek musi mieć elegancki ubiór. A garnitury w każdym rozmiarze, od dziecięcych strojów komunijnych po dorosłe ubrania dla biznesmenów, oferuje hurtownia Margo. Polecamy również koszule, krawaty, buty. Wszystko najwyższej jakości i w rozsądnych cenach. Hurt i Detal. Margo, Gorzów, Dekerta 33, koło Szpitala Wojewódzkiego. Margo. Mężczyznę poznać po tym, co nosi. Margo.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest ruch prokuratury. Śledczy zwrócą się do Amerykanów o wydanie Zbigniewa Ziobry. Co na to obrońca byłego ministra? Dziś taniej na stacjach paliw. Znamy nowe maksymalne ceny. O szczegółach za chwilę. Skorzystają obie strony. Dzieci z rodzin zastępczych w Sosnowcu wyprowadzą na spacer psy ze schroniska. Minęła siódma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Tymczasem prokuratura informuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi sprawę. Powiedz, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie?
2: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
3: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
2: Wyjaśnił rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Dziś tańsze tankowanie. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Z tym tematem Michał Skolimowski. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Będzie przedłużony?
4: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Ostatni pasażerowie wycieczkowca, na którym wykryto zakażenie hantawirusem, opuścili jednostkę u wybrzeży Teneryfy. Statek wróci teraz do swojego macierzystego portu w Holandii. Wszyscy ewakuowani na ląd specjalnymi lotami wrócili do swoich krajów. Część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim przybędzie do portu w Rotterdamie za około 5 dni. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji. Polski kapitan opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów i obywatel Niemiec.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauczą się odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce. W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska.
5: Dzieci będą pod opieką wolontariuszy spacerować z tymi zwierzakami, opiekować się nimi, wyprowadzać, czesać, uczyć podstawowych komend.
1: Mówi Aleksandra Szczęśniak ze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom. To forma terapii dla dzieci, często po przejściach.
6: Zaczynamy się otwierać, opowiadamy swoje historie. Zwierzęta nas współodczuwają, przyjdą, przytulą się swoim byciem, tym spojrzeniem w oczy. Po prostu mówią, że one są. I tak naprawdę możemy leczyć swoje zranienia, też szeroko pojęte traumy.
1: Tłumaczy psychoterapeutka Barbara Prusinowska-Opalska. Teraz pieczą zastępczą w Sosnowcu objętych jest ponad 400 dzieci. Ile zdecyduje się na spacer z psem, okaże się pod koniec maja. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
8: Zachmurzenie jest przejściowe, termometry wskazują 7 stopni Celsjusza, wiatr zachodni wieje z prędkością 17 km na godzinę. Ciśnienie to 1004 hektopaskale, a biometr jest niekorzystny.
7: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Tomy, o poranku wtorek. Przypominamy, jest, gdyby ktoś jeszcze był tak zaspany, że nie wiedział, który dzień tygodnia.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Zapraszamy do dziewiątej. Łapiemy byka za rogi, Fernando, za rogi chciałam powiedzieć, nie za rok.
9: Za rogiem.
10: Za rogiem też można złapać kogoś. Kombi, potem kochać cię za późno na antenie Radia Plus.

0: Grzegorz Skawiński śpiewa "Sensu brak, finał znam". Otóż nie. Finału nie znam jeszcze, ale sensu rzeczywiście trochę brak. Otóż za miesiąc rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No za miesiąc minus jeden dzień, bo to będzie dokładnie 11 czerwca. Meczem Meksyk RPA rozpoczną się Mistrzostwa. Sensu brak, bo Polski nie ma.
1: No i jak to sobie brak
0: chcieliśmy
1: sensu?
0: Chcieliśmy zawalać noce i oglądać naszych, nawet jak będą grać te
1: obcy
0: trzy mecze.
1: Obcy będziemy oglądać.
0: No obcy trzy. No dobrze, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego sensu brak. Otóż wczoraj ogłoszono kadrę polską, znaczy nie piłkarzy, ale komentatorów. Dariusza Szpakowskiego nie ma.
1: Nie, bez
0: po
1: Dariusza
0: raz pierwszy od dekad, po raz
1: to
0: pierwszy,
1: ja oglądać nie będę.
0: Po raz pierwszy od 40 lat nie jedzie na Mistrzostwa Świata i kto będzie krzyczał, co ty robisz, Argentyno? Może niekoniecznie Argentyno, inna tam Brazylio czy Paragwaju.
1: Miałam taki kiedyś okres w swoim życiu, jak jeszcze mieszkałam z rodzicami, albo nawet nie mieszkałam, ale gdzieś blisko, zawsze przychodziłam oglądać mecze z tatą, bo po prostu się rozkoszowaliśmy Dariuszem Szpakowskim i tym, co opowiadał. Zawsze komentowaliśmy, zawsze nam to humory poprawiało.
0: Drobne wpadki, drobne błędy czasem irytują, ale bez tego poziomu adrenaliny komentatorskiej to już nie to. Dziękujemy za te dekady. A kto wie, może tam ktoś zmieni zdanie i na Mistrzostwa Europy wyślą za dwa lata.
1: Chłopaki też dają radę, no ale Dariusz Szpakowski to Dariusz Szpakowski, koniec, kropka.
0: Dziękujemy.
1: Niestety. Pilawca za chwilę, Sweet Harmony, będzie też John Parr i St. Elmo's Fire.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że przez ten cały miesiąc, od 11 czerwca, to ja będę bardzo przychodził niewyspany, poproszę kawę na wstępie.
1: Przepraszam cię bardzo, ale muszę cię zmartwić, bo ja będę na urlopie chyba.
0: Nie, ale... drodzy państwo, nie wiem, czy w każdego poranka będę się pojawiał.
1: Ale tylko przez tydzień.
0: Bo ja mogę zaspać czasem.
1: No dobrze, za to jak wrócę, to mi opowiesz, czy emocje były. Za chwilę na naszej antenie Pilawcy, tak jak mówiliśmy, i John Parr. Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
3: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
1: Po reklamie.

0: Na jakich zegarach sprawdzacie rano godzinę, gdy się spieszycie? Katarzyna napisała: dzień dobry, ja mam zegarek po mojej świętej pamięci babci, taki na rękę. Często z niego korzystam. No to a trzeba rano założyć, jak człowiek chodzi, się krząta, to rzeczywiście tylko przekręca tu nadgarstek i już ma.
1: Gasia nie po babci, bo na piekarniku sprawdza, robiąc kawę, żeby się obudzić, to tak zagląda na ten piekarnik. A to z piekarnikiem to jest problem, bo ja nigdy nie przestawiam, znaczy zapominam przestawić zimowego na letni i tak dalej.
0: A to ja mam tak w samochodzie.
1: I mrygam mi po innemu.
0: Zawsze zimą mam inny czas niż jest oficjalny. Mam się nie chce przestawiać, a później w latem wszystko wraca do normy, ale co ciekawe, ja pamiętam w zimowym czasie, że on jest godzinę tam do przodu czy do tyłu, a później pamiętam nagle cyk i jest już poprawny.
1: Cudownie.
0: Ciekawe, jakby sobie z moim poradzili. Artur pisze do nas, jest zegarek, tylko on nie w tę stronę się wskazówki idą.
1: Znaczy wskazówki idą normalnie, tylko cyferblat jakiś dziwny.
0: No nie, no to jest cyferblat odwrotnie jest.
1: No jest odwrotnie.
0: No i wskazówki też nie zgodnie z, jak to się mówi, ze wskazówkami, z ruchem zegara.
1: Pokręcone to wszystko. Ale nie, informacje na antenie Radia Proste już za chwilę. Prognoza pogody też się trochę pokręciła, ale co się dziwić, ogrodnicy idą zimni zresztą.
0: O nie.
1: No i będziemy nucić piosenkę Manamu, wyjątkowo zimny maj. Ale o szczegółach za chwilę.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sosnowiecki sąd rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka. Chodzi o podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. 36-letni poseł Lewicy zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Polityka potrącił samochód, gdy jechał rowerem. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na większości rzek cały czas wyraźne spadki poziomu wody w lasach, zagrożenie pożarowe jest wysokie, m.in. na północy i wschodzie kraju.
2: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessiką Pegulą.
3: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk. Zapraszam. Mali gorzowiacy mają już 45 lat. Z tej okazji zespół zaprasza do wspólnego świętowania. Rozpocznie się ono 16 maja od akcji krwiodawstwa, a zakończy 12 czerwca koncertem Razem.
4: Zespół w tej chwili pracuje w 5 grupach tanecznych z kapelą. Łącznie w zespole jest około 150 osób, plus jeszcze około 100 dzieci z przedszkoli tutaj okolicznych, z Brackiej, ze Śląskiej. Pracujemy kilka osób, staramy się przekazywać dzieciom i młodzieży wartości polskich zwyczajów, tradycji i obrzędów.
3: Mówił Krzysztof Szupiluk, twórca Małych Gorzowiaków. W sobotę między 17 a 22 Opactwo w Paradyżu zaprasza na Europejską Noc Muzeów. W programie między innymi tematyczne wykłady przybliżające dzieje pocysterskiego klasztoru w Gościkowie Paradyżu oraz jego duchowe i kulturowe znaczenie. Będzie też można zwiedzić klasztor i kościół z przewodnikiem, w tym także miejsca zwykle niedostępne, krypty i gotyckie piwnice. Zwieńczeniem wieczoru będzie koncert zespołu Scandicus inspirowany duchowością franciszkańską oraz muzyką XIII wieku.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
3: 6 stopni Celsjusza wskazują termometry. Aura jest zmienna, wiatr zachodni wieje z prędkością 17 km na godzinę. Ciśnienie stabilne.
5: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus Gorzów. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Połowa naszego poranka za nami, połowa przed nami, ale pełna atrakcji, między innymi nagrody dla was, drodzy słuchacze, butelki z logiem Radia Plus.
7: No i oczywiście przeboje z nutą nostalgii, za chwilę Pointer Sisters, teraz UB40 i Kings in Town.

0: I'm so excited. Pointer Sisters na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 8. Poranny program Radia Plus, która dostaje. Wiosna idzie, chociaż na razie jej nie poczujemy.
1: Cieplejszy wieje, wiatr.
0: Tak, powieje, ale na razie chłodniejszy wieje. No ale jak już przyjdzie, no to...
1: Znów nam przybyło lat.
0: Co, lat przybyło nam? Właśnie
1: przybyło.
0: Nie ubywa, jak jest wiosna. Czuję się
2: była, raptem miałaś urodziny. Przepraszam, nie złożyłem życzeń. Wszystkiego najlepszego.
0: Ale ja wiem, że ty mi dobrze życzy. No, tak, nie ma problemu. Dobrze, wracając do wiosny, że jak idzie wiosna, to tam ta przyroda się ożywia. My czasami też się ożywiamy, idziemy na jakiś długi spacer, aż tu nagle raptem szerszenie lata, coś, jakieś takie różne inne rzeczy. Mm-hmm. Ostatnio Kevin Bacon, taki aktor, miał taki przypadek na spacerze, poszedł i rój os na niego napadł. Był z córką, córki jakoś nie chciały brać, zrzuciły się raczej na ojca, ale potem córka podobno pięknie odtańczyła paniczny taniec Kevina Bacona, który po prostu wpadł w panikę, no i rzeczywiście odganiał się dosyć gwałtownie.
2: A co one chciały od tego, no od tej znanej postaci?
0: Tak słodko to on nie wygląda znowu.
2: Nie dosyć, że się za fanami musi odganiać przed fanami, to jeszcze przed osami. Przed osami, no. A z tymi szerszeniami to jest tak, że moje dzieciaki tak się boją tych różnych latających miododajnych i innych takich, że każdy dla niego to jest szerszeń. Od razu tu szerszeń, tam szerszeń, wszędzie szerszeń.
0: No dobrze, no co zrobić jednak. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pamiętajmy, że jak, no, jak jest rój, to rzeczywiście uciekać, gdzie pieprz rośnie najlepiej do wody, ale jak pojedynczy, no to nie tam gwałtownie za bardzo nie szaleć. Powącha, popatrzy, odleci.
2: Tak, nie chce nic złego nam zrobić. Za 17 minut będzie godzina 8, a przed nami pytanie przed śniadaniem. Tu się nie będziemy odganiać. Z przyjemnością przyjmiemy wszystkie SMS-y, ale pytanie padnie za jakieś tam 12 minut.
3: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Głodawskich Błoniach.
5: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Głodawa.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Bo w Ameryce to jest tak, że jak się przychodzi do lokalu i się zamawia jakieś danie, na które trzeba poczekać, to najpierw ci przynoszą wodę. I to całymi z bankami od razu nalewają, trzeba pić tam. Nie, że dziękuję, tylko nie zamawiałem, tylko trzeba pić. Ona jest darmowa w większości.
2: To nie tylko w Ameryce tak jest, zauważyłam.
1: No.
2: No jeszcze jest kilka takich krajów, gdzie, zwłaszcza tych ciepłych, że od razu szklanka z wodą.
1: I z lodem czasami.
2: Albo właśnie flakonik ląduje na stoliku.
1: Bo musimy się nawadniać. Pamiętajmy o tym i teraz przy okazji pytanie przed śniadaniem dzisiaj, czy wy też się nawadniacie i w jaki sposób? Czy nosicie taką butelkę cały dzień ze sobą, czy kupujecie jednorazową?
2: Trzeba.
1: Czy do baniaka co chwilę idziecie? Bo w niektórych pracach na korytarzach są takie baniaki, gdzie się można podejść, napić i wodopój.
2: A niektórzy na biurkach mają takie wielkie baniaki, bo wiedzą, że to do końca szychty trzeba wypić.
1: Tak? No, nie widziałem.
2: Zajrzyj do dziewczyn na poczcie, zobaczysz.
1: A, dobrze.
2: Jakie wiadra mają na stole.
1: Jak się nawadniacie i czy się nawadniacie, napiszcie do nas 691-141-141, a jeżeli chcecie mieć wodę zawsze przy sobie, żeby dwa łyki, jak na przykład w gardle coś się stanie, to my mamy specjalną butelkę Radia Plus.
2: Do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem w tym tygodniu za 3,5 minuty 8. Teraz Alize, Mua Lolita w Radio Plus.

0: Alize na antenie Radia Plus, a nam się już prawie ósma zrobiła na zegarach. To czas, kiedy my na chwilę zamilkniemy, ale Justyna przedstawi najważniejsze wiadomości. Justyna Bienik już za chwilę.
1: Zapraszamy.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miał Szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Wojciechowicach.
1: Powołuje się na poufność danych amerykański Departament Stanu z krótkim komentarzem w sprawie Zbigniewa Ziobry. Decydujące będą najbliższe dni. Żużlowiec z wypadku na gnieźnieńskim stadionie walczy o życie. Na naukę nigdy nie jest za późno, przekonuje 70-letni maturzysta z więzienia w Czarnem. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Amerykański Departament Stanu reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polityk, jak wiemy, opuścił Węgry i przebywa teraz w USA. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się za ocean?
2: Departament Stanu USA nie zaskoczył i odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Jednocześnie podkreślił, że USA i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. No i pewnie na te więzy będzie liczył polski rząd. MSZ zapowiedział, że zwróci się zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości już potwierdził, że Ziobro wyjechał na podstawie tzw. paszportu genewskiego.
1: A decyzja Donalda Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak, umożliwienie Ziobrze przyjazdu do USA, komentuje dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
1: Ziobro to też problem dla rządu, głównie dlatego, że ekstradycja to jedyna możliwość dla Polski, by ściągnąć Ziobrę, ocenia z kolei profesor politolog Bartłomiej Biskup.
4: Nie powiedziałbym, że to jest zwycięstwo jakiegoś rządu w walce ze Zbigniewem Ziobro, ale to też nie jest porażka, no bo po prostu Zbigniew Ziobro wykorzystał pewne możliwości, żeby uciec, nie tylko żeby się bronić. Trochę rząd też nie ma, no co ma rząd wysłać? Siły specjalne po Zbigniewa Ziobro.
1: Polska prokuratura chce przedstawić byłemu ministrowi łącznie 26 zarzutów, a to w związku z wielomilionowymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Żużlowiec nadal w śpiączce farmakologicznej, walczy o życie. To najnowsze informacje ze szpitala po wypadku na stadionie w Gnieźnie. Przypomnijmy, podczas wyścigu zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak po zdarzeniu z jednym z rywali dosłownie wyleciał w powietrze, uderzyło ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany, przeszedł poważną operację kręgosłupa.
5: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu i dodaje, że decydujące będą najbliższe dni, a policja ustala, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. Już 15 osób zakażonych salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Gorzowski sanepid nadal bada pobrane próbki od dzieci i nauczycieli. Cały czas nie wiadomo, co jest źródłem bakterii. Teraz doszło 9 nowych przypadków.
6: Żadne z nich nie było hospitalizowane. Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet u lekarzy nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
1: Mówiła Beata Dunal z sanepidu. Przedszkole jest zamknięte, w weekend zostało zdezynfekowane.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Matura nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnym do egzaminu dojrzałości przystąpił m.in. 70-letni pan Grzegorz.
8: Angielski, tak mi się zdaje, że będę musiał się przygotowywać do poprawki. Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kursy fryzjerskie, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i starę się wyjść stąd mądrzejszy.
1: W więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące. Osadzeni mogą też zrobić kursy zawodowe na kucharza, fryzjera, montera zabudowy czy wykończeniowca wnętrz.
9: W tym roku szkolnym było 220 słuchaczy, z czego 48 przystąpi do egzaminu kwalifikacji zawodowych, a 10 słuchaczy podeszło do egzaminu maturalnego.
1: Mówiła Natalia Prach, rzeczniczka więzienia, a to drugi największy zakład karny w Polsce. W tej chwili przebywa tam prawie 1500 osadzonych. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Pogoda.
10: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
11: 7 stopni Celsjusza wskazują termometry. Wiatr zachodni wieje z prędkością 18 w porywach do 37 km na godzinę. Ciśnienie to 1005 hektopaskali. Biometr jest obojętny.
10: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
7: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Jak słucham o tych słuchaczach, którzy przystąpili do egzaminu, to nasi słuchacze też mają egzamin za sobą. Dałbym jedno pytanie było i to przed śniadaniem.
13: A rozstrzygnięcie już za chwilę w Radio Plus. Dzień dobry, witajcie we wtorek, 12 maja. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
13: Do 9 zapraszamy. The Rabbits słuchamy, ale to za chwilę, bo teraz Mother Talking, Brother Louie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Jako że rozdajemy butelki z wodą sygnowane Radiem Plus, to pytamy dzisiaj o to, jak i ile pijecie tej wody. Wiesław z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Napisałeś, że woda jest zawsze w zasięgu ręki, ale co jest w zasięgu ręki? Kran, baniak, butelka, jak to jest?
2: Studnia? Powiem, różnie to bywa. W dzbanku, w butelce małej, dużej, musi gdzieś stać koło mnie.
3: Dobrze. Rozumiem, że nie gazowana.
2: Nie gazowana.
1: Ale wyliczasz sobie, ile to tamtych litrów musisz wypić, bo są różni fachowcy, którzy mówią tyle,
2: liczę,
1: a tyle.
2: Nie liczę, ale ja myślę, że no, taką zgrzewkę 6-litrową, 1,5 litra w butelce wypijam dziennie na pewno.
3: Przepraszam.
1: Całą zgrzewkę czy butelkę?
3: Zgrzewkę.
2: Nie, zgrzewkę.
1: O matko.
3: Oj, proszę
2: naprawdę,
3: pana.
2: Od rana do wieczora. Zresztą powiem tak, jak jest gorąco, to na pewno tyle. Mhm. No dzisiaj wiadomo, deszcz pada, no to nie będzie tyle, ale...
3: Ale będzie trochę mniej.
2: Tak.
1: Ale najlepsze będzie. Jest no to, że jak już przestanie padać, to Wiesław nam napisał tak trochę w tajemnicy, że się przygotowuje do nawadniania również od zewnątrz, nie do wewnątrz.
2: Tak.
1: Co
2: tak.
1: To będzie?
2: No, będziemy rozkładali basen nareszcie wymarzony, w którym lubię przebywać i jacuzzi.
3: Rewelacja.
2: Tyle kupiłem dla żony, ale korzystam ja.
3: Dobrze.
1: Dużo jest takich prezentów w życiu dla żony. Tak jest. Świetnie. No to życzymy miłego nawadniania się i pogody do tego,
2: tak,
1: bo pogoda
2: bardzo.
1: Ducha to już jest. No i dużo płynów też widzę, przyjmujesz. Popieramy. Ja przeczytam, ile Amerykanie piją, znaczy zalecają tam amerykańscy naukowcy, się przeraziłem. No, gdzie to tyle wypić wody? No ale jak widać Wiesław może.
3: Tak jest. Dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia. Dziękuję. 16 minut po godzinie 8, a my lecimy dalej w dzisiejszy dzień, wtorek, 12 maja, który nam wystartował. Pawdedy za chwilę, też Fleetwood Mac.
0: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją

0: 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje i spoglądamy na zegarki, 8:28.
1: Wojtek napisał, że pierwsze co rano to włącza Radio Plus i słucha, czy są wiadomości. Jak są, to znaczy, że jest 6 i działamy dalej z waszą muzyką w tle, pozdrowienia. Czasem można tak zaspać, że są wiadomości i to nie jest 6, tylko na przykład 6:30. Albo jak teraz 8:30, tak szaro za oknem, nie wiadomo, czy to już dzień, czy jeszcze się dopiero świta.
0: No właśnie, człowiek by został w łóżku, a tu nic z tego, to
1: ja ci
0: już
1: dam.
0: 8:30 prawie, że no, mimo, że szczęśliwi czasu nie liczą, napisała Teresa, no nie liczą, ale czasem szef wyliczy i potem jest klops.
1: No i będzie nieszczęście. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody, trochę deszczowa, ale musi popadać, no musi, a później zrobi się cieplej za kilka dni.
2: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.
9: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek dolnośląski pożar w domu pomocy społecznej w Szerocinie. Ogień wybuchł w budynku wieczorem. Jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Służby dość szybko opanowały sytuację. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar. To będzie ustalane. 12 pracowników szpitala w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. Powodem było niedostosowanie zaostrzonych procedur przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. pobierania i przetwarzania krwi. Przyniósł do szkoły pocisk moździerzowy, postawił na nogi wszystkie służby. Taki pomysł miał licealista z włoskiej Modeny. Gdy uczeń pokazał nauczycielowi historii pocisk z czasów I wojny światowej, w całym budynku natychmiast ogłoszono alarm. Pojawili się karabinierzy i saperzy, placówkę ewakuowano, a nie wybuch wyniesiono z budynku. Nie wiadomo, skąd licealista miał pocisk, niewykluczone, że poniesie konsekwencje.
10: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Zakres prac przy budowie pierwszego etapu północnej obwodnicy Gorzowa zostanie rozszerzony o dodatkowe roboty przy infrastrukturze podziemnej.
11: W trakcie realizacji zadania wykonawca napotkał w terenie na rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a rzeczywistym przebiegiem sieci gazowej w rejonie ulicy Owocowej. Odkryta lokalizacja gazociągu spowodowała konieczność przeprojektowania układu drogowego, ale także przeprowadzenia dodatkowych prac. prac. Ponadto odkryto, że odcinek istniejącej kanalizacji sanitarnej jest w bardzo złym stanie technicznym, wręcz uniemożliwia wpięcie w nią nowej infrastruktury. W ramach zadania zaplanowano również dodatkowe działania, które poprawią spójność infrastruktury.
10: Informuje Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Droga powiatowa Dzierżów-Płonica już służy kierowcom. Kosztami inwestycji podzieliły się gmina Deszczno i powiat gorzowski, które wyłożyły po 2 miliony złotych. Z kolei 3,5 miliona złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa trasa poprawi bezpieczeństwo i usprawni komunikację. Pogoda.
12: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
10: Poranek według meteorologów ma być bez deszczu. Termometry wskazują 7 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni wieje z prędkością 18 km na godzinę. Ciśnienie to 1005 hektopaskali.
12: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
13: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Czekaj, bo to minuta ma godzina 60
0: minut. Ja nie
1: minut.
0: Mogę czekać czas
1: 60 plus 60 i jeszcze 33 teraz. O matko jedyna.
0: O rety, co ty liczysz?
1: Nie, bo dzisiaj egzamin z matematyki. Ósmoklasisty.
0: Poległabym natychmiast. Dla inny zestaw
1: właśnie
0: pytań.
1: Najbardziej boją się ósmoklasiści tego egzaminu, bo są trzy. Język polski, matematyka i język obcy. No i oni dzisiaj. Ale trzymamy kciuki, będzie dobrze. Przecież to wszystko takie logiczne.
0: Ależ
1: w tej matematyce.
0: Oczywiście, że tak. Dacie radę. Kto jak nie wy. Los Lobos za chwilę. La Bamba teraz. Tina Turner.

0: Teraz będzie historia z Norwegii. Jeden ma 6 lat, drugi ma 1300 lat.
1: Oj, to duża rozbieżność.
0: Duża rozbieżność, ale ten, co ma 6 lat, znalazł tego, co ma 1300.
1: Proszę.
0: Sześciolatek nieopodal Oslo poszedł się pobawić na polu, tam gdzieś sobie pogrzebać w ziemi. I co?
1: Wygrzebał?
0: I jakieś żelastwo podniósł. I tak się zainteresował, pokazał babci, a tu się okazało,
1: że
0: nabrali
1: miecz?
0: Podejrzenia, że to jakiś miecz jest.
1: Ojej.
0: Zaniesiono archeologom, oni stwierdzili, że to z początku Merowingów, znaczy Merowingów.
1: Dobrze, nieważne.
0: Merowingów albo Wikingów, o, z epoki. Ten miecz pochodzi, który ma 1300 lat. Miecz, który trafił już do muzeum.
1: Że się nie rozleciał?
0: No nie, trzymał się dobrze, ale że on na powierzchni gdzieś tam się wydostał nagle, bo to tyle lat przeleżało, a tu sześciolatek przyszedł i nagle sobie wziął. No ale tak to czasem bywa. U mnie w ogródku też jeszcze jakieś dziwne kamienie. Mimo, że się wszystkich pozbyłem, to jeszcze da się coś wykopać.
1: Ciągle wyłażą nowe.
0: Ostatnio też w Norwegii odkryto największy zbiór monet z epoki Wikingów. 3000 srebrnych talarów. Tam z około tysięcznego roku naszej ery, ale to tam chodzili ci z wykrywaczami metalu, a ten sześciolatek żadnego wykrywacza nie potrzebował. Dziecko to jednak coś ma co naturalnego, coś znajdzie, zawsze tam wykopie.
1: No dobrze, brawo dla niego, przejdzie do historii pewnie i będzie potem wspominał wnukom, opowiadał, że dziadek kiedyś wykopał miecz w ogrodzie.
0: Ale niewykluczone, kochane wnuki, że też coś znajdziecie,
1: no,
0: że te miecze,
1: tak,
0: to tam leżą, te skarby jeszcze czekają na odkrycie.
1: Kto szuka, ten znajdzie, chociaż w tym wypadku to raczej liczmy na przypadek. Za chwilę na naszej antenie Simon & Garfunkel, Sound of Silence.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: O reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: Zamki na piasku, Lady Punk na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9.
1: I poranna żegnaj zmiano. Do jutra mówimy, bo jutro o 6 znów będziemy was budzić, a tymczasem Agnieszka Morawska już do tych przebudzonych będzie przemawiać i im grać wspaniałe przeboje z nutą nostalgii już
0: ale
1: za chwilę
0: oczywiście
1: będzie.
0: Wcześniej najnowsze wiadomości przedstawi Justyna Bieniek, więc zapraszamy serdecznie, by być z nami z Radiem Plus.
1: Miłego wtorku!
0: Miłego!

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Prezydent zawetował ustawę, która likwiduje CBA. Co w tym kontekście mówią ludzie z najbliższego otoczenia Karola Nawrockiego? O tym za chwilę. Czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? To sprawdza policja w Hrubieszowie. Łapcie okazję. Łódzkie Muzeum Lalek otwarte tylko do końca czerwca. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński. A to odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie planują rządzący?
2: Rzecznik ministra koordynatora do spraw spec-służb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze między innymi o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
2: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? Sprawdza to w tej chwili policja w Hrubieszowie. Przypomnijmy, Pawełka został zatrzymany w ubiegły czwartek, był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Bartek Ważny.
4: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
1: O sprawie zrobiło się głośno, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Kolejny atak niedźwiedzia. W północnej Rumunii zwierzę zabiło 53-letnią kobietę. Ofiara została zaatakowana w pobliżu pastwiska, na którym drapieżnik wcześniej zabił też krowę. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci kobiety były obrażenia zadane przez niedźwiedzia. Coraz większy problem mają z nimi w Bieszczadach. Tylko od początku maja na Podkarpaciu policja odebrała 17 niepokojących zgłoszeń, wszystkie z powiatu leskiego. Dzikie zwierzęta pojawiają się w pobliżu domów, między innymi z powodu łatwego dostępu do pożywienia.
5: Nasze miejscowości są źródłem łatwiejszego pokarmu i tu już nie chodzi tylko o śmietniki, takie w przypadku niedźwiedzi, ale też to, że ta właśnie łatwość pokarmu sprawia, że zwierzęta, na które one polują, są w pobliżu naszej zabudowy.
1: Tłumaczy Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Przypomnijmy, w ostatnim czasie w Bieszczadach także doszło do tragicznego zdarzenia w gminie Bukowsko. W wyniku ataku niedźwiedzia zginęła 58-letnia kobieta. A my zmieniamy temat. Czas na kolejny egzamin ósmoklasisty. To już za chwilę. Dziś królowa nauk, matematyka. W jakich nastrojach uczniowie wchodzili na salę?
6: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
7: Taki konik twój z matematyki to?
6: Pitagoras chyba.
8: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
7: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
8: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest. Ale jakoś to pójdzie.
9: Ostatnich otwartych zadań też.
10: Z matmy też najgorzej jest.
11: Geometrii chyba.
1: Jutro egzamin z języka obcego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez 4 lata stworzyła wyjątkową kolekcję ponad 1000 lalek z całego świata. Teraz Julia Pierzchała zamyka prowadzone przez siebie muzeum. Placówka kończy działalność wraz z końcem czerwca z powodu jej życiowych planów.
12: Lalki rzeczywiście są z całego świata, bo są i z Europy, i z Ameryki obu, z Japonii, no z Australii nie mamy. Ale mamy również z Afryki, czyli praktycznie naprawdę z całego świata.
1: Warto wybrać się tam, szczególnie teraz, gdy zbliża się Noc Muzeów.
12: Można zobaczyć absolutnie całą kolekcję. Przyjdzie do nas pani Julia z Gdańska ze swoją przepiękną kolekcją lalek i będzie opowiadała o fenomenie lalek japońskich. Historia, która doprowadzi do współczesnych lalek, którymi dzieci się teraz bawią.
1: Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Szczegóły na jego Facebooku.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

Cruel Summer i Ace of Base w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o lato, to wtedy mogłoby padać, choć umiarkowanie, deszczowe lato, że nawet świerszcze nie mogą grać, to nam za bardzo się nie uśmiecha. Natomiast dziś chyba większość osób cieszy się z tego, że w końcu pada. A deszczowo dziś także między innymi w Bielsko-Białej, także o tym pisze Alicja i podsyła zdjęcie pięknego pomarańczowego parasola od Radia Plus. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się przydać, że jesteśmy z tobą. No i ten pomarańczowy kolor rozjaśnia ten szary, deszczowy dzień. 21 minut po 9 teraz na zegarze.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Voltaren!
9: Ból szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Już są dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Po reklamie.

Anią wie i Urszula w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 10. Raport pogodowy od Was. U mnie pochmurnie, ale wykorzystam ten dzień na rękodzieło i książkę mam sad, więc deszczyk się przyda. Pozdrawiam cieplutko, Ewa z Parlezy. Ewo, dla Ciebie także przyjemności. I coś w tym jest, że taki deszczowy dzień, trochę senny, ale może być miły i można się zaszyć pod kocem z książką albo z serialem. Jeśli o ten drugi chodzi, to powstaje nowe z archiwum Mix i tutaj zamiast Gillian Anderson i Davida Duchownego w roli Scully i Muldera zobaczymy Daniel Dwyer i Himesh Patel. Zdjęcia lada chwila się rozpoczną, a serial ma być kręcony w Vancouver, podobnie jak pierwsze odcinki starego z archiwum X. Classics Nouveau i Never Never Comes teraz w Radiu Plus.

0: Czy ktoś śpiewał razem z Edith Piaf? Milord w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut pozostało do 10, a pogoda chyba dzisiaj jest takim waszym tematem numer jeden. Coraz więcej wiadomości w tej sprawie. Ewa z Parlezy napisała o tym, że deszczowy dzień spędzi między innymi z książką, a Ula z Warszawy na spacerze, a książka i herbata pod kocem później. Taki spacer w deszczu to jedno z najprzyjemniejszych uczuć, ale gdy już wrócę do domu. Gdy maszeruję, nie jest aż tak przyjemnie. Ale to uczucie, gdy wrócę do domu po takim spacerze, ach, uwielbiam to, napisała Kasia. I coś w tym jest, że deszcz nie jest taki zły. Najgorszy jest wiatr. A na ten wiatr trzeba dzisiaj uważać w niektórych częściach Polski, między innymi w Małopolsce.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To już w najbliższą sobotę, 16 maja, Kłodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos ex Bad Boys Blue. Czekamy na Was na kłodawskich błoniach.
7: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
9: Ważne tematy dotyczące nas wszystkich.
10: Ciekawe inicjatywy.
11: Wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne.
12: Inspirujący ludzie i poruszające historie.
9: Byś wiedział więcej i z dobrej perspektywy pokazujemy miasto i region w magazynie reporterów Radia Plus Gorzów.
6: Zapraszają Agnieszka Moskaluk, Kamil Lewera i Paweł Gorzkiewicz.
11: Słuchaj nas dzisiaj po 16:00.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
8: Autopromocja.

0: Unemocjone per sempre, Jaros Ramazzotti na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości, w studiu pojawi się Justyna Bieniek.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Odkryj w Centrum Ogrodniczym Żelazny wyjątkowe oferty na kwiaty balkonowe i ogrodowe. Już w najbliższy weekend w specjalnych cenach. Zachwycające hortensje, które odmienią każdy ogród. I pełne słońca stokrotki afrykańskie, idealne na twoje rabaty. Stwórz z nami swoją kwitnącą przestrzeń. Giełda kwiatów w Centrum Ogrodniczym Żelazny już w ten weekend. Zapraszamy. Gorzów Wielkopolski, koniec ulicy Walczaka.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos ex Bad Boys Blue. Czekamy na was na Głodawskich Błoniach.
10: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Głodawa.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Witnicy.
1: Wiadomo, co mogło doprowadzić do pożaru DPS-u na Dolnym Śląsku. O prawdopodobnych przyczynach powiemy już za chwilę. Jedna z największych bomb ekologicznych w Polsce likwidują nielegalne składowisko odpadów koło Bełchatowa. Są spore szanse. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przypadkowe zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Większość osób udało się ewakuować przed przyjazdem strażaków.
2: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
1: Mówi nam Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. A to nie jedyna trudna akcja służby w ostatnich godzinach. Do dużego pożaru doszło w zakładzie recyklingu odpadów w Przysiece Polskiej w Wielkopolsce. Spaliły się tam dwie maszyny do rozgarniania śmieci. Spłonęła też jedna hałda. Ogień został już ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w kraju. Nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
3: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
4: Powoli będą znikać te pojemniki.
5: Powoli będą znikać, daj Boże, żeby tak było. Naprawdę, czekamy na to.
6: To jest bomba i to straszna, straszna bomba.
1: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów. Wykonawca ma na to 18 miesięcy. Koszt utylizacji całego składowiska może wynieść około 700 milionów złotych. A zaczęło powstawać na prywatnej działce w pobliżu elektrowni Bełchatów blisko 10 lat temu. Trwa prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. Alerty przed burzami i silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. W następnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką.
7: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie przy gruncie temperatura może spadać nawet do około -1, -3 stopni.
1: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Ocieplenie według prognoz możliwe pod koniec tygodnia. A teraz burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż 60-70% środków na wszystkie wynagrodzenia. Teraz jest to o wiele więcej. Dobry jest każdy pomysł, który nie będzie szybko potęgował kryzysu w szpitalach, komentuje Marta Nowacka, szefowa lecznicy w Siemianowicach Śląskich.
8: Zarobki medyków rosną. My permanentnie nie płacimy za leki, za żywienie, za wyroby medyczne, za naprawy sprzętów. My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. No ale tak naprawdę ustawa została wprowadzona przez rząd, tylko że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
1: Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Polska jest wśród krajów o najwyższych relatywnych płacach w Europie. Nie brakuje lekarzy, którzy rocznie zarabiają ponad milion. Rekordziści mają ponad 100 tysięcy miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają doprowadzić utwór Pray.

0: pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych. Początek koncertu o 21:00.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Odkryjemy miłość nieznaną i Alicja Majewska w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. I nie wiem, czy to pani Alicja, czy po prostu pogoda tak was nastroiła romantycznie. Zbyszek na przykład napisał: aha, a czy jest coś piękniejszego, gdy deszcz pada, a po roku w sadzawce rychocze żaba? Te romantyczne koncerty żab to teraz właśnie w maju się rozpoczynają. Pogoda dzisiaj nie sprzyja temu nasłuchiwaniu, ale taki ciepły wieczór właśnie wiosenny i tych na pewno jeszcze nie zabraknie. To już jest taka przyjemność tych koncertów posłuchać.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.

Bonnie Tyler w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut do 11 pozostało. Za oknem u mnie przyjemna mrzawka zamieniła się w taki dosyć rzęsisty deszcz, więc może pomyślmy o wakacjach. Są tacy, którzy już o wakacjach pomyśleli i chcą je spędzić w Polsce i nie są to Polacy. Polska staje się jednym z najmodniejszych kierunków podróżniczych wśród Europejczyków i wszystko wygląda na to, z danych Kiwicom wynika, że Wielka Brytania to... Turyści z Wielkiej Brytanii to są ci turyści, którzy odwiedzają nas najchętniej. Tutaj się nic nie zmienia, ale coraz więcej Hiszpanów i Włochów pojawia się w naszym kraju. Coraz więcej także Litwinów, Bułgarów, Łotyszy, Szwajcarów oraz Rumunów. Natomiast jeśli chodzi o te miasta najbardziej popularne w naszym kraju, to jest Warszawa. Warszawa wyprzedziła Kraków w tym roku. Na drugim miejscu jest właśnie Kraków, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Poznań, Rzeszów, Lublin, Łódź, Szczecin i Bydgoszcz, czyli te miejsca, gdzie są porty lotnicze. I jeśli chodzi o Bydgoszcz, to byśmy zamienili tabelę od końca na górę, to Bydgoszcz właśnie byłaby pierwsza, jeśli chodzi o to, jak obliczamy wzrost turystów. Czyli tych turystów jest znacznie więcej. Największy wzrost zanotowała Bydgoszcz. Coraz więcej osób chce się tam pojawiać. A ja pytam o wasze wakacyjne plany. Czy to jest Polska, czy jednak liczy się miejsce, w którym jest bardzo ciepło i mamy gwarancję pogody, czy w ogóle pogoda się nie liczy? 691-141-141, SMS-owy numer dla was, a do oddania mam butelkę, nie tylko na wodę, ale może być i kawa, i herbata, bo butelka piękna, stalowa i temperaturę będzie trzymała. Richard Marks, Right Here Waiting, teraz w Radio Plus.

0: Cassie i Pet Shop Boys w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz tylko 13 minut do 11, a do 11 jeszcze między innymi Harold Faltermeyer.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Po reklamie.

0: Runek w Radiu Plus na koniec 10.11 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Znamy wstępne przyczyny wypadku pod Lublinem. Rannych zostało 20 osób, jedna zginęła. Zabezpieczyli 13 terabajtów danych. Śledczy badają sprawę zonda krypto. Ósmoklasiści zmierzyli się z egzaminem z matematyki. Sprawdzimy, jak im poszło. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zasłabnięcie kierowcy osobówki to najprawdopodobniej przyczyna wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj osobówka czołowo zderzyła się z busem, rannych zostało 20 osób, w tym 5 dzieci. W szpitalu zmarł 71-letni kierowca Audi. Co z pozostałymi rannymi?
2: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są to na szczęście obrażenia niegroźne.
1: Mówił Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie. Śledczy czekają na sekcję zwłok mężczyzny i na wyniki badań krwi. Przesłuchiwani są też świadkowie. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie zonda krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłano do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: W ostatnich tygodniach śledczy przesłuchali kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęli niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości analizują przepływy środków pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami krypto. Prokuratura zwróciła się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. W śledztwie wykorzystano również europejski nakaz dochodzeniowy, który umożliwia m.in. szybsze przesłuchania i przeszukania w innym państwie członkowskim. Na razie taki dokument skierowano do Czech, ale pod koniec tygodnia podobne wnioski mają zostać wysłane do Włoch i Szwajcarii.
1: Straty klientów zonda krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Koleje Mazowieckie zapowiedziały pomoc dla Dominika Hołuja, 17-latka, który został ranny w wypadku w Woli Bierweckiej. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie zdążył wrócić, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę. Wpadł pod pociąg i stracił obie nogi i dłoń. Pracownicy spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika, mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich.
4: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Kolei Mazowieckie.
1: Prokuratura w Radomiu cały czas prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Na poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie 17-latka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dobiega końca egzamin ósmoklasisty z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
5: Jak poszła matma?
6: No jakoś poszła, no. Coś tam zrobiłem, niektóre pominąłem, bo nie wiedziałem za bardzo. Ale tak to ogólnie no, nie był najgorszy ten egzamin.
5: A co było na egzaminie?
6: Pierwiastki były, były pola figur na pewno. Pole trapezu było. Z otwartych zadań to było obliczyć prędkość, w jaki czas przejechała pani.
7: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
5: Zadowolony po egzaminie?
8: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów. Uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Chris Ria i Looking for the Summer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Rozglądamy się dzisiaj trochę za latem. Już myślimy o wakacjach. Mówiłam o tym, że Polska staje się takim krajem bardzo popularnym wśród zagranicznych turystów. Chętnie do Polski przyjeżdżają i coraz większym powodzeniem cieszą się także i mniejsze miasta, chociaż te głównie, gdzie mamy port lotniczy, bo najłatwiej po prostu przyjechać. Ale pytam Was też o Wasze wakacyjne plany. Czy tutaj pogoda bierze górę, czy to jest pierwszy warunek, czy jednak coś zupełnie innego. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Napiszcie, czy wakacje już zaplanowane i jeśli tak, to dokąd. A do oddania mam butelkę i na wodę, i na herbatę, i na kawę. Co będziecie mieli ochotę do niej wlać? Butelka piękna i będzie trzymała temperaturę. 691-141-141 jeszcze 5 minut czekam na SMS-y.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Kokolino Fresh zestaw 5 razy 1

0: kwiaty. Stwórz z nami swoją kwitnącą przestrzeń. Giełda kwiatów w Centrum Ogrodniczym Żelazny już w ten weekend. Zapraszamy. Gorzów Wielkopolski, koniec ulicy Walczaka.
1: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Sendion w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut, 7 właściwie pozostało do południa. Wakacje zaplanowane u was w większości to Polska i tak jest także u Anny. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Anno, wakacje już zaplanowane albo po prostu masz już kierunek, czyli Polska, piękna.
1: To znaczy, tak, tak, nasze polskie kochane góry.
0: Czyli tutaj góry, doliny, równiny, może też jeziora, czy po prostu...
1: W tym roku akurat nie, ale... Bardziej właśnie górki.
0: Górki, czyli jest jakaś trasa już konkretna w planie?
1: To znaczy to raczej bardziej spontanicznie, w każdej wolnej chwili, jak tylko mamy, to zdobywamy nasze właśnie szczyty pięknych naszych gór.
0: Czyli nie tylko...
1: Razem z mężem.
0: A właśnie, czy w góry lepiej w samotności, czy właśnie w towarzystwie?
1: Właśnie razem z mężem. Bardzo mnie wspiera, motywuje, nie zawsze mam siłę, ale wierzę we mnie i zawsze się udaje.
0: A to jest też tak, że właśnie idziesz, żeby iść, czy podziwiać widoki, czy dotrzeć do celu, bo to wiem, że różnie bywa.
1: Ja kocham bardzo widoki, więc idziemy oglądając różne piękne nasze miejsca, ale żeby też dotrzeć do szczytu, czyli... zobaczyć, zdobyć, tak, właśnie mamy już koronę Gór Polskich, kilka lat temu żeśmy, nam się udało zdobyć, no i teraz powtarzamy różne miejsca i cieszymy się naszym pięknym krajem. I...
0: Trzymam kciuki za powtórkę. Która góra teraz? Czy jeszcze nie wiadomo?
1: Teraz w tydzień temu będzie sobie weźmie pliską, a teraz myślimy jeszcze. Planujemy na razie, jeszcze nie mamy takich...
0: To ja mam dla ciebie prezent, który przyda się, chociaż nie wiem, bo butelka cała taka metalowa napełniona wodą może być troszeczkę balastem, ale na pewno zachowa też temperaturę, zimna woda w górach albo ciepła.
1: Oczywiście, super.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam serdecznie całe radio, wszystkich słuchaczy, całą moją rodzinę, mojego męża kochanego i mojego wnusia, maleńkiego Nikosia.
0: O, i do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You w Radio Plus teraz.

0: wesołego szampana i formacja nieżywych schabów w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do południa. Jeszcze kończąc temat planowania wakacji, to jeśli planujecie wakacje we Włoszech na przykład, interesuje Was kurort Porto Nuovo nad Adriatykiem, to tutaj już sezon całkowicie zarezerwowany, jeśli chodzi o plaże. Proszę sobie wyobrazić, że turyści płacą nawet 3000 euro za stałe miejsce do plażowania na cały wakacyjny sezon i to jest około 12 tysięcy złotych i chętnych jest tylu, że są jeszcze miejsca rezerwowe, gdyby komuś się odwidziało. Więc takie wakacje też można sobie oczywiście zaplanować. Chociaż jeśli chodzi o miejsce niekoniecznie też na plaży, ale na przykład przy basenie hotelowym, te bitwy z ręcznikami i kto pierwszy, ten lepszy, to ostatnio pewien Niemiec wygrał sprawę sądową z operatorem, turoperatorem i zwróci mu 4000 zł w przeliczeniu właśnie na nasze organizator wycieczki, dlatego że pan nie mógł opalać się nad basenem, chociaż był o różnych porach. No i niestety właściwie kurort nie spełnił tych wszystkich wymagań, czyli właściwie placówka czy organizator wycieczki nie zaoferował tego, co powinno być. Nie można było z tego wszystkiego skorzystać, więc tak to trochę też wygląda. Ale gdziekolwiek nie pojedziecie na te wakacje, to też się pochwalcie, pomyślcie o nas czasem. Może jakąś pocztówkę wyślijcie. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Tutaj także czekamy na te pozdrowienia i wiadomości od Was. Do 12 w Radiu Plus jeszcze między innymi Demis Roussos i Forever and Ever.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: To już w najbliższą sobotę, 16 maja, Kłodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na kłodawskich błoniach.
4: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
8: Ważne tematy dotyczące nas wszystkich.
9: Ciekawe inicjatywy.
10: Wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne.
11: Inspirujący ludzie i poruszające historie.
12: Byś wiedział więcej i z dobrej perspektywy pokazujemy miasto i region w magazynie reporterów Radia Plus Gorzów.
13: Zapraszają Agnieszka Moskaluk, Kamil Lewera i Paweł Gorzkiewicz.
14: Słuchaj nas dzisiaj po 16:00.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: To już w najbliższą sobotę, 16 maja, Kłodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Błoniach.
5: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Czy wróci do aresztu? Dziś decyzja sądu. Chodzi o sprawcę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sejm zajmie się dziś kryptoaktywami. Na stole aż 4 projekty. Muzea, galerie sztuki i miejsca na co dzień zamknięte dla zwiedzających. Zbliża się noc muzeów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, zostanie tymczasowo aresztowany. Decyzję podejmie dziś Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Rozpatrzy zażalenie prokuratury, która chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt.
2: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
1: O czym informował Przemysław Kopiejka. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej wycofało swoje przepisy w tej sprawie. O szczegółach z Wiejskiej Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
4: To jest zadziwiająca polityka, bo w ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
3: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersję w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
5: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów. Proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
3: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
1: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Boją się utraty pracy i likwidacji części oddziałów. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach biorą udział w 2-dniowym referendum. Wyrażają opinię na temat planów połączenia z placówką w Jaworznie. Drogę do tego otworzył list intencyjny prezydentów obu miast w sprawie współpracy prowadzącej do konsolidacji szpitali.
6: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność.
7: Myślę, że przede wszystkim to będzie redukcja etatów. 70% albo 80% pracowników straci pracę.
8: Na pewno będzie tutaj cięcie etatów, cięcie naszych oddziałów, które będą się dublowały.
9: No moim zdaniem oznacza to klęskę. Konsolidacja to jest likwidacja jednego szpitala i drugiego i otworzenie tak naprawdę nowego szpitala pod jedną nazwą.
10: Kto na tym wszystkim traci, kto będzie poszkodowany?
9: Przede wszystkim pracownicy oraz mieszkańcy, pacjenci.
1: W Mysłowickim Szpitalu numer 2 zatrudnionych jest blisko 300 pracowników.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami nocne zwiedzanie muzeów. Już w sobotę w całym kraju swoje drzwi otworzą muzea, galerie sztuki oraz miejsca na co dzień zamknięte dla zwiedzających. Do akcji włącza się też Muzeum Ziemi Sądeckiej.
11: Noc muzeów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Właśnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ muzeum jest otwarte na co dzień. Jest jakaś taka siła i magiczna atmosfera tego wieczoru, że ludzie chętnie przychodzą. Do tego są dodatkowe warsztaty, więc można zrobić coś kreatywnego.
1: Mówiła Anna Florek z muzeum, a noc muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej w sobotę od 18 do 22.
12: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. Nowy parking buforowy na 200 miejsc powstanie w Kostrzynie nad Odrą. To ważna inwestycja, bo w mieście są wielkie kłopoty z parkowaniem, mówi burmistrz Andrzej Kunt.
13: Próbujemy, tak jak wszyscy, nadążać z tymi potrzebami i jednym z takich rozwiązań, które przyjęliśmy, a które mają złagodzić problem parkingowy, zapewne nie usuną go całkowicie, ale w istotny sposób poprawią sytuację, to jest budowa parkingu przy ulicy Jana Pawła II za tunelem z dworca kolejowego na ulicę Jana Pawła II.
12: Szacunkowy koszt inwestycji to około 800 tysięcy złotych. Pracę zaplanowano na przyszły rok. IPN zaprasza na szkolenie dla nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych skupione wokół teki edukacyjnej Ocaleni z nieludzkiej ziemi z nawiązaniem do historii II Korpusu Polskiego oraz gry First to Fight Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-45. Szkolenie odbędzie się 20 maja w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, a poprowadzi je Artur Ossowski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. Pogoda.
14: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
12: Jest dość pogodnie. Termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni wieje z prędkością 20 km na godzinę. Ciśnienie to 1005 hektopaskali. Biomet jest obojętny.
14: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
15: I Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
16: Jan Pasterski również, dzień dobry. Gimme, gimme, gimme, amen after midnight. To była jesień roku 1979. ABBA wtedy wydała ten singiel. Na dobry początek dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: My zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył, to dzisiaj świętowałby swoje urodziny. 12 maja 1963 roku na świat przyszedł Charles Pettigrew, wokalista duetu Charles and Eddie.
2: Odszedł od nas 6 kwietnia 2001 roku. To muzyk, który wspólnie z Eddie Chaconem tworzył duet Charles and Eddie. Rok 1990. Panowie spotkali się w jednym z pociągów metra w Nowym Jorku. No i ta znajomość zaowocowała duetem, który 2 lata później mógł się pochwalić światowym przebojem, piosenką Would I Lie to You, którą za chwilę Państwu zagramy. Utwór przeszedł do historii światowej muzyki rozrywkowej. Nie tylko był jednym z największych hitów roku 92, ale też doczekał się kilka lat temu nowej wersji, którą przygotował słynny francuski DJ David Guetta. No i piosenka ponownie trafiła na listy przebojów w nieco szybszym tempie. My oczywiście gramy ten utwór w wersji oryginalnej Charles and Eddie, Would I Lie to You z roku 1992.

0: 41. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
5: Elegancki mężczyzna bez względu na wiek musi mieć elegancki ubiór. A garnitury w każdym rozmiarze, od dziecięcych strojów komunijnych po dorosłe ubrania dla biznesmenów, oferuje hurtownia Margo. Polecamy również koszule, krawaty, buty. Wszystko najwyższej jakości i w rozsądnych cenach. Hurt i Detal. Margo, Gorzów, Dekerta 33, koło Szpitala Wojewódzkiego. Margo. Mężczyznę poznać po tym, co nosi Margo.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Odkryj w Centrum Ogrodniczym Żelazny wyjątkowe oferty na kwiaty balkonowe i ogrodowe. Już w najbliższy weekend w specjalnych cenach zachwycające hortensje, które odmienią każdy ogród, i pełne słońca stokrotki afrykańskie idealne na Twoje rabaty. Stwórz z nami swoją kwitnącą przestrzeń. Giełda kwiatów w Centrum Ogrodniczym Żelazny już w ten weekend. Zapraszamy. Gorzów Wielkopolski, koniec ulicy Walczaka.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.

0: Legendarny Polanka, urodzony w Kanadzie, ale karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych. Polanka trzyma się świetnie, występuje do tej pory, co nas bardzo cieszy.
1: Miałem przyjemność dwukrotnie być na jego koncertach i rzeczywiście to wspaniała uczta, bo Polanka skomponował kilka wielkich światowych hitów, nie tylko dla siebie, ale też dla innych wykonawców. Teraz piosenka, którą właśnie panowie Neil Tennant i Chris Lowe, czyli duet Pet Shop Boys, napisali dla formacji Eight Wonder. Utwór stworzyli w roku 86, ale singiel I'm Not Scared ukazał się dwa lata później, w roku 88. To był czas wielkich sukcesów duetu Pet Shop Boys i także ta piosenka dotarła do czołowej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów. Była też hitem w wielu europejskich krajach. Patsy Kensit to była twarz i wokal zespołu Eight Wonder, aktorka, wokalistka. Wtedy też cieszyła się niesamowitym powodzeniem. Już teraz formacja Eight Wonder, a nad brzmieniem czuwali panowie z duetu Pet Shop Boys, przebój I'm Not Scared.

0: To byli trzej wokaliści Budki Suflera, Romuald Czystaw, Felicjan Andrzejczak i oczywiście Krzysztof Cugowski. W utworze Piąty Bieg Budki Suflera to był taki specjalny utwór nagrany z okazji 25-lecia zespołu. Wtedy formacja wyruszyła na trasę koncertową. Pojawili się muzycy, którzy przez lata grali w Budce Suflera. Też panie, które z Budką Suflera śpiewały, czyli Iza Trojanowska i Urszula. No a teraz...
1: Specjalna formacja, wyjątkowa, dlatego że tutaj nie ma żadnych instrumentów. Instrumentem głównym i jedynym są głosy tychże dżentelmenów z formacji Flying Pickets.
0: Tak, ja jestem wrogiem przeróbek utworów, które stały się wielkimi hitami, ale w tym przypadku wersja jest niezwykle oryginalna. A w oryginale ten utwór wykonywała grupa Yazoo, czyli Vince Clark i Alison Moyet. Vince Clark po odejściu z Depeche Mode założył właśnie duet Yazoo. Na ogłoszenie, które ukazało się w tygodniku Melody Maker, odpowiedziała koleżanka ze szkoły. Okazuje się, że razem chodzili do szkoły właśnie Alison Moyet. No i nagrali piosenkę Only You, która stała się wielkim hitem. Zresztą ten singiel analogowy również na stronie B miał świetny utwór Situation. No ale to Only You stało się wielkim, niezapomnianym hitem i kiedy jakiś czas później Flying Pickets nagrali swoją wersję a cappella, no to trzeba przyznać, zrobili to bardzo oryginalnie. Już teraz przypominamy właśnie Flying Pickets i Only You.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
3: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy Twe marzenia.
4: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do Twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w Twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To był dyskotekowy zespół wszechczasów, grupa Bonemi, utwór z ich drugiej płyty Ma Becker. To taneczna piosenka, która opowiada o słynnej gangsterce. Pani, która niestety weszła w konflikt z prawem w Stanach Zjednoczonych w latach 20. ubiegłego wieku.
1: No i była wówczas poszukiwana jedną z most wanted przez FBI. To teraz po polsku.
0: Dokładnie na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty zespół, który w tym roku świętuje 45-lecie swojej kariery. No i będą specjalne imprezy, specjalne koncerty. Jednym z nich będzie koncert podczas festiwalu w Opolu na zakończenie w niedzielę. 7 czerwca zespół Lady Punk wystąpi w specjalnym koncercie. Michał Bandurski to reżyseruje i to jest gwarancja, że koncert będzie naprawdę znakomity i nie może zabraknąć podczas tego występu utworu Zostawcie Titanica, bo to przecież jeden z największych hitów formacji, której liderami są Jan Panasewicz, wokalista i Janusz Panasewicz, wokalista i Jan Borysewicz, kompozytor wszystkich hitów grupy Lady Punk. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro tuż po 12.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
1: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Cappuccino. Caffè latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.
21: Pakiet CPN ma zostać przedłużony. Minister energii zabrał głos w sprawie cen paliw. Tragedia na Zalewie Wiślanym. Ciało 60-latka odnalezione w kątach rybackich. W Tatrach znów sypie śnieg. Jest apel do turystów. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od groźnego wypadku pod Toruniem. 4 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu 2 osobówek, ciężarówki i dostawczaka na Krajowej 10 w Cierpicach. Łącznie pojazdami podróżowało 7 osób. Ruch na trasie powinien być już przywrócony. Ceny paliw idą w dół. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, za 98 6,87, a za diesla 6,84 za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. Program Ceny Paliw Niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy jest perspektywa na jego przedłużenie?
22: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost. Program będzie przedłużony.
23: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
22: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
23: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
22: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
21: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich odnaleziono ciało 60-latka. Wiadomo, że był z trzema innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie. Służby wezwano po jego zaginięciu.
2: Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz służby ratunkowe, które prowadziły poszukiwania zaginionego mężczyzny. Po około 45 minutach mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
21: Relacjonuje Karolina Figiel z nowodworskiej policji. Na miejscu nadal pracują prokurator i mundurowi, którzy ustalają okoliczności tragedii. Jest dnia jak potok, bloki bez wody, utrudnienia dla kierowców i służby w akcji. Awaria wodociągowa w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej.
3: Awaria powstała poprzez przebicie przez firmę zewnętrzną rurociągu. Firma tam wykonywała przewiert sterowany.
21: Informuje prezes miejskiej spółki Wodkan Piotr Pieszchała. Awaria powinna być naprawiona w okolicach godziny 14.
20: Wiadomości Radia Plus.
21: Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Może przybyć od 3 do 7 cm. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.
5: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na czarny staw gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, Świńską Przełęcz, Zawrat, Szpiglasową Przełęcz od Doliny Pięciu Stawów, Rysy, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
21: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
19: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Zespół tańca ludowego Mali Gorzowiacy świętuje w tym roku 45-lecie. W tym czasie wychował tysiące tancerzy, mówi dyrektor artystyczna zespołu Maria Szupiluk.
24: Mali Gorzowiacy to nie tylko zespół taneczny. Artystyczna dusza zespołu rodzi się z emocji, pracy i relacji. Tego nie da się nauczyć w jeden sezon. To buduje się latami. Pracując z młodzieżą widzimy, jak taniec daje im pewność siebie, wrażliwość i poczucie wspólnoty. Najpiękniejsze jest to, że pokolenia kolejne mijają, a my cały czas tak samo podchodzimy do naszej pracy.
19: 45-lecie zespołu rozpocznie się 16 maja od akcji Krwiodawstwa, a zakończy koncertem Razem, który odbędzie się 12 czerwca. A w sobotę między 17 a 22 Opactwo w Paradyżu zaprasza na Europejską Noc Muzeów. W programie między innymi tematyczne wykłady przybliżające dzieje pocysterskiego klasztoru w Gościkowie Paradyżu oraz jego duchowe i kulturowe znaczenie. Będzie też można zwiedzić klasztor i kościół z przewodnikiem, w tym także miejsca zwykle niedostępne, krypty i gotyckie piwnice. Zwieńczeniem wieczoru będzie koncert zespołu Scandicus inspirowany duchowością franciszkańską oraz muzyką XIII wieku. Pogoda.
20: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
19: 12 stopni Celsjusza wskazują termometry. Jest dość pogodnie. Wiatr zachodni wieje z prędkością 20 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne.
20: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
25: A teraz przebój od Eryka Carmena. Hungry Eyes w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
3: Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.

stronę słońca to jest bardzo dobry i słuszny kierunek. Oczywiście, jeżeli to słońce się gdzieś pojawi, to od razu należy łapać, bo dzisiaj deszczowo i wiecznie alerty się pojawiły, i to głównie wzdłuż tych obszarów wschodniej i południowo-wschodniej granicy Polski. Także tam parasolki raczej, dobre buty, może najlepiej nawet kalosze. No tak wiecie, co by za bardzo nie przemoknąć.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się zbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To już w najbliższą sobotę, 16 maja, Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos ex Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Głodawskich Błoniach.
9: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
1: Po reklamie.

0: Śpi, kochanie, śpi. Kaja i Goran Bregowicz, taki rytm bałkański na koniec tej godziny. Za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 14.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
5: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Błoniach.
6: Zapraszam serdecznie. Anna Mołotciak, wójt gminy Kłodawa.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary. Można

0: Radio Plus Gorzów.
1: Nie trafi do aresztu sprawca wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Wniosek o ekstradycję byłby ryzykownym ruchem, mówi pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Był wymagający, ósmoklasiści o dzisiejszym egzaminie z matematyki. Minęła 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie wróci do aresztu. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
2: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
1: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Przypomnijmy, poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z Radiem Plus mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry, gdzie poprzednia władza dała mu azyl i wyjechał do USA. Wniosek o jego ekstradycję do Polski zapowiada już rząd.
3: To jest ryzykowny ruch, wniosek o ekstradycję. Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. A mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
1: Tłumaczy Lewandowski, który uważa, że wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem, ale polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
4: Ja sobie nie wyobrażam, żeby do ekstradycji nie doszło, dlatego że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem. Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
1: Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zniszczono gniazdo bielika pod Poddębicami. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, że sprawca działał celowo.
5: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików. Wszystko wskazuje, że było to celowe, świadome działanie, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
1: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ósmoklasiści przyznają, że dzisiejszy egzamin był wymagający. Mierzyli się z królową nauk matematyką.
6: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
7: A w porównaniu do próbnych, na przykład egzaminu?
8: Dużo cięższy moim zdaniem. No zadania zamknięte na pewno były łatwiejsze niż otwarte. No ale ogólnie myślę, że okej.
7: Co było w zasadzie na tym egzaminie?
9: Grania stosłupy, procenty, prędkość, droga i czas. Nawet był łatwy.
1: Mówili naszemu reporterowi Krystianowi Machalicy uczniowie z Zielonej Góry. Jutro ósmoklasiści zmierzą się z egzaminem z języka obcego.
10: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Zakres prac przy budowie pierwszego etapu północnej obwodnicy Gorzowa zostanie rozszerzony o dodatkowe roboty przy infrastrukturze podziemnej.
11: Wykonawca napotkał w terenie na rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a rzeczywistym przebiegiem sieci gazowej w rejonie ulicy Owocowej. W ramach zadania zaplanowano również dodatkowe działania, które poprawią spójność infrastruktury rowerowej w rejonie Ronda Berlineckiego. Chodzi o budowę dodatkowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wyszyńskiego na długości około 500 metrów po południowej stronie ronda. Ta inwestycja przede wszystkim umożliwi lepsze powiązanie już istniejących tras projektowanych, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów.
10: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Droga powiatowa Dzierżów-Płonica już służy kierowcom. Kosztami inwestycji podzieliły się gmina Deszczno i powiat gorzowski, które wyłożyły po 2 miliony złotych. 3,5 miliona złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa droga poprawi bezpieczeństwo oraz usprawni komunikację. Pogoda.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: Termometry wskazują 13 stopni Celsjusza, wiatr zachodni wieje z prędkością 18 w porywach do 43 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1005 hektopaskali.
12: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: I już teraz w Radio Plus Sting. Fields of Gold. Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 14.

0: Z rockowym pazurkiem Roxette i Dangerous w Radiu Plus. I to dobra pora, żeby za chwilę wręczyć komuś butelkę na wodę. Chociaż oczywiście do środka można wlać cokolwiek innego, ale butelka nieduża, fajna i mieć napój, to na pewno. Czyli nawadniać się w trakcie podróży pieszych albo samochodowych, albo no, zabierać ze sobą taki gadżet tam, gdzie potrzebujecie. Zapraszam do słania SMS-ów pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price.

KFC. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów

0: Sesc News i Carlos ex Bad Boys Blue. Czekamy na was na kłodawskich błoniach.
1: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
2: Po reklamie.

0: Michael Jackson Byryt to za nami, a ja właśnie dodzwoniłem się do Agnieszki. Agnieszko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie butelkę na wodę, mam nadzieję, że się przyda.
1: Oczywiście się przyda, nawilżenie jest bardzo ważne, także jak najbardziej.
0: Ale co, na spacery, czy tak ze sobą do torebki po prostu mieć w pracy?
1: Do pracy.
0: W trasie, jasne. To wysyłam i w takim razie nawadniajmy się jak najwięcej. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Elegancki mężczyzna bez względu na wiek musi mieć elegancki ubiór, a garnitury w każdym rozmiarze, od dziecięcych strojów komunijnych po dorosłe ubrania dla biznesmenów, oferuje hurtownia Margo. Polecamy również koszule, krawaty, buty. Wszystko najwyższej jakości i w rozsądnych cenach. Hurt i detal. Margo, Gorzów, Dekerta 33, koło Szpitala Wojewódzkiego. Margo. Mężczyznę poznać po tym, co nosi. Margo.
3: Płacisz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Po reklamie.

0: szybka lekcja historii razem z Abbą i Waterloo to za nami na koniec tej godziny, a za chwilę w Radiu Plus porana Michała Konopińskiego i wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Temat kryptoaktywów ponownie w Sejmie. To już trzecia próba uregulowania rynku. Dziś sekcja zwłok sześciolatka. Chłopiec został potrącony na parkingu w Zakopanem. Trwają zgłoszenia do konkursu Aktywna Parafia. Powiemy, w jakich kategoriach będą oceniane. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd trzeci raz złożył projekt ustawy w tej sprawie. Ale jest też projekt prezydencki i dwa poselskie. Debata właśnie rusza w Sejmie. Jest tam nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
1: O czym informował Michał Rawa. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
4: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielę na zakopiańskim parkingu. Grupa znajomych z Małopolski szykowała się do drogi powrotnej po wyjeździe w górę. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Wstrzymany ruch pociągów na linii Lesznowskowa. Na przejeździe kolejowym w Strzyżewicach kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
5: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
1: Mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Drezyną jechało w sumie 6 osób. Kierowca osobówki trafił do szpitala. 19-latek okradał nagrobki na dwóch cmentarzach. Grozi mu 8 lat więzienia. Jego łupem padły krzyże i lampiony z nekropolii w Szydłowicach i w Lubrzy pod Brzegiem.
6: Z przyjętych zawiadomień wynikało, że młody mężczyzna zniszczył 10 grobów, jego łupem padły krzyże, które wyrwał z tablic nagrobkowych, a także lampiony i znicze.
1: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. 19-latek usłyszał zarzuty, przyznał się do winy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można się jeszcze zgłaszać do konkursu Aktywna Parafia. Jego celem jest promocja ciekawych i wyjątkowych parafii, w których wierni dokonują niezwykłych rzeczy. W jakich kategoriach będą oceniane, mówi Jacek Jakubiak z Katolickiej Agencji Informacyjnej, organizator konkursu.
7: Pierwsza kategoria to jest pomoc bliźniemu w potrzebie, czyli taka działalność charytatywna na parafii. Potem są wspólnoty parafialne, inicjatywy ewangelizacyjne, życie liturgiczne. Potem jest kategoria uprawianie sportu i promocja zdrowego trybu życia, turystyka czy pielgrzymki. No i ostatnia to jest zaangażowanie na rzecz środowiska.
1: A zgłoszenia można wysyłać do 24 maja.
8: I jeszcze wiadomości z Gorzowej regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Trwają prace przygotowawcze związane z budową obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31. Urząd Miejski organizuje dla mieszkańców spotkanie informacyjne w tej sprawie, które odbędzie się 27 maja o 16. Jest ono organizowane w ramach opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla inwestycji, które przygotowuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania projektanci przedstawią trzy warianty przebiegu obwodnicy oraz planowane elementy infrastruktury drogowej. A Muzeum Lubuskie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Konwersatoria Muzealne. Tym razem bohaterką będzie dr Ewa Pawlak, dyrektorka muzeum.
9: Będzie to wykład na temat społecznej historii Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. A przyczynkiem do tego spotkania jest książka, która została wydana przez Muzeum Lubuskie mojego autorstwa, Mój Młyn od ziarenka wspomnień do bochenka wartości. Z przyjemnością podzielę się z Państwem tym, jak ta książka powstawała, co było inspiracją, jakie historie odkryłam podczas prowadzenia badań.
8: Spotkanie odbędzie się jutro o 17 w willi przy ulicy Warszawskiej. Pogoda.
10: sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
8: 14 stopni Celsjusza wskazują termometry. Wiatr zachodni wieje z prędkością 18 km na godzinę. Ciśnienie to 1005 hektopaskali. Biometr jest obojętny.
10: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Fantastyczny duet już teraz w Radio Plus. Jennifer Warnes i Bill Medley. The Time of My Life. Dzień dobry. Po 15. Janek Pasterski.

0: Eurythmics za nami w Radiu Plus. Czytam właśnie w internecie, no takie rzeczy się dzieją. Ta się wydarzyła akurat na Podlasiu. Awantura w trakcie wesela. Panna młoda została zatrzymana przez policję. Trafiła do celi jeszcze w sukni ślubnej, bo zaatakowała w trakcie przejęcia weselnego własną matkę. Wiecie co? I to jeszcze przed podziękowaniami dla rodziców. No bardzo nieładnie.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miau Szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
7: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
8: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Odkryj w Centrum Ogrodniczym Żelazny wyjątkowe oferty na kwiaty balkonowe i ogrodowe. Już w najbliższy weekend w specjalnych cenach zachwycające hortensje, które odmienią każdy ogród, i pełne słońca stokrotki afrykańskie idealne na twoje rabaty. Stwórz z nami swoją kwitnącą przestrzeń. Giełda kwiatów w Centrum Ogrodniczym Żelazny już w ten weekend. Zapraszamy. Gorzów Wielkopolski.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Błoniach.
3: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
4: Po reklamie.

Wyjątkowo tanecznie, Blondie i Debbie Harry właśnie z tej formacji, wyjątkowo no taka charyzmatyczna wokalistka to Maria za nami, a teraz już Desiree Voyage Voyage.

0: Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
9: Lot of half price.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: ratujmy co się da. Budka suflera na koniec naszego spotkania wtorkowego. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski. Do jutra. Słyszymy się w samo południe.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Gorzów.
16: Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Przesłuchano kilkuset pokrzywdzonych. Rozpoczęła się likwidacja bomby ekologicznej pod Bełchatowem. Potrwa ponad rok. Powiemy też o majówce z prymasem Wyszyńskim na Lubelszczyźnie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W sprawie zonda krypto przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. O postępach śledztwa mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
17: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez zonda krypto.
16: Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać dowody. Łącznie straty mogą wynieść nawet kilkaset milionów złotych. Śledztwo w sprawie zonda krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada też wystąpienie o pomoc prawną do zagranicznych organów ścigania, do Włoch i Szwajcarii. Patryk Budniak wciąż jest w śpiączce, przeszedł kolejne badania. Żużlowiec z Gniezna w niedzielę miał koszmarny wypadek podczas wyścigu. W Poznaniu przeszedł operację kręgosłupa. Stan 19-latka nadal jest bardzo ciężki.
18: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
16: Mówi dyrektor startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
18: To wszystko jest bardzo skrupulatnie weryfikowane i absolutnie nie ma możliwości, żeby coś nie grało, czy od strony formalnej, czy od strony technicznej, już stricte związanego na przykład z montażem tych band dmuchanych, także cała dokumentacja została przekazana policji, prokuraturze.
16: Służby jak dotąd nie znalazły nieprawidłowości, ale śledztwo trwa. Wywieziono już pierwsze beczki z chemikaliami. Przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Rozpoczęła się likwidacja jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce, w Rogowcu pod Bełchatowem.
19: To są odpady niebezpieczne. One nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji. Kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy, ale ja mam już takie potrzeby od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
16: Mówił Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Z 50 tysięcy ton odpadów na razie znikną 4 tysiące. Usunięcie całego nielegalnego składowiska może pochłonąć nawet 700 milionów złotych.
1: Wiadomości Radia Plus.
16: Już w sobotę na Lubelszczyźnie odbędzie się majówka z prymasem. Będzie to seria wydarzeń nawiązujących do aktywności kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie regionu i archidiecezji. Mówi biskup lubelski Adam Bab.
20: W programie będą propozycje, które pozwalają nie tylko rozwijać intelekt, chociażby przez poznawanie prymasa tysiąclecia, ale też własne ciało przez zawody sportowe czy aktywności. Taki sposób uczenia się, który angażuje całego człowieka, a nie tylko jego intelekt, jest też atrakcyjny.
16: Majówka z prymasem w sobotę 16 maja w Nasutowie, Dąbrówce i Kozłówce. Cały program można znaleźć na stronie majówkasprymasem.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl. Pogoda.
22: Nad Gorzowem i regionem coraz więcej słońca, a coraz mniej chmur. I według zapowiedzi synoptyków przewaga słonecznych promieni dziś powinna utrzymać się do końca dnia, a słońce zajdzie dopiero o 20:44. Na termometrach obecnie mamy 12 stopni i to najwyższa temperatura, jaką dziś zobaczymy na termometrach. Z kolei barometry wskazują umiarkowane ciśnienie i stabilne 1004 hektopaskale mamy obecnie, a w nocy chłodzi się do 6 kresek na plusie. Natomiast jutro od samego rana już przewaga chmur, wczesnym rankiem jedyne drobne przejaśnienia słońca, które ponownie zobaczymy dopiero późnym popołudniem. Reszta dnia z zachmurzeniem całkowitym i w okolicach południa możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach maksymalnie do 12 stopni.
21: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
22: Zimna Zośka, zimni ogrodnicy zdecydowanie zapanowali w pogodzie, chociaż już od najbliższego czwartku temperatura ma powoli zacząć rosnąć. Tymczasem na zegarach 5 minut po godzinie 16. Paweł Gorzkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na wspólnie spędzony czas pełen przebojów Radia Plus Gorzów i zapraszam również na dwugodzinny magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Szczegóły pierwszej części programu już za chwilę, teraz przed nami Fancy.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: W dzisiejszym programie powiemy o 110. rocznicy urodzin pisarza Eugeniusza Pałkszty, który po 1945 roku opisywał nasz dziki zachód. Akademia Gorzowska oraz dział zbiorów regionalnych rozpoczynają debatę, czy i dlaczego warto pamiętać tego pisarza.
2: Pomysł zorganizowania konferencji poświęconej Eugeniuszowi Pałkszcie bardzo mnie ucieszył, a to z tego powodu, że od ponad 50 lat jestem fanką Eugeniusza Pałkszty.
1: Co jest uniwersalnego w jego twórczości? O tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi pojawi się zaproszenie na kolejne konserwatoria muzealne w Gorzowie.
3: 13 maja w środę o godzinie 17 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejne spotkanie z cyklu Gorzowskiej Konserwatoria Muzealne.
1: Tym razem bohaterką tego spotkania będzie dr Ewa Pawlak, dyrektorka muzeum. O szczegółach w ciągu tej godziny i jeszcze w związku z trwającymi majowymi nabożeństwami przyjrzymy się kapliczkom i przydrożnym krzyżom.
4: Krzyże przydrożne związane są z chrystianizacją i z powstały w średniowieczu, bo w tamtych momentach szczególne znaki obecności Pana Boga były naznaczane krzyżami i kaplicami.
1: Skąd wzięły się przy drogach i co znaczyły dawniej? O tym w programie, który zaczynamy już za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: W tym roku przypada 110. rocznica urodzin Eugeniusza Pałczty, pisarza przez lata związanego z naszym regionem. Wiele jego, dziś nieco już zapomnianych powieści, dzieje się właśnie tu. Teraz Księżnica Herberta w Gorzowie i Akademia Jakuba z Paraderza rozpoczynają badania nad dorobkiem Eugeniusza Pałczty i jego znaczeniem dla tożsamości regionu.
2: Pomysł zorganizowania konferencji poświęconej Eugeniuszowi Pałczcie bardzo mnie ucieszył, a to z tego powodu, że od ponad 50 lat jestem fanką Eugeniusza Pałczty.
3: Profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii Jakuba z Paraderza w Gorzowie.
2: Zauroczyłam się jego powieścią, przeczytaną jako pierwszą przeze mnie w czasach licealnych, Wszystkie barwy codzienności, i potem już mi tak zostało. Niesamowity język, wielki talent, przepiękny dorobek.
4: Dział zbiorów regionalnych Biblioteki Herberta w Gorzowie dba o dorobek lokalnych autorów i tych sprzed 45 i po 45 roku. Falada, Maria Przybylak, Pałczta w tym roku. To jest cykl, to jest taka misja wasza, żeby przypominać te ważne postaci?
5: Rzeczywiście, jesteśmy nie tylko działem, który zajmuje się historią regionalną, ale również i osobami, które wniosły istotny dorobek.
3: Dr Grzegorz Urbanek, kierownik działu zbiorów regionalnych Biblioteki Herberta w Gorzowie.
5: Dorobek literacki do tej naszej cegiełki regionalnej.
4: Więc... A niekoniecznie o nich pamiętamy na co dzień.
5: Tak, rzeczywiście Eugeniusz Pałczta to autor, który przez wiele lat, za czasów poprzedniego ustroju naszego kraju, był jednym z tych pisarzy na topie, jeśli chodzi o ziemię zachodnie i północne Polski. Dzisiaj troszkę jest w zapomnieniu, chcemy go na nowo odkryć.
4: A warto go odkrywać?
5: Warto go odkrywać, dlatego że to jest pisarz, który w bardzo umiejętny sposób łączył fikcję literacką z rzeczywistością, która tutaj miała miejsce, te wątki, które tutaj się rzeczywiście zadziały. On to umiejętnie, w cudzysłowie, przemycał i wychodziły z tego dobre, poczytne publikacje.
6: Pałczta jest piewcą ziem odzyskanych.
3: Andrzej Mrówczyński, autor filmu poświęconego Eugeniuszowi Pałczcie.
6: Pisał książki dla młodzieży w latach 50., 60. Zresztą w filmie jest fragment wywiadu z profesorem Witoldem Mazurczakiem, który również był zachwycony Pałcztą i swoje opinie również w filmie przedstawia. 5 lat trwało chodzenie i poszukiwanie tropów Pałczty. Pałczta najwięcej czasu spędził, pomijam już, że ziemię zachodnie, ale spędził w okolicach Kargowej nad jeziorem Linie. Opisywał te ziemie.
4: Po 45 roku Gorzów to był taki bardzo dziki zachód.
5: Widać to rzeczywiście, dlatego że te rzeczy, które się zadziały gdzieś tam, wybrzmiewały prawie że jak literatura faktu. I rzeczywiście widać tam dziki zachód, widać niepokoje społeczne, widać również rozboje, widać również partyzantkę byłych hakowców, którzy tutaj działali na tym dawnym pograniczu polsko-niemieckim. Także czasy niepokoju, czasy trudne, ale czasy dla nas, osób, które interesują się regionem, niezmiernie ciekawe.
4: Czy my dzisiaj, czy młodzi ludzie dzisiaj mogą się zachwycić tą postacią, tą twórczością, czy to już jest tylko kwestia historii i pamięci? No,
6: opisy przyrody są na pewno niezrównane, bo nie każdy potrafi tak opisywać przyrodę, jak opisuje Pałczta.
4: Jak pan się czuje, jak pan zareagował na taki pomysł, na taki plan, żeby Bibliotekę Herberta właśnie Eugeniuszowi Pałczcie poświęciła sympozjum?
7: Jednym słowem.

0: Trochę zapomniany.
1: Tak, zapomnieliśmy o nim. Podsunęłam pomysł badania języka pałkszty jednemu z naszych doktorantów i cieszę się, że on się tym zajął. Mam nadzieję właśnie, że ta konferencja rozpocznie taki nurt zainteresowań tu na tych ziemiach dorobkiem Eugeniusza Pałkszty, bo on w swojej twórczości te ziemie przywoływał i problematyką tych ziem, czyli naszej rzeczywistości się zajmował.
2: To wspaniała okazja, by odkurzyć stare powieści i na nowo odkryć literackie ślady, które ten wyjątkowy autor zostawił na mapie naszej tożsamości. Teraz w magazynie robimy krótką przerwę i za moment w programie zaproszenie na kolejne gorzowskie konserwatoria muzealne.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Żaluzje BuzzArt. Rolety BuzzArt. Zadaszenia tarasowe też BuzzArt, bo BuzzArt to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z BuzzArt. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
7: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
8: Odkryj w Centrum Ogrodniczym Żelazny wyjątkowe oferty na kwiaty balkonowe i ogrodowe. Już w najbliższy weekend w specjalnych cenach zachwycające hortensje, które odmienią każdy ogród, i pełne słońca stokrotki afrykańskie idealne na Twoje rabaty. Stwórz z nami swoją kwitnącą przestrzeń. Giełda kwiatów w Centrum Ogrodniczym Żelazny już w ten weekend. Zapraszamy. Gorzów Wielkopolski, koniec ulicy Walczaka.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Już są Dni My Media Markt.
0: Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: dla mnie. Media Markt.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Muzeum Lubuskie w Gorzowie zaprasza już jutro o 17 na kolejne spotkanie z cyklu Konserwatoria Muzealne. Tym razem jego bohaterką będzie dr Ewa Pawlak, dyrektorka muzeum i autorka książki o bogdanieckim młynie.
2: 13 maja, w środę o godzinie 17 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejne spotkanie z cyklu Gorzowskie Konserwatoria Muzealne i tym razem bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie ze mną. Będzie to wykład na temat społecznej historii Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu, w której prowadzimy naszą muzealną działalność, a przyczynkiem do tego spotkania jest książka, która została wydana przez Muzeum Lubuskie. Jest to książka mojego autorstwa, Mój Młyn od Ziarenka Wspomnień do Bochenka Wartości. Z przyjemnością podzielę się z Państwem tym, jak ta książka powstawała, co było inspiracją, jakie historie odkryłam podczas prowadzenia badań, jakie spotkania z ludźmi towarzyszyły całemu procesowi powstawania książki, no ale też będzie to taka moja osobista historia, dlatego że oprócz tej wartości naukowej, którą publikacja posiada, to jest w niej bardzo duży ładunek osobistych historii, emocji i też takiej wiedzy nieoczywistej, której nie spodziewalibyśmy się po książkach, takiej zwyczajnej, takiej normalnej, takiej życiowej.
3: Od premiery książki minęło już kilka dobrych tygodni. Ona już trafiła nie tylko do osób, które też podzieliły się swoją historią i swoją wizją młyna, ale także właśnie do mieszkańców Bogdańca chociażby. Jak ta książka jest odbierana?
2: Bardzo mi zależało, żeby to był taki powód, dla którego będą łączyć się wokół jej treści pokolenia. Tak jak ona powstawała, to było takie połączenie właśnie ludzi z różnym doświadczeniem w różnym wieku, tak też teraz bardzo mi jest miło, gdy słyszę, gdy na przykład mama czytała tę książkę razem ze swoją kilkuletnią córką, na przykład na dobranoc. I o to właśnie chodzi, żebyśmy dzięki książce nie tylko dowiadywali się czegoś, ale spędzali czas razem, budowali więzi, relacje i umacniali ten fundament, który nazywamy uniwersalnymi wartościami w naszym życiu.
1: Konserwatorium odbędzie się o 17 jutro w Muzealnej Willi przy ulicy Warszawskiej. Wstęp jest wolny, a z Ewą Pawlak rozmawiała Agnieszka Moskaluk.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Teraz w programie Muzyczna Przerwa. Przed nami Marek Grechuta, a za parę chwil powiemy o historii przydrożnych krzyży.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: I want to break free, krzyczy słońce za chmur, które właśnie pojawiły się nad Gorzowem i zasłoniły skutecznie słoneczne promienie. A za nami grupa Queen. Teraz o tym, co jeszcze przed nami w programie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
0: Na polskich drogach i w krajobrazie wsi od wieków stoją przydrożne krzyże. To nie tylko elementy tradycji, ale też świadectwo wiary, pamięci i historii lokalnych społeczności.
2: Przy tych krzyżach nie tylko się modlono, ale zatrzymywały się chociażby kondukty żałobne. Czy pamiętamy jakieś dawne takie obrazki, że zawsze kto przechodził, czy to rolnik, czy ktokolwiek ściągał czapkę, robiąc ten znak krzyża, bo to świadczyło o tym wymiarze religijnym.
0: Kamienne krzyże drogowe powstawały w ogromnych ilościach w czasach wielkich epidemii. Więcej o tym już za chwilę na naszej antenie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Na zegarach za 10 minut 17, a teraz na zakończenie tej części programu przed nami materiał o przydrożnych krzyżach, ich historii, znaczeniu i współczesnym wymiarze. O duchowości, pamięci i ludzkich historiach, które stoją za tymi często niepozornymi znakami przy polskich drogach już teraz.
2: Na polskich drogach wśród pól i przy wiejskich rozstajach stają ciche świadectwa wiary i historii. Przydrożne krzyże. Dla jednych to element krajobrazu, dla innych znak pamięci, wdzięczności i modlitwy. O ich znaczeniu mówi ksiądz Rafał Zendran.
3: Krzyże przydrożne związane są z chrystianizacją i z powstały w średniowieczu, bo w tamtych momentach szczególne znaki obecności Pana Boga były naznaczane krzyżami i kaplicami. Przy tych krzyżach nie tylko się modlono, ale zatrzymywały się chociażby kondukty żałobne. Czy pamiętamy jakieś dawne takie obrazki, że zawsze kto przechodził, czy to rolnik, czy ktokolwiek ściągał czapkę, robiąc ten znak krzyża, bo to świadczyło o tym wymiarze religijnym.
2: Te proste znaki wiary pełniły też rolę granic, punktów orientacyjnych, ale też miejsc wspólnej pamięci. Jak podkreśla ksiądz Zendran, ich znaczenie wykracza daleko poza religię.
3: Kamienne krzyże pojawiały się w okresach, kiedy panowały wielkie epidemie czarnej ospy, czy jakiegoś innego słynnego morowego powietrza. I one były też i symbolicznymi nagrobkami, ale też i takimi ostrzeżeniami, że po prostu wierzono, że modlitwa może zatrzymać właśnie tego typu działania, niedobre dla zdrowia. I stąd w formie wotywnej czy dziękczynnej właśnie przebłagano Boga.
2: Dziś przydrożne krzyże wciąż powstają. Często stawiają je sami mieszkańcy z potrzeby serca. Dziękują za ocalenie, zdrowie, wyjście z nałogu. Tak było w przypadku Tadeusza Machowskiego, który przez lata zmagał się z alkoholizmem.
4: Bardzo jest miło, jak tu siedzę na krześle i przejeżdżają czy przechodzą ludzie i się żegnają. To jest coś pięknego. Ten krzyż jest poświęcony. Stoi na miejscu, żeby ostrzegać ludzi, żeby nie zrobili tego, co ja. Całe życie piłem alkohol. Aż przyszedł Pan Bóg z pytaniem. Czy chcesz przejrzeć na oczy? Nie z potępieniem, nie z wykładem, z pytaniem. Powiedziałem sobie tak, albo mi postawią krzyż na cmentarzu, albo ja postawię krzyż, jak ja się stąd uratuję, jeszcze wstanę żywy.
2: Nie wszystkie krzyże stają jednak z wdzięczności. Część z nich to miejsca tragicznych wypadków, znaki pamięci po tych, którzy zginęli nagle, często w drodze do domu. Mieszkańcy mówią o nich różnie, jedni jako o ważnych miejscach zadumy, inni jako o bolesnych przypomnieniach.
5: Jest to dla kierowców takie bardziej ostrzeżenie na drodze i każdemu jednak ta noga z gazu troszeczkę ujmie.
6: Jednak gdzieś to do człowieka dociera, że to miejsce może być niebezpieczne i jednak trzeba zachować ostrożność.
7: W takich wypadkach zginęli moi koledzy, to akurat mam na to taki sentyment większy, nie? Dlatego tak uważamy troszeczkę, jak jeździmy, nie?
2: O tym, jak dziś zrozumieć te miejsca, mówi ksiądz Mirosław Ładniak.
8: To też działa na wyobraźnię, a myślę, że to jest bardzo istotne, żeby człowiek szanował życie, a jednocześnie umiał z tego życia się cieszyć i by życie dawało mu pełną radość, a żeby to można było w pełni zrobić, to trzeba jednak niestety zachować pewien umiar. I myślę, że ten krzyż, który stoi przy drodze, jest takim wspaniałym wspaniałym momentem nas żyjących, żeby uwrażliwić i jeść ostrożnie.
2: Przydrożne krzyże pozostają częścią krajobrazu i tożsamości. Łączą historię, wiarę i ludzkie doświadczenia. Stoją cicho, ale mówią wiele o wdzięczności, bólu i nadziei. Mateusz Król, Radio Plus.
1: Te skromne przydrożne znaki to nie tylko symbole wiary, ale przede wszystkim milczące świadkowie lokalnej historii i osobistych losów mieszkańców naszego regionu. Każdy z nich skrywa inną opowieść, która dzięki pamięci kolejnych pokoleń wciąż pozostaje żywa w krajobrazie polskich dróg. I tym tematem kończymy pierwszą godzinę wtorkowego magazynu reporterów, ale kolejna już za chwilę i w jej trakcie między innymi zajrzymy na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka i wręczenie odznaczeń państwowych oraz awansów.
9: Jak corocznie świętujemy te wojewódzkie obchody, to takie najbardziej huczne święto lubuskich strażaków.
1: Czym jest to dla strażaków takie uhonorowanie? Więcej o tym po 17.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Teraz przed nami Samantha Fox, a za moment jeszcze wiadomości i prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To już w najbliższą sobotę, 16 maja, Kłodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski, Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Błoniach.
7: Zapraszam serdecznie. Anna Mołotciak, wójt gminy Kłodawa.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.
11: Obniżki cen paliw przedłużone na razie na 2 tygodnie. Premier zlecił ministrom rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zmarła Stanisława Celińska. Znana aktorka miała 79 lat. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Program Ceny paliw niżej na razie pozostaje. Jutro zapłacimy nieco mniej niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 28 groszy, a diesla 6,84. To taniej o 2,9 groszy. Tymczasem minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że program obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa będzie przedłużony.
12: Co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ten program przedłużamy. Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
11: W ciągu miesiąca budżet państwa traci na obniżkach 1,6 mld zł. Premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. To pokłosie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania takiego dokumentu do polskiego rejestru.
13: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia. Parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy tam, gdzie ustawy będą niezbędne, aby opisać konsekwencje tej decyzji.
11: Mówił szef rządu i dodał, że rozporządzenie nie otworzy możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
13: Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
11: Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział już, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki. Trwa dochodzenie dotyczące nieprawidłowej opieki nad ptakami w papugarni na terenie Katowic. Na polecenie prokuratora policjanci zabezpieczyli blisko 130 papug. Opinię w tej sprawie wydał biegły.
14: Z wydanej opinii wynikało, że wszystkie ptaki mogą być przetrzymywane w niewłaściwych warunkach, a ich dalsze zabezpieczenie jest konieczne do przeprowadzenia szczegółowych badań i oceny ich stanu.
11: Mówił Dominik Michalik z katowickiej policji. Ptaki zostały przekazane pod opiekę fundacji, gdzie otrzymają niezbędną pomoc.
15: Wiadomości Radia Plus.
11: Na koniec Smutna wiadomość ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
0: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
15: Serku, ratuj! Serku, ja się spalę!
16: Dlaczego drzwi zamknęłaś?
15: Serku, bądź mężczyzną!
17: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
18: Klątwa! Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wchodzi. Trzeba by cudotwórcy.
11: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Miała 79 lat.
5: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
19: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl. Pogoda.
20: Nad gorzowym regionem zdecydowana przewaga chmur, chociaż na mapach pogodowych aktualnie widnieje całkiem sporo słońca, więc jest szansa, że słonecznych promieni zobaczymy za niedługo nieco więcej. I niebo pogodne według zapowiedzi synoptyków powinno być dzisiaj już do końca dnia, czyli z słońcem powinniśmy cieszyć się do 20:44. Na termometrach obecnie mamy 13 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i stabilne. Barometry wskazują 1004 hektopaskale, a w nocy chłodzi się do 6 kresek. Natomiast jutro od samego rana zdecydowana przewaga chmur, która pozostanie przez większość dnia, jedynie pod wieczór jutro większe przejaśnienia słońca w okolicach południa, możliwe drobne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie do 12 stopni.
5: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
19: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
20: I przed nami parę chłodnych i pochmurnych dni z przelotnymi opadami. Więcej słońca i cieplej dopiero w przyszłym tygodniu. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie. Na zegarach mamy 5 minut po 17. Zapraszam na drugą godzinę magazynu reporterów w rytmie wydarzeń, której szczegóły już za chwilę, a w przebojach Radia Plus Gorzów przed nami już teraz Berlin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: W trakcie drugiej godziny programu zajrzymy na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka i wręczenia odznaczeń państwowych oraz awansów. To oni niejednokrotnie poświęcają swoje życie dla ratowania innych.
2: Te majowe obchody najczęściej są właśnie okazją do tego, żeby tym wszystkim strażakom za ofiarną i wzorową służbę podziękować.
1: Czym jest dla strażaków takie uhonorowanie? Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi sprawdzimy, jak idą przygotowania do tegorocznego spotkania młodych na polach lednickich.
3: Więc wszystkich, którzy kiedykolwiek byli na Lednicy, wszyscy są mile widziani, wszyscy w tym roku są młodzi, więc na Lednicę pod hasłem Genesis serdecznie zapraszam.
1: Tegoroczne spotkanie będzie wyjątkowe, bo młodzi zjadą pod bramę rybę po raz 30. Zapisy trwają. Więcej o tym w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Jan Paweł II wywierał silny wpływ na króla Baldwina, wynika z ujawnionych zapisków belgijskiego monarchy. To dzięki jego wsparciu zdecydował się na tymczasową abdykację, by nie podpisywać ustawy aborcyjnej.
1: O szczegółach w programie, które zaczynamy za chwilę, koniecznie zostańcie z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Dzisiaj w Zielonej Górze odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. To oni niejednokrotnie poświęcają swoje życie dla ratowania innych. Czym jest dla nich takie uhonorowanie? To sprawdziła Dorota Gut.
2: Dziś obchody wojewódzkie Dnia Strażaka. Wyjątkowy dzień dla wszystkich strażaków.
3: Tak, starszy brygadier Jarosław Korzeniewski, zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jak corocznie świętujemy te wojewódzkie obchody, to takie najbardziej huczne święto lubuskich strażaków. Oprócz tego w każdym z powiecie obchodzimy takie już powiatowe, powiatowe obchody Dnia Strażaka.
2: Takie dni jak ten pozwalają właśnie na uhonorowanie, wyróżnienie osób, które właśnie szczególnie się wyróżniły podczas służby.
3: Tak, służba strażaka nie polega na tym, że robimy coś dla medali, nagród czy takiego poklasku, ale ten dzień, te majowe obchody najczęściej są właśnie okazją do tego, żeby tym wszystkim strażakom za ofiarną i wzorową służbę podziękować.
2: Dzisiaj wyjątkowy dzień, otrzymała Pani odznaczenie. Co ono dla Pani oznacza?
4: Satysfakcja na pewno z wykonywanej pracy, chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Aspirant Katarzyna Watral, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. No i zadowolenie na pewno.
2: A skąd się wzięło zamiłowanie do tego zawodu i ile ono już trwa?
4: U mnie trwa już 14 rok. Jeżeli chodzi o pracę jako funkcjonariusz, to jest 14 lat, no i pracowałam jeszcze 3 lata jako cywil. Skąd zamiłowanie? Na pewno, tak jak już wspomniałam wcześniej przy pierwszym pytaniu, to jest chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
5: Lubowiak Ryszard, jestem z Nadleśnictwa Rzepin, gmina Rzepin. Także przyjechałem tutaj na obchody święta wojewódzkiego Dnia Strażaka. Zostałem nominowany do odznaczenia, także bardzo się cieszę, że mogę tutaj uczestniczyć z kolegami, którzy również dostali awanse.
2: Co takie odznaczenie dla Pana oznacza w tym szczególnym dniu?
5: No takie odznaczenie, no wiadomo, no to jest jakieś, jak to Pani można powiedzieć, na jakieś wyróżnienie, no to przede wszystkim wyróżnienie za moją zasługę i za moje osiągnięcia dla społeczeństwa, dla Straży Pożarnej.
2: A skąd zamiłowanie do tego zawodu, bo podejrzewam, że żeby być strażakiem, to jednak trzeba kochać po prostu tą pracę.
5: U mnie to się potoczyło inaczej, u mnie jest trochę rodzinny system, także tato był w straży pożarnej, zakładowej, no i po prostu wciągnęło mnie, tak samo ja zostałem strażakiem. Po tacie, można powiedzieć rodzinnie. I tak tą tradycję dalej prowadzę.
6: Dzisiaj świętujemy tak naprawdę wraz z tymi, którzy pełnią służbę każdego dnia. Średnio lubuscy strażacy wyjeżdżali w ubiegłym roku co 37 minut do różnego rodzaju zdarzeń. Marek Cebula, wojewoda lubuski. Dzisiaj to jest służba, która już nie kojarzy nam się tylko z pożarami, bo przecież do każdego wypadku drogowego, do zdarzeń związanych z różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak na przykład cysterna, kiedy wpadnie do rowu, czy jakieś zagrożenia w zakładach pracy, ale też i prozaicznych zdarzeń, takich jak na przykład zdjęcie gniazda szerszeni. Wzywamy strażaków. Są to strażacy, którzy pełnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej, ale również druhny i druhowie ochotnicy. Pamiętajmy, że OSP wspomaga bardzo mocno, jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną w tych działaniach i dzisiaj ich i ich rodzinom należy się szacunek za to, że budują odporność społeczną, że dają nam poczucie bezpieczeństwa i że każdego dnia możemy liczyć na to, że kiedy my odpoczywamy, śpimy, to oni czuwają, byśmy byli bezpieczni.
1: W województwie lubuskim służbę pełni około 1000 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i niemal 10 tysięcy strażaków ochotników. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie aktualności Radia Watykańskiego.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
7: Reklama.
8: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To już w najbliższą sobotę, 16 maja, Kłodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Płoniach.
14: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
15: Po reklamie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: W przebojach z nutą nostalgii Enya za nami, a na zegarach 17:27. Teraz w programie czas na aktualności Radia Watykańskiego.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik, wieloletni papieski dyplomata. Jan Paweł II wywierał silny wpływ na króla Baldwina, wynika z ujawnionych zapisków belgijskiego monarchy. To dzięki jego wsparciu zdecydował się na tymczasową abdykację, by nie podpisywać ustawy aborcyjnej. W Nigerii nasilają się prześladowania chrześcijan. W stanie Taraba od września ubiegłego roku zniszczono 217 kościołów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo, wtorek to już tradycyjnie dla papieża dzień wolny od pracy. Do Watykanu Ojciec Święty powróci wieczorem. W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik. Miał 79 lat, od 1978 roku pełnił służbę w watykańskiej dyplomacji. Z wdzięcznością wspominam jego wierną służbę jako przedstawiciela papieskiego w różnych krajach, a następnie jako członka niektórych dekasterii Stolicy Apostolskiej, napisał Leon XIV w telegramie kondolencyjnym.
2: Wiadomości ze świata.
3: W Belgii ukazała się nowa biografia króla Baldwina, który sprawował władzę w latach 1951-1993. Opierając się na niepublikowanych dotąd dokumentach i prywatnych zapiskach króla, autor ukazuje nie tylko jego głęboką wiarę, ale również żywą relację z Janem Pawłem II.
4: Jak twierdzi autor biografii, profesor Vincent Dujardin, Jan Paweł II był jedną z postaci, która wywarła największy wpływ na belgijskiego króla. Cytuje on m.in. nieznany dotąd list Baldwina po zamachu na papieża.

0: w 1981 roku. Król uznaje w papieżu namiestnika Chrystusa. Przez Ciebie objawia On swoją miłość i moc. Kiedy Cię widzimy i słuchamy, zbliżamy się do Jezusa, napisał belgijski monarcha. Baldwin przeszedł do historii jako król, który w 1991 roku nie zgodził się podpisać ustawy aborcyjnej. Wiedział przy tym, że ceną za ten gest może być obalenie monarchii, a nawet wygnanie. Jak pokazują dokumenty, król konsultował swoją decyzję z Janem Pawłem II i kardynałem Ratzingerem. Jak precyzuje autor, nie pytał ich o radę. Prosił jedynie o wyjaśnienie moralnych aspektów swej decyzji. Dzięki ich wsparciu pozostał wierny swemu sumieniu.
1: Przypomnijmy, że od grudnia 2024 roku trwa proces beatyfikacyjny króla Baldwina. Został on otwarty na wniosek samego papieża. W diecezji Wukari na wschodzie Nigerii dramatycznie pogarsza się sytuacja chrześcijańskich społeczności rolniczych. Kolejne ataki w stanie Taraba przynoszą ofiary, masowe przesiedlenia i zniszczenia kościołów.
2: Od września fala przemocy w południowej części stanu Taraba zmusiła do ucieczki prawie 100 tysięcy osób. O dramatycznym bilansie ataków poinformował biskup diecezji Wukari Mark Maigidan Zukwein. Wśród przesiedlonych jest 16 księży, zniszczono też domy 8 kapłanów i 217 kościołów. Według agencji Fides ataki dotykają przede wszystkim społeczności rolniczych, głównie chrześcijańskich wiosek zamieszkanych przez lud Tif. Napastnik są najprawdopodobniej bandy muzułmańskich pasterzy Fulani. Po spaleniu domów i kościołów atakujący często zajmują ziemie pozostawione przez mieszkańców zmuszonych do ucieczki.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
5: Teraz w programie muzyczna przerwa. Przed nami Kenny Loggins, a za parę chwil powiemy o przygotowaniach do tegorocznego spotkania młodych na Lednicy.

0: Gorzowym jakby powoli się rozpogadzało, ale zobaczymy za chwilę. Za nami już teraz Urszula Rysa na szkle, a w tym momencie przypomnimy, co jeszcze przed nami w trakcie tej godziny programu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
0: Już 6 czerwca pola lednickie ponownie wypełnią się tysiącami młodych serc, które wspólnie będą szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania pod hasłem Genesis. To już jubileuszowe 30. spotkanie. To nie tylko powrót do biblijnych początków, ale i szansa na zupełnie nowy start. Dlatego warto sprawdzić, jak trwające właśnie zapisy otwierają drogę do tego wyjątkowego święta.
2: Genesis, czyli początek. No, chcemy na jubileusz wrócić do początków, zastanowić się nad tym, z czego lednica powstała, jest ulepiona. Dlatego jakimś szczególnym gościem, czy raczej gośćmi, są bracia z Teze.
3: Zaczyna się ten gorący czas przygotowań. Myślę, że też będzie wyjątkowe, dlatego że to jest 30. lednica, okrągła jubileusz, więc zgromadzi pewnie osoby, które przez 30 lat to miejsce odwiedzały, przyjeżdżały.
0: A więcej o tym już za chwilę na naszej antenie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
4: Reklama.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
1: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
6: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach, w setną rocznicę, będziemy rozmawiać o przewrocie majowym, a także o Józefie Piłsudskim, bo dzisiaj też 91. rocznica jego śmierci. Goście Nocnych Świateł to dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta, i profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
1: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
5: Autopromocja.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Genesis to hasło tegorocznego spotkania młodych na polach lednickich, a wypełnią się one pielgrzymami już 6 czerwca. To będzie wyjątkowe, bo 30 spotkanie. Zapisy na nie trwają, a z duszpasterzami lednickimi rozmawia Justyna Malińska.
2: Spotkanie młodych na polach lednickich zbliża się wielkimi krokami.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy, przede wszystkim dlatego, że to jest spotkanie jubileuszowe, 30. Ojciec Tomasz Nowak, dominikanin. Więc wszystkich, którzy kiedykolwiek byli na Lednicy, wszyscy są mile widziani, wszyscy w tym roku są młodzi, więc na Lednicę pod hasłem Genesis serdecznie zapraszamy.
2: Genesis, czyli jak mamy rozumieć to hasło?
3: Genesis, czyli początek. No chcemy na jubileusz wrócić do początków, zastanowić się nad tym, z czego Lednica powstała, jest ulepiona, dlatego jakimś szczególnym gościem, czy raczej gośćmi są bracia Steze.
4: Zaczyna się ten gorący czas przygotowań. Siostra Lucja Rado, duszpasterz lednicki.
2: Jak będzie wyglądać tegoroczne spotkanie na polach lednickich?
4: Myślę, że też będzie wyjątkowe, dlatego że to jest 30. lednica, okrągła jubileusz, więc zgromadzi pewnie osoby, które przez 30 lat to miejsce odwiedzały, przyjeżdżały. Też takim wyjątkowym momentem jest przyjazd braci Steze, którzy mają swój udział też w powstaniu lednicy, ponieważ ojciec Jan inspirował się też Teze i tymi spotkaniami z młodzieżą, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, ale też dla wielu osób bardzo sentymentalne, więc zapraszamy i tych, którzy byli pierwszy raz i tych, którzy przyjeżdżają teraz jako młodzi ludzie.
2: Jak będzie wyglądać tegoroczny program?
3: No tak jak zwykle nie może zabraknąć stałych punktów, ale bracia z Teze są szczególnym, nie wiem powiedzieć tak atrakcją, nie wiem.
2: Ale gośćmi.
3: Gośćmi szczególnymi to oczywiście, ale też właśnie przez to, że przełożony, następca brata Roże, czyli brat Mathieu, ma powiedzieć konferencję na temat właśnie Genesis, czyli początków, ale też będzie cały czas adoracja krzyża i szczególnie nabożeństwo ognia już zupełnie wieczorem. Przypłyniemy z Ostrowa Lednickiego, tam właśnie z miejsca chrztu Polski, tam gdzie byli chrzczeni pierwsi piastowie, będzie płynął ogień łodzią, prymas będzie go przejmował na polach lednickich, a potem będzie nabożeństwo ognia.
4: Młodzi ludzie będą mogli zadawać biskupom i właśnie bratu Steze pytania, aktualnie czym żyją, jako do ojca dziecka. Zadaje pytanie, jak można w dzisiejszych czasach się odnaleźć w ogóle, jeśli chodzi także o przestrzeń wiary. Będą warsztaty, będzie strefa sportowa, to co zawsze, czyli koronka, eucharystia, adoracja, przejście przez bramę rybę i te pomniejsze rzeczy.
2: Co z lednickimi tańcami i śpiewami?
4: Oczywiście, że stały element, gdzie wszyscy na to czekają, będą i haczyki i będzie ta muzyka bardziej nostalgiczna, jak z Hola Lednicka, ale myślę, że właśnie dobrej zabawy, śpiewu, tańców tutaj nie zabraknie.
2: Jakie symbole towarzyszą tegorocznemu spotkaniu?
3: Chcemy rozdać drzewa, sadzonki drzew w każdej grupie, też takie nasionka szczególne, żeby każdy mógł właśnie to drzewo, bo logiem tego spotkania Genesis jest przede wszystkim drzewo, które zapuszcza korzenie w źródło chrztu, czyli w stronę jeziora Lednica, a potem rośnie przez 30 lat i w koronach są owoce i ptaki, które niosą tą ideę lednicką na cały świat.
2: Jakie znaczenie ma to przejście przez bramę rybę i ten symboliczny wybór Chrystusa?
4: Myślę, że to jest takie ukoronowanie też całego raz, że przygotowania do tego spotkania, które tak naprawdę, na które czekamy cały rok, a drugie to, że jakby konkretnie poprzez to przejście młodzi wybierają na nowo Chrystusa w swoim życiu i napełniają się, myślę, tym, że nie jeden z nich na cały rok na to, żeby być przy Bogu, żeby tą wiarę swoją rozwijać, jest to bardzo symboliczne i duchowe.
2: Co jest takiego w tych polach lednickich, że jednak te kilkadziesiąt tysięcy osób co roku tutaj przyjeżdża?
4: No, jest dla mnie też fenomen, bo jak tutaj dziś patrzymy, jest tutaj pusto, a jednak jakaś taka sfera duchowa i to, że jest to miejsce chrztu Polski, promieniuje dla każdego i tutaj nie tylko dla młodych, ale też przyjeżdżają tu rodziny z dziećmi, seniorzy, więc jest tu jakaś tajemnicza moc, która wydaje mi się, że płynie też z tej tajemnicy chrztu.
2: Zapisy już ruszyły na spotkania, tak. Także czekacie.
4: Bardzo czekamy, też zachęcamy, żeby się zapisywać, żeby potem nie stać w tych kolejkach, po to, żebyśmy mogli wiedzieć, ile przygotować drobnych upominków dla każdego, więc te zapisy wcześniejsze dużo ułatwiają.
1: Tematem zajęła się Justyna Malińska. To 3 dekady historii spotkań młodych Lednica. Pokazują one, że mimo zmieniającego się świata pod słynną bramą rybą, wciąż bije źródło niesamowitej energii i wiary. Niech to nadchodzące Genesis stanie się dla każdego uczestnika osobistym początkiem pięknej drogi, która po raz 30 połączy pokolenia na wielkopolskich błoniach. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym środowym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam już jutro po godzinie 16:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gorzów.
1: Gary Mur już teraz przed nami w przebojach Radia Plus Gorzów, a za moment wiadomości i prognoza pogody.

0: Do kilku razy sztuka w Sejmie debata o kryptowalutach. Są zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Powiemy też o wnioskach z raportu o zdrowiu psychicznym Polek. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Z jednej strony słowa o pokoju w domowej wojnie kryptowalutowej, z drugiej wzajemne oskarżenia o brak regulacji branży. W Sejmie trwa debata nad 4 projektami ustaw o kryptowalutach rządu prezydenta Polski 2050 i Konfederacji.
1: Przychodzę zaoferować wam pokój. Pokój w domowej wojnie kryptowalutowej.
2: Donald Tusk poczuł swoje polityczne złoto i próbuje przekonać wszystkich, że kryptowaluty to jest tak naprawdę ruska mafia.
3: Blisko 2 lata zajęło wam to, żeby napisać tę ustawę. Nie reagowaliście na żadne uwagi ze strony prezydenta, nie reagowaliście nawet na poprawki, które były wnoszone przez waszego koalicjanta, czyli Polskie 2050.
4: Pan minister, muszę powiedzieć, że obraża mnie i urzędników Ministerstwa Finansów. Sama ustawa była 2. ustawą, którą żeśmy się zajęli. Zajęliśmy się tym natychmiast.
0: Mówili Adam Gomoła z Polski 2050, Sławomir Mencen z Konfederacji, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz wiceminister finansów Jurand Drob. Do Sejmu trafił też 5. projekt autorstwa PiSu, który zakłada całkowity zakaz kryptowalut w Polsce. Poprzednie 2 rządowe projekty regulujące branżę kryptowalut zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego. Są zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. 16-letni pasażer zginął, a inny został ranny.
5: Piotr Z. przyznał się do tego, iż miał świadomość posiadanego zakazu oraz tego, iż bezpośrednio przed zdarzeniem spożywał alkohol. Podejrzany został aresztowany na okres 3 miesięcy.
0: Mówił Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia. Dobre wieści z Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Po ogromnym pożarze dzisiaj na miejscu pracuje już jedynie 20 strażaków. Jeszcze wczoraj było ich 200. O tym, jak wygląda dogaszanie lasu, mówi Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej.
6: Prowadzimy działania dozorujące. Strażacy przesypują, przeczesują, nawet momentami przerzucają ten teren, przegrzebują, sprawdzają.
0: Choć od rana w Puszczy Solskiej pada drobny deszcz, to zagrożenie nadal występuje.
6: Deszcz spadł, nawilżył tą ściółkę, jest zdecydowanie lepiej, ale to nie jest, jest jeszcze taka wilgotność ściółki, kiedy można by było mówić o braku zagrożenia pożarowego lasu.
0: Prokuratura prowadzi 2 postępowania w sprawie przyczyn pożaru i tragicznego wypadku samolotu gaśniczego, w którym zginął pilot. Pogrzeb Andrzeja Gawrona jutro w Warszawie.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Polki są przytłoczone codziennymi obowiązkami i pełnią jednocześnie wiele różnych ról społecznych. To wnioski z 1 badania. Każda kobieta ma wiele ról i jedno zdrowie psychiczne.
8: Z badania wynika, że zmiany społeczne i kulturowe wywierają coraz większą presję na Polkach. Nie zawsze znajdujemy też wsparcie w najbliższej rodzinie. Zdaniem psycholog Antoniny Dudek-Olejniczak, nie bójmy się prosić o pomoc.
9: Często wystarczy poprosić partnera, kogoś, żeby coś od nas przejął. Ktoś inny ugotował obiad tego dnia albo odebrał dzieci. Więc tutaj kwestia takiego pozwolenia sobie na to, że nie muszę robić wszystkiego na 100%, dzielenia zadań, delegowania zadań, właśnie da nam trochę więcej tego czasu wolnego, że chociaż tam 2-3 godziny w sobotę rano mogę pójść na siłownię, spacer czy do kosmetyczki.
8: Autorzy raportu zaznaczają, że Polki mają coraz większą świadomość na temat tego, że ich zdrowie psychiczne jest ważne.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
10: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A. Pogoda.
11: Nad gorzowym regionem coraz więcej przejaśnień słońca, którego według zapowiedzi synoptyków będzie dziś jeszcze więcej, a słońce zajdzie dopiero o 20:44. Na termometrach mamy obecnie 12 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i stabilne. Barometry wskazują 1004 hektopaskale. W nocy ochłodzi się do 6 kresek. Natomiast jutro od samego rana na niebie mogą pojawić się drobne przejaśnienia słońca, jednak reszta dnia do późnego popołudnia, prawie że do wieczora, będzie niebo już zakryte pokryte chmurami i w okolicach południa możliwe przelotne opady deszczu. Słońce ponownie pojawi się na chwilę przed zachodem, a na termometrach jutro maksymalnie do 13 stopni.
10: Sponsorem programu była firma BazArt, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. BazArt, Gorzów Podmiejska 21A.
11: Co prawda więcej słońca dopiero w przyszłym tygodniu, to cieplej zacznie robić się już od najbliższego czwartku. Paweł Gorzkiewicz, kłaniam się nisko. Na zegarach mamy 5 minut po godzinie 18. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów. Na dobry początek George Michael.

Joe Cocker za nami w przebojach Radia Plus Gorzów, a Bulwar Wschodni w naszym mieście czeka prawdziwa rewolucja. Będą nowe atrakcje, zieleń i sztuczna inteligencja. Miasto inwestuje miliony złotych w modernizację i bezpieczeństwo jednego z najpopularniejszych miejsc spotkań nad Wartą. Za chwilę sprawdzimy, co dokładnie się zmieni i kiedy zobaczymy efekty.

przeboje Radia Plus Gorzów, a bulwar wschodni w Gorzowie przejdzie w najbliższych miesiącach gruntowną metamorfozę. To inwestycja o wartości blisko 2 900 000 zł, która ma całkowicie odmienić wygląd i funkcjonalność nadbrzeża Warty do końca 2026 roku. Z bulwaru znikną stare iglaki, a ich miejsce zajmą duże drzewa liściaste dające cień już od pierwszego dnia po posadzeniu. Pojawią się także dwie tężnie solankowe, hamaki, leżanki i piaszczyste wzniesienia przypominające miejskie wydmy. Najmłodsi skorzystają z nowego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i konstrukcją wspinaczką w formie mrowiska. Zmieni się również napis promujący miasto Gorzów Przystań, zastąpi podświetlone hasło Gorzów Wielkopolski. Nowości mają być jednak dobrze chronione, bo na wieży dominanty zostanie zamontowana zaawansowana kamera z algorytmami sztucznej inteligencji, która rozpozna niebezpieczne sytuacje, wykryje pozostawione przedmioty

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Odkryj w Centrum Ogrodniczym Żelazny wyjątkowe oferty na kwiaty balkonowe i ogrodowe. Już w najbliższy weekend w specjalnych cenach zachwycające hortensje, które odmienią każdy ogród, i pełne słońca stokrotki afrykańskie idealne na twoje rabaty. Stwórz z nami swoją kwitnącą przestrzeń. Giełda kwiatów w Centrum Ogrodniczym Żelazny już w ten weekend. Zapraszamy. Gorzów Wielkopolski, koniec ulicy Walczaka.
5: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski, Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na was na Kłodawskich Błoniach.
6: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
16: Debiutował albumem Czarno. Występował w musicalu Jesus Christ Superstar. Przez 23 lata był wokalistą zespołu Jam. Teraz wrócił do solowej kariery.
15: B jak Maciej Balcar. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.
14: Autopromocja.

przebojach Radia Plus Gorzów. Krzysztof Krawczyk za nami, a już jutro wieczorem ulicami Gorzowa przejdzie wyjątkowa procesja z figurą Matki Bożej Fatymskiej. To już 30. modlitwa za miasto, która co roku gromadzi mieszkańców i duchowieństwo. Za chwilę powiemy, gdzie i o której rozpoczną się uroczystości.

Za nami przeboje Radia Plus Gorzów, a już jutro, 13 maja, mieszkańcy naszego miasta będą mogli wziąć udział w 30. modlitwie za miasto Gorzów. Data nie jest przypadkowa. W kościele katolickim to wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, która 3 dekady temu została patronką Gorzowa. Tegoroczne uroczystości rozpoczną się o 19 przy Białym Kościółku, gdzie znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej. Stamtąd wierni wyruszą w procesji ulicami Jagieły i Warszawską, by następnie przejść ulicą Sikorskiego do gorzowskiej katedry. O 19.45 zaplanowano uroczyste zawierzenie miasta Najświętszej Marii Pannie z Fatimy, a o 20.00 rozpocznie się msza święta w intencji Gorzowa, której przewodniczyć będzie biskup Adrian Put. Całość zakończy tradycyjny apel maryjny. Tegoroczne obchody wpisują się również w 109. rocznicę objawień fatimskich z 1917 roku.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: To idealny zestaw na wtorkowe popołudnie. Za oknami słońce, a na naszej antenie przeboje Radia Plus Gorzów. Na zegarach za moment godzina 19. Teraz dobra wiadomość dla mieszkańców okolicy przy Kazimierza Wielkiego w Gorzowie. Trwa budowa pierwszego etapu północnej obwodnicy, a zakres prac przy tej inwestycji zostanie rozszerzony m.in. o remont ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Miasto podjęło decyzję o wymianie nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od numeru 85 do skrzyżowania z ulicą Bohaterów Westerplatte. To jest około 150-metrowy odcinek, gdzie będzie nowa nawierzchnia, nowe krawężniki. Te prace są konieczne ze względu na zły stan techniczny drogi. No i taką chęć zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego, komfortowego dojazdu do powstającej obwodnicy. W ramach zadania zaplanowano również dodatkowe działania, które poprawią spójność infrastruktury rowerowej w rejonie Ronda Berlineckiego.
0: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. A na naszej antenie teraz krótka przerwa i za moment wiadomości oraz prognoza pogody.
2: Radio Plus Go.

0: MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sędzia zdjęła flagę Unii, sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce 1000 z nich to siostry zakonne. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
1: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
0: Mówił rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Zbigniew Ziobro wcześniej korzystał z azylu politycznego na Węgrzech. Po tym jak Viktor Orbán przegrał wybory, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Skandal w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Była prezes, obecnie orzekająca w Wydziale Cywilnym, miała podczas rozprawy usunąć flagę Unii Europejskiej z sali i ukryć ją pod kaloryferem. Kolegium sądu podjęło uchwałę o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. Oliwia Kisielewska.
2: Decyzja zapadła niemal jednogłośnie. 7 członków było za, a tylko jeden przeciw. To kolejny raz, kiedy sędzia znajduje się w centrum kontrowersji. Była prezes Sądu Okręgowego, powołana jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę, została odwołana ze stanowiska w czerwcu 2024 tego roku przez ministra Adama Bodnara. O jej dymisję apelowało wówczas aż 75 sędziów z Okręgu Koszalińskiego.
0: Sama zainteresowana nie komentuje sprawy. Rzecznik dyscyplinarny może m.in. obniżyć wynagrodzenie sędziego albo przenieść go na inne stanowisko. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal jest nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki jedzenia, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe, bo do zakażenia doszło przed majówką, a pierwsze oznaki choroby u dzieci pojawiły się po świątecznym weekendzie. Mówi Beata Dunal z sanepidu powiatowego w Gorzowie.
3: Jadły jajka, jadły wędlinę, jadły inne produkty. Nawet jak my pojechaliśmy na kontrolę, to tych produktów fizycznych po prostu nie było. Pomimo, że pobraliśmy próby na badanie, na razie nic nie mamy.
0: W sumie salmonelle wykryto u 16 osób. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich przeszło dezynfekcję, ale nadal jest zamknięte.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce świętuje ponad 200 tysięcy osób. Wśród nich ponad 1000 to siostry zakonne różnych zgromadzeń. Jak podkreśla siostra Paula z Hospicjum Sióstr Felicjanek w Warszawie, w tej pracy jest się łącznikiem między pacjentem a Bogiem.
5: Jako pielęgniarka, poza taką działalnością medyczną, towarzyszymy im duchowo. My jako matki czuwamy nad nimi. Często jesteśmy takimi psycholożkami, które rozstrzygają ich takie życiowe problemy. Mają takie tematy niepojednane w rodzinie. Takim naszym sukcesem pracy jest jakieś ogromne zaufanie człowieka starszego do nas.
0: Przedłużeniem świętowania pielęgniarek zakonnych i świeckich będzie pielgrzymka na Jasną Górę w sobotę 16 maja.

nad gorzowym regionem mamy całkiem sporo słońca, które pozostanie z nami jeszcze przez prawie 2 godziny. Na termometrach obecnie mamy 12 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i stabilne. Barometry wskazują 1004 hektopaskale. W nocy ochłodzi się do 6 kresek. Natomiast jutro przewaga chmur w trakcie dnia, ale najwięcej słońca wczesnym rankiem i późnym popołudniem. W okolicach godziny 12 możliwe również przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie do 12 stopni. Wzrost temperatury zanotujemy dopiero w czwartek. Teraz rozgrzać się możemy od pozytywnych emocji zawartych w przebojach Radia Plus Gorzów. Paweł Goszkiewicz, witam ponownie. Na zegarach już chwilę po 19. Zapraszam na muzyczne

za nami w przebojach Radia Plus Gorzów, Creedence Clearwater. Wraca program, który daje szansę na duże mieszkanie w zamian za własny remont. Miasto uruchamia drugą edycję projektu Remont za Mieszkanie 80+. Za chwilę powiemy, kiedy będzie można obejrzeć lokale i złożyć wnioski.

0: Za nami przeboje Radia Plus Gorzów. Ogromne zainteresowanie dużymi lokalami sprawiło, że Gorzów uruchamia drugą edycję programu Remont za Mieszkanie 80+. Pierwszy nabór zakończył się dużym sukcesem. Spośród 15 mieszkań o powierzchni powyżej 80 m2 aż 12 szybko znalazło nowych najemców. Już od 20 maja mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ofertą kolejnych 11 lokali komunalnych dostępnych w programie. Ogłoszenia pojawią się na stronie miasta w zakładce Mieszkania oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych przy ulicy Teatralnej 26. Oglądanie mieszkań zaplanowano od 15 do 19 czerwca po wcześniejszym umówieniu wizyty. Wnioski będzie można składać od 15 do 24 czerwca. Program pozwala najemcom wyremontować lokal we własnym zakresie w zamian za atrakcyjne warunki najmu na czas nieoznaczony i możliwości rozliczenia kosztów remontu. Jednocześnie miasto zapowiada także czwartą edycję standardowego programu Remont za Mieszkanie, w którym od 25 maja pojawi się oferta kolejnych 26 lokali komunalnych.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. W Action.

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
6: Po reklamie.

0: historyk Patrick Quigley, że ona wiele idei dotyczących niepodległości, tego, że kobiety mogą odgrywać kluczową rolę, właściwie zaczerpnęła od Polek, które jeszcze wspominały powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, przepraszam, i swoją aktywność wtedy, gdy ona odwiedzała właśnie majątek Markiewiczów na Ukrainie. Więc niezwykle ciekawe historie, ale właśnie poprzez Kazimierza Markiewicza świętowanie 150. rocznicy jego urodzin w najbardziej prestiżowych miejscach w Irlandii i potem zwieńczający to wszystko pokaz, właściwie jedyna wystawa obrazów Markiewicza na Zamku Dublińskim, to spowodowało, że elity irlandzkie już kojarzą Konstans Markiewicz z Polską i z Kazimierzem. Ale to jest jeden z wielu przykładów. Seamus Heaney, właściwie zapomniano o tym, jak bardzo mocno był on związany z polską literaturą. Dobrze, że jego żona żyje i może zaświadczać i udało się zorganizować chociażby spotkanie, dyskusję w bardzo prestiżowym Muzeum Literatury, które mieści się w tym pierwszym budynku katolickiego uniwersytetu, którego pierwszym rektorem był John Henry Newman. Zorganizować dyskusję wokół Heaneya i ona tam przypominała, że słynny poemat Heaneya poświęcony wielkiemu mistrzowi, zatytułowany The Master, był poświęcony jejcowi, nie jejcowi, tak jak myśleli wszyscy literaturoznawcy irlandzcy tam obecni, tylko Czesławowi Miłoszowi, a on był pod ogromnym wpływem nie tylko Herberta, ale też tłumaczył Treny Kochanowskiego razem z Barańczakiem, więc w ogóle całej polskiej poezji, literatury. Więc przypominanie o takich elementach, które tkwią, a znowu z Heaneya wszyscy Irlandczycy są niezwykle dumni, jest to niezwykła postać, znowu w co drugim, co trzecim pubie jest jego portret. Więc to są takie rzeczy, które to na przykład Irlandczyków możemy pokazać, jak bardzo to ładnie
1: otwiera
0: Irlandczyków na Polskę. I powoduje, że oni się czują bardziej zainteresowani naszym krajem, bo widzą, jak bardzo tu jesteśmy połączeni.
1: No, trafiamy, rozumiem, w jakiś ich kod kulturowy, coś, co jest łącznikiem. Pan profesor oczywiście mówi o Irlandii, jako były ambasador Polski w Irlandii, ale gdybyśmy rozszerzyli to, chociażby Maria Skłodowska-Curie. I tutaj myślę, że raz, we Francji to jest bardzo, bardzo znana osoba. Cieszę się, że my możemy też poprzez naszą Polkę pokazywać, o czym też pan profesor wspominał, o kobietach, tak, że Polka, która otrzymała, pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie podwójną, w dziedzinie fizyki, w dziedzinie chemii. Natomiast to też pokazuje, że my mamy takie odcinki, które są do mocniejszego zagospodarowania, tak, żeby wykorzystywać właśnie w tym dyplomatycznym celu poprzez atuty tych osób. Jak poszliśmy już przez te osoby, ja muszę tutaj dotknąć Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin, który jest i konkurs chopinowski, znany już praktycznie na całym świecie. Ja mam takie odczucie, ale może się mylę, że Maria Skłodowska-Curie jeszcze jest za mało tutaj jakby odkryta, albo te walory jeszcze za mało wykorzystujemy do promowania Polski. Nie wiem, czy pan profesor jakie ma zdanie w tym zakresie, ale ja mam niedosyt, tak? Mam niedosyt, nie wiem, jak pan uważa.
0: Nie, tych niedosytów mamy chyba bardzo dużo, jest pełna zgoda, chociaż pamiętajmy, że rzeczywiście Maria Skłodowska-Curie jest dość dobrze znana w wielu, wielu krajach.
1: To prawda.
0: Znowu jest bardzo różnie. W Wielkiej Brytanii dzieci się uczą w szkołach bardzo, bardzo mocno, tylko musimy przypominać o tym, że ona była Skłodowska-Curie. No i teraz jest wielkie wyzwanie przed naszą dyplomacją, żeby na nowych banknotach euro jednak było pełne, żeby były oba nazwiska, bo na razie na projekcie zauważyłem w mediach, że niestety jest tylko Marii Curie.
1: No też, tak, to jest, ja tylko tak pozwolę tutaj też dopowiedzieć, że faktycznie ten temat jest dosyć istotny, tym bardziej, że w tamtym czasie, kiedy żyła Maria Skłodowska-Curie, nazwisko kobieta przejmowała po mężu i w zasadzie dla Francuzów ona była Maria Curie od Piotra Curie. Natomiast to, co jest istotne i myślę, że warto w tym miejscu podkreślić, to, że na tym pierwszym dyplomie Nagrody Nobla pojawiła się w ogóle ona, bo pierwotnie miał być tylko Piotr Curie.

0: Piotr tam mocno zaprotestował, że nie była tylko jego jakąś pomocnicą, czy nie wiem, asystentką, ale tak naprawdę nawet głównym inspiratorem do tego odkrycia pierwiastka. I później, kiedy już w zasadzie Maria Skłodowska-Curie decydowała, to już na tym drugim dyplomie jest nazwisko podwójne, tak, Skłodowska-Curie. Ona bardzo mocno też zawsze podkreślała polskość. No widać to chociażby przy tej Nagrodzie Nobla. I to, co pan profesor mówi, no to jest też ta rola dyplomacji, tak? Jak to poprowadzić, żeby wybrzmiała ta polskość?
1: Dokładnie tak, to często są oczywiście bardzo trudne zadania, no tak, trudnym zadaniem było, żeby Brytyjczycy zaczęli dzielić się czy bitwą o Wielką Brytanię i żeby zaczęli mocniej przypominać o ważnej roli polskich pilotów. Czy jeszcze trudniejsze zadanie, no przez wiele lat trudno było się przebić nam z kodem Enigmy i z dotarciem nie tylko do szerszej opinii publicznej, ale w ogóle do elit brytyjskich, no z informacją, że to jednak Polacy byli pierwsi, którzy złamali kod Enigmy, i to już w 1932 roku. To się udało, ale udało się dzięki Brytyjczykom, którzy nam to mocno pomogli, no szczególnie Sir Dermot Turing, czyli bratanek Alana Turinga, i Bletchley Park, czyli miejsce, gdzie Alan Turing działał, jedno z najbardziej strzeżonych tajnych miejsc w czasie II wojny światowej. I w tej chwili już właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby pojawił się jakiś artykuł wspominający o Enigmie w Wielkiej Brytanii, gdzie nie wspomniano by, że to jednak Polacy byli pierwsi, a Brytyjczycy przejęli potem pałeczkę i rzeczywiście znakomicie rozwijali tę możliwość rozszyfrowywania tych tajnych depesz. Ale właśnie to jest czasami praca na lata, a czasami to jest właśnie ten niezwykle ważny element, który wymaga zrozumienia specyfiki danego kraju. No, w Anglii jest tak, że Anglicy przede wszystkim wierzą, jak to angielski historyk coś napisze, jak to Anglik podzieli się jakąś informacją, i wtedy to zaczyna wchodzić do obiegu. Jeszcze jeżeli to się dobrze rozpowszechni, to wtedy jest szansa, że rzeczywiście nastąpi pewna zmiana postrzegania rzeczywistości i te polskie elementy, wątki będą włączone, ale to jest ciężka praca i to wymaga właśnie bo przede wszystkim wiary w to, że to jest ważne, i wiary w to, że warto się o to upominać i że warto o to walczyć.
0: Ja jeszcze, ponieważ my już poruszyliśmy i świat nauki, kultury, możemy tak powiedzieć szerzej, nawet sztuki, kulinaria i kuchnia. Wydaje mi się, że to jest temat, który jest bardzo głęboki, szeroki i na pewno go nie omówimy jakoś mocno. Natomiast poprzez kuchnię, promowanie Polski, to jest, uważam, też bardzo ważny wątek, tak? No jak poznajemy daną destynację, dany kraj, tak? Bardzo często właśnie poprzez kuchnię, tak? Danego kraju, danego regionu.
1: Pełna zgoda, oczywiście, no zresztą są podróżnicy tacy właśnie wyspecjalizowani, którzy uwielbiają właśnie próbować dobrą kuchnię, dobre restauracje, a Polska jest tutaj niezwykłym krajem, no bo rzeczywiście ma i wiele znakomitych restauracji w pięknych miejscach i jeszcze do tego znakomite receptury. Też mamy kuchnię już z całego świata, ale też rzadko sobie uświadamiamy, że mamy tą polską kuchnię niezwykłą, bo mamy zarówno tą kuchnię bardziej pochodzenia wiejskiego, taką włościańską, obecnie bardzo często przywoływaną przez te różne kasze i różne takie prostsze zwyczaje, ale mamy też tą kuchnię bardziej wysublimowaną, wyrafinowaną, kuchnię taką bardziej, byśmy powiedzieli, szlachecką, obie kuchnie bardzo mocno czerpały z kuchni innych narodów Rzeczpospolitej, wielu narodów Rzeczpospolitej, także z wpływów obcych. No i dlatego ona jest tak bardzo różnorodna i tak bardzo, myślę, jeszcze wciąż nie do końca odkryta, ale mamy już też sporo sukcesów na tym polu.
0: My zachęcamy, żeby państwo zostali z nami, bo może zgłodnieli przy opowiadaniu o kuchni. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną na łączach profesor Arkady Żygocki, autor książki Dyplomacja Otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu. Panie profesorze, my już trochę opowiedzieliśmy i myślę, że moglibyśmy długo rozmawiać, ale czasu tak długo już nie mamy, o tym, że te obszary, które może wydają się takie nieoczywiste na pierwszy rzut oka, jak chociażby nauka, kultura, sztuka, kuchnia, one są też niezwykle ważne. To nie jest tylko albo aż polityka za zamkniętymi drzwiami, to nie są tylko te stosunki międzynarodowe, ale też tak naprawdę wszystko, czym żyjemy, co nas otacza. Dyplomacja otwarta. Kto odpowiada za tę dyplomację otwartą?
2: No to prosta jest odpowiedź: każdy obywatel. Każdy obywatel,
1: tylko,
2: któremu...
1: Tak, tylko każdy obywatel to czuje i rozumie, bo to jest pana wniosek też poparty doświadczeniem i wieloletnim działaniem, pracą w dyplomacji, ale czy każdy z nas ma tego świadomość, że tak naprawdę my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak nas widzą, tak nas piszą?
2: A poza tym, że jedziemy wszyscy na jednym wózku, to znaczy, że to jest pewna wspólnota i rzeczywiście nasz sukces jest sukcesem wspólnym i wszyscy na tym korzystamy. Jeżeli Polska będzie lepiej postrzegana, lepiej znana, to się potem bardzo mocno przekłada zarówno na kwestie ekonomiczne, jak na kwestie edukacyjne, naukowe, możliwości współpracy, ale także to się mocno przekłada na naszą kulturę i na nasze bezpieczeństwo. Więc to trzeba pamiętać, że to są naczynia połączone i trochę jest tak, że my, nie wierząc właśnie w Polskę, polską kulturę, polskie dziedzictwo, też nasze osiągnięcia, jesteśmy tutaj bardzo jacyś tacy skromni po komunizmie, zbyt skromni, bo tutaj nie chodzi o to, żeby być popadać w pychę, ale właśnie chodzi o poczucie własnej wartości, no to przez to nie potrafimy jak gdyby pokazać tych naszych ważnych elementów naszego dorobku. No i przez to jesteśmy ciągle jeszcze za mało znani. Ta wiedza o Polsce jest stanowczo za mała. Mnie szczególnie niepokoi nawet nie nieobecność, czy zbyt mała obecność w krajach Europy Zachodniej, ale bardziej martwię się naszym regionem. Znaczy, tu mamy ogromną pracę do wykonania. To już się zmienia oczywiście na naszych oczach, ale to jest zadanie, żeby Bułgarzy, Rumuni, Łotysze, Estończycy zawsze pamiętali, że oprócz Brukseli, oprócz Berlina, oprócz Paryża, Londynu jest Warszawa i że Warszawa jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla nich.
1: No, pan tutaj mocno podkreśla, że dyplomacja ma realny wpływ chociażby na bezpieczeństwo państwa, na gospodarkę, na handel, pozycję międzynarodową, budowanie sojuszu i przeciwdziałanie zagrożeniom. To są bardzo wymierne, realne korzyści, obszary, w których my funkcjonujemy. Nie wiem, czy my tak widzimy od razu ten link, tak, że tak jak właśnie jesteśmy postrzegani, odbierani na zewnątrz, to później to przekłada się chociażby na nasze bezpieczeństwo wewnętrzne, nasze bezpieczeństwo kraju.
2: Dokładnie, to właśnie jakby zrozumienie tego, że nawet to się przekłada na nasze portfele. To, że nam się nie udało jeszcze wypromować polskich brandów, polskich marek, mimo że nasze firmy są coraz bardziej obecne, że co roku właściwie mamy rekordy w eksporcie, no to się przekłada na to, że trochę mniej zarabiamy. To, że polska kultura, polski język nie jest tak popularny, jak mogłyby być, no to powoduje, że jakaś tam część Polaków nie pracuje za granicą, nie naucza polskiego. To, że jeszcze właściwie nie mamy, poza jakimiś drobnymi wyjątkami, sieci Polish Studies na uniwersytetach na świecie, tylko są Korean Studies, Irish Studies, American Studies, to jest rzecz do zrobienia i do nadrobienia. Ale tak jak mówię, no, ponieważ bardzo często się zdarza, że sami Polacy nie wierzą w to, że to jest ważne, że sami Polacy nie wierzą w to, że warto na przykład promować czy polski język, czy polską historię, to tu musimy też wykonać pewną pracę i sami siebie jak gdyby tutaj przekonać do tego, że to jest coś niezwykle ważnego i że tak samo jak my z miłą chęcią poznajemy, nie wiem, historię i współczesność Francji, czy Niemiec, czy Włoch, czy Austrii, to tak samo niezwykle fascynująca i ważna dla przyszłości Europy jest historia i współczesność Polski.
1: To jak my mamy wykonywać tę pracę, skoro tak samo jesteśmy odpowiedzialni, czy tak samo odgrywamy dużą rolę w tym postrzeganiu nas na zewnątrz, jak chociażby rząd, prezydent, ambasadorowie, tak, przedstawiciele dyplomacji. Co my jako społeczeństwo powinniśmy robić, jak funkcjonować, żeby tak naprawdę jak najlepiej promować Polskę na arenie międzynarodowej?
2: To w pewnej mierze to się dzieje i możemy bardzo wiele dobrych przykładów pokazywać. Mamy 30 ponad lat doświadczeń wolnej Polski, więc no teraz na przykład jest Maj, który jest w Wielkiej Brytanii już od ładnych kilku lat dniami polskiego dziedzictwa, Polish Heritage Days, i to oznacza 100 kilkadziesiąt imprez w całej Wielkiej Brytanii właśnie w maju, kiedy Polonia razem z Brytyjczykami świętują polskie dziedzictwo, i to jest właśnie bardzo fajna inicjatywa, która spowodowała, że wiele polskich środowisk, szkół sobotnich, stowarzyszeń zaczęła razem z Brytyjczykami świętować i gdzieś w okolicach 3 maja, ale tak naprawdę przez cały maj, bo przecież cały maj jest bardzo mocno polskim miesiącem. W Kanadzie naszej Polonii, naszym dyplomatom udało się doprowadzić do tego, że najpierw poszczególne regiony, a później cały parlament kanadyjski uchwalił maj jako Polish Heritage Month. No i to można na YouTubie zobaczyć debatę na ten temat w kanadyjskim parlamencie, no, która była taką ponadgodzinną pochwałą Polski i wkładu Polaków w rozwój Kanady. I oczywiście nikt nie zagłosował przeciwko, tylko wszyscy uznali, że maj to jest Dzień Polskiego Dziedzictwa. I to jest oczywiście trochę zainspirowane Dniem Świętego Patryka i tym, jak ładnie Irlandia się promuje właśnie, Zielona Wyspa promuje się 17 marca. My mamy cały maj i warto, żeby na całym świecie wszyscy przyjaciele Polski coś biało-czerwonego robili i żeby właśnie promowali to nasze dziedzictwo, bo ono jest ważne z punktu widzenia nie tylko naszego regionu, ale w ogóle całej Europy.
1: Panie profesorze, oczywiście bardzo ładnie o tym opowiada i to są ciekawe przykłady, ale też ważnym wątkiem, ważnym tematem jest ten obszar bezpieczeństwa, który dla nas jest niezwykle kluczowy, kiedy patrzymy też na to, co dzieje się, no oczywiście raz za naszą wschodnią granicą, ale też w ogóle na arenie międzynarodowej i te kwestie geopolityczne, wojna Rosji przeciw Ukrainie, rywalizacja USA, Chiny, kryzysy migracyjne, dezinformacja internetowa. Jak tutaj duży walor ma dyplomacja w tym, abyśmy byli jak najbardziej bezpiecznym krajem?
2: No, powiedzmy, że kluczowe, bo mamy w historii wiele przykładów takich, że udawało nam się wygrywać bitwy, a nawet wojny, a później dyplomatycznie przegrywać. Dyplomacja działa cały czas, taka szeroko rozumiana, ale też wąsko rozumiana jako służba zagraniczna, także w czasie prowadzenia działań wojennych, więc to jest niezwykle ważne. Ale mamy bardzo pozytywny przykład w postaci 2022 roku, kiedy rzeczywiście polska dyplomacja odegrała kluczową rolę w kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak twierdzą no zarówno analitycy zachodni, jak i rosyjscy nawet, już mówiąc o ukraińskich, no gdyby nie Polska i nie nasza determinacja do tego, żeby przekonać naszych najbliższych sojuszników do tego, że Ukraina może się obronić i że koniecznie trzeba jej pomóc nie za tydzień, nie za miesiąc, tylko tu i teraz, no to los Ukrainy mógł być zupełnie, zupełnie inny. A jak zobaczymy, jak wielka akcja była nie tylko pomocy polskiej, przecież nie tylko tutaj w kraju, ale i za granicą, jak wielka była akcja dyplomatyczna promująca wiedzę o agresji rosyjskiej, o historii Ukrainy, przecież Ukraina była jeszcze mniej znana na świecie niż Polska, no to pokazuje, że Polska może odgrywać bardzo podmiotową rolę. Co więcej, że jestem krajem first to help, jak ja to piszę w książce, krajem, który nie tyle jest first to fight, co właśnie pierwszym, który pomaga i pomaga od razu i natychmiast. Polska zdobyła w 2022 roku bardzo duży prestiż wśród naszych sąsiadów i można powiedzieć, że część krajów Europy Środkowej no niestety dopiero wtedy zaczęły bardziej poważnie patrzeć w kierunku Warszawy. Tyle tylko, że to trzeba umocnić, bo ja mam takie wrażenie, postawię taką hipotezę, że my czasem potrafimy dokonywać niezwykłych rzeczy, takich na miarę wielkiego, pospolitego ruszenia, jak to było w 22 roku. I wydaje nam się, że to jest tak wielka rzecz, no tak samo jak, nie wiem, Solidarność i Festiwal Solidarności, jedna z największych organizacji w ogóle w historii świata, 10-milionowa Solidarność 80-81, czy udział Polski w II wojnie światowej, że tego się nie da po prostu zapomnieć. No a niestety widzimy, że potem narracje innych państw często to przykrywają. Więc o tym 22 roku trzeba cały czas przypominać, trzeba umieć właśnie też tym się chwalić, bo dokonaliśmy wielkich rzeczy i pokazaliśmy, że możemy być państwem, które jest sprawcze i które rzeczywiście współdecyduje o losach naszego regionu.
1: To dyplomata XXI wieku, bo podkreśla pan wagę tej dyplomacji właśnie w tych kwestiach bezpieczeństwa, to bardziej powinien być ekspert, strateg, czy też osoba, która potrafi świetnie komunikować na zewnątrz, chociażby dokonania, sukcesy i to, co udało nam się osiągnąć.
2: No i jeszcze dodajmy osoba otwarta, bo tutaj pani znakomicie przedstawiła wszystkie właściwie cechy potrzebne. Dyplomata, taki dyplomata, który pracuje, bo ja tutaj oczywiście słowo dyplomacja traktuję jako bardzo, bardzo szeroko, jako ogół naszych działań na zewnątrz, a przecież te działania nie są już zmonopolizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy tylko przez nasze placówki, ale właśnie im bardziej nasze placówki, im bardziej MSZ jest otwarty na inne instytucje, na inne ministerstwa, ale także na samorządy, na dyplomację parlamentarną, akademicką, na działanie naszych obywateli, tym bardziej jesteśmy skuteczni. No i to jest moje wielkie marzenie, żeby nastąpiła taka synergia, gdzie na przykład polscy studenci, polskie organizacje studenckie współdziałają z naszymi ambasadami, z naszymi konsulatami, gdzie Polonia właśnie współdziała bardzo mocno, gdzie jak ma ktoś świetny pomysł, to w naturalny sposób stara się zainspirować nasze instytucje i na odwrót, jak ambasador albo konsul mają jakiś znakomity pomysł, no to on jest też z dużą chęcią przyjmowany przez ludzi dobrej woli, ludzi, którzy chcą promować Polskę, czyli jednym słowem, jak mówiliśmy od samego początku, są przyjaciółmi wolności i solidarności, tak jak właściwie można by parafrazować słowa Chestertona o Polsce.
1: Czy zatem jest pan optymistą, albo może nie, może pesymistą? Jak pan patrzy na naszą pozycję w świecie za, nie wiem, 10, 15, 20 lat? Jak Polska będzie postrzegana? Patrząc na to, co teraz się dzieje, co robimy, jaką mamy świadomość, na ile ona jest rozwinięta, gdzie my będziemy w takim postrzeganiu na świecie za przynajmniej 10, 15, 20 lat?
2: No i tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za rok, a już co dopiero za 5, czy 10, czy 15. Jakbyśmy sobie przypomnieli, jak postrzegaliśmy Polskę 10 lat temu, ja właśnie przypomniałem o tych artykułach w brytyjskiej prasie, ale ja przecież pamiętam moje rozmowy z Polakami, przecież do Wielkiej Brytanii jeszcze bardzo często od początku lat 90. No to jak komuś powiedziało się w 2015-16 roku, słuchaj, może by się rozważył powrót do Polski, no to był taki śmiech, to było tak absurdalne, że właściwie trudno było nawet podnosić tego typu temat. Dzisiaj Polacy mówią, że no nie tylko 400 tysięcy około Polaków wróciło do Polski, ale wręcz bardzo wiele osób się zastanawia nadal nad powrotem i nie wynika to tylko i wyłącznie z tego, że sytuacja w Wielkiej Brytanii nie rozwija się dynamicznie, powiedzmy w ten sposób eufemistycznie. Także do tego jest trudno cokolwiek przewidzieć, ale jeżeli uświadomimy sobie, że jest bardzo dużo w naszych rękach, że jeżeli będziemy od polityków wymagali, żeby oni działali w sposób dużo bardziej ambitny, podmiotowy, że będziemy dopingowali, żeby nasza dyplomacja, nasza służba zagraniczna została dofinansowana dużo, dużo bardziej i będziemy też od naszych placówek wymagali, żeby one były jeszcze bardziej profesjonalne, jeszcze bardziej otwarte. Sami będziemy przekonani, że Polska to jest jak mówił pięknie Wyspiański, ważna rzecz i że powinniśmy się tym dziedzictwem podzielić z innymi i tymi naszymi sukcesami podzielić z innymi, no to wówczas możemy się zdziwić, no tak jak wiele razy już w historii się zdziwiliśmy, nawet ostatnich 30 lat. Więc tak, jest duża szansa na to i to właśnie dlatego musimy to zrobić, musimy działać dużo bardziej aktywnie, dużo bardziej dynamicznie, dużo bardziej właśnie otwarcie, odrzucając te różne ograniczenia, które nas ciążą.
1: Ograniczenia i stereotypowe myślenie. Podoba mi się to zdanie, które pan powiedział, że wszystko jest w naszych rękach, a na pewno bardzo wiele jest w naszych rękach i od nas wiele zależy. Już teraz Polska jest krajem bardzo czystym, bezpiecznym, przyjaznym, mówią tak obcokrajowcy, a myślę, że świadomość i budowanie od najmłodszych lat tego, jaką wartością jest Polska w różnych obszarach, to jest chyba klucz i podstawa do tego, żeby no, przynajmniej za te kilka lat było jeszcze lepiej. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchaczy odsyłam do książki Dyplomacja Otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu. Wydaje mi się, że może to być taka lektura na... No, chyba dla każdego i że tak powiem, na różnym etapie życia. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. To jest lektura dla każdego, ale przede wszystkim to jest takie wezwanie do tego, żebyśmy podzielili się pozytywną wizją polskości z innymi, tak? Bo ta idea Rzeczypospolitej czasami nam umykała, czasami nie potrafiliśmy jej odczytać. Odczytajmy ją na nowo i podzielmy się nią z innymi.
1: Dziękuję jeszcze raz i za chwilę po 21:00 zapraszam na rozmowę z profesorem Władysławem Tomaszewiczem, synem Sergiusza Piaseckiego.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór raz jeszcze. Dziś mamy taki profesorski wieczór. W pierwszej części profesor Arkady Żegocki, a teraz łączymy się z panem profesorem Władysławem Tomaszewiczem, doktorem fizyki, wykładowcą Politechniki Gdańskiej, synem Sergiusza Piaseckiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Czy się słyszymy?
2: Tak, słyszę panią dobrze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Bardzo cieszę się, że pan profesor znalazł chwilę, znalazł czas, aby porozmawiać o pana ojcu, bo właśnie przeżywamy rok Sergiusza Piaseckiego. No, postać wielowymiarowa, postać wielowątkowa. Z jednej strony uczestnik wojny polsko-bolszewickiej z lat 1920-1921, na początku lat 20. konspirator oddziału 2. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a w latach 20. również pospolity przestępca, awanturnik, odsiadujący wyroki w więzieniach II Rzeczpospolitej, ale gdy nadeszła II wojna światowa, Sergiusz Piasecki stanął bardzo mocno po stronie Polski i walczył też w AK i tak dalej, i tak dalej. Zaraz będę pytała pana profesora Władysława Tomaszewicza o poszczególne etapy życia pana ojca. Natomiast pierwsze pytanie, które od razu gdzieś rzuca się chyba w uszy, pan jest synem Sergiusza Piaseckiego, ale ma zupełnie odmienne nazwisko. Jak to się stało, panie profesorze?
2: Tak, proszę państwa. Mianowicie, rzeczywiście, przedstawiam się jako Władysław Tomaszewicz, nie Piasecki. I Tomaszewicz, nazwisko Tomaszewicz, to po prostu był jeden z pseudonimów okupacyjnych ojca w czasie II wojny światowej, w czasie jego pobytu w Wilnie. I właśnie na to nazwisko Tomaszewicz były wystawione dokumenty repatriacyjne dla mojej świętej pamięci mamy, dla mojego ojca, no i dla mnie.
1: I został pan przy tym nazwisku Tomaszewicz.
2: I po prostu zostałem przy tym nazwisku, zgadza się.
1: Panie profesorze, ja mogę się tylko domyślać, ale to pan wie i czuje, jak jest najlepiej, bo pan w zasadzie no, nie za bardzo miał możliwość w ogóle poznać swojego tatę, kiedy no, on żył, tak? Był pan bardzo małym chłopcem, chyba około miał pan 2 lat, kiedy no, pana tata musiał wyjechać na emigrację.
2: Tak, proszę państwa, zgadza się. Ja urodziłem się w roku 1944, natomiast ojciec opuścił moją mamę i mnie i wyjechał potajemnie z kraju w roku 1946, także rzeczywiście miałem wówczas, gdy ojciec się z nami rozstał, około 2 lat. No i z tego powodu oczywiście ojca nie mogłem pamiętać.
1: Ale czy jakiś kontakt miał pan z tatą?
2: To znaczy, można powiedzieć, że tylko kontakt pośredni. Mianowicie moja mama, chociaż też groziło to pewnym niebezpieczeństwem ze strony Służby Bezpieczeństwa, utrzymywała z ojcem listowny kontakt. To znaczy, ojciec pisał do nas listy, w których się przedstawiał jako babcia Stefania, to znaczy moja druga babcia, bo pierwsza babcia mieszkała z nami. No i właśnie w ten sposób mama się mogła porozumiewać z ojcem.
1: Czy to były listy, czy jakieś może jeszcze inne tam przesyłki były? Czy bardziej
2: tak,
1: były
2: proszę.
1: To tylko listy?
2: Nie, to znaczy były również paczki z żywnością, ze słodyczami, również z zabawkami dla mnie. Poza tym gdzieś tak pod koniec lat 50. w naszym mieszkaniu pojawiła się tak dość niespodziewanie dla mnie książka ojca, Zapiski oficera Armii Czerwonej. To było pierwsze wydanie londyńskie. W jaki sposób przedostała się ona przez cenzurę na granicy polskiej, tego nie mam pojęcia. W każdym razie tą książkę przeczytałem z zainteresowaniem, no ale była to jedyna książka ojca, z którą mogłem się zapoznać przez dłuższy okres czasu. Pozostałe książki ojca już dopiero przeczytałem po roku 1989.
1: W zasadzie książki, o których pan wspomina, czy chociażby Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, to chyba najbardziej znana książka, ale one chyba w dużym stopniu też miały takie wątki, mają wątki biograficzne, do których Sergiusz Piasecki, pana ojciec, odnosił się w tych swoich, no właśnie, różnych, no, zapiskach literackich.
2: Niewątpliwie to jest prawda. Większość książek ojca ma charakter autobiograficzny. Niektóre to wręcz chyba przedstawiają wszystkie te zdarzenia, w których ojciec brał udział. To w szczególności odnosi się do tak zwanej dylogii wileńskiej, to znaczy Człowiek przemieniony wilka i dla honoru organizacji, gdzie tam ojciec opisuje, jak przypuszczam, bardzo wiernie swoją działalność w Armii Krajowej. To znaczy tam występujące osoby mają zmienione lekko nazwiska, ale nawet można bez kłopotu większość z tych osób zidentyfikować. I wydaje mi się, że w ogóle większość książek ojca ma charakter autobiograficzny.
1: Sergiusz Piasecki urodził się na terenach dawnego Imperium Rosyjskiego i był w zasadzie od najmłodszych lat rusyfikowany. Języka polskiego nauczył się dopiero będąc w więzieniu i tam też nastąpiła jego taka przemiana. Nie wiem, czy możemy ją nazwać duchową przemianą, ale na pewno nastąpiło tam przeobrażenie, a dwa, nauczenie się języka polskiego i tak naprawdę początek z pisarstwem, z pisaniem. Jak pan patrzy na to po latach, albo w ogóle analizując życiorys swojego taty? Co to musiał być za niezwykły też moment, że w zasadzie w więzieniu na Świętym Krzyżu, było to jedno z najcięższych więzień, wtedy, no, czy on opowiedział się po stronie Polski, czy sam wybrał, że właśnie Polska będzie takim jego najważniejszym kierunkiem, jego taką najbliższą mu po prostu naturą, sposobem funkcjonowania i życia, ta polskość?
2: Wydaje mi się, że ojciec, no, przez całe swoje dorosłe życie był przeciwnikiem komunizmu. Mianowicie ojciec mógł przypatrzyć się zdarzeniom w czasie rewolucji październikowej, rewolucji w Rosji. Już wtedy nabrał uprzedzenia w stosunku do komunizmu, do jego bezideowości, do jego okrucieństwa. I przy tej postawie właściwie cały czas trwał aż do końca swojego życia. Więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o poglądy ojca, to może one nie uległy specjalnej zmianie. Natomiast niewątpliwie podczas swojego długiego pobytu w więzieniach zrodził się w nim talent. Ale objawił się jego talent literacki. Rzeczywiście dopiero wtedy nauczył się języka polskiego. Ja po prostu uważam, że te powieści, które wówczas powstały w więzieniu, były po prostu przejawem jego talentu literackiego. On po prostu miał przymus pisania. Te książki powstawały w bardzo trudnych warunkach.
1: No, to na pewno w bardzo trudnych warunkach. Proszę sobie wyobrazić, że teraz ktoś, będąc w więzieniu, zaczyna pisać książki, tak, które później de facto pomagają mu przecież też uzyskać nie tylko popularność, ale też i wolność de facto, tak?
2: Tak, to przede wszystkim jest zasługa Marcina Wańkowicza, który właśnie zwrócił uwagę na powieści, które ojciec napisał w więzieniu, no i który w dużym stopniu przyczynił się właśnie do uwolnienia ojca z więzienia. Chyba między innymi właśnie Wańkowicz apelował do ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej właśnie o uwolnienie ojca z więzienia. Zresztą nie on jeden.
1: Ja mówię o tej polskości, my mówimy też o tej walce z komunizmem, ale też to też warto powiedzieć, podkreślić, że matką, mamą Sergiusza Piaseckiego była Białorusinka, tak? Ojciec pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej i tak naprawdę te jego lata, takie dzieciństwa, młodości były bardzo, bardzo trudne, więc ten język polski, tak, którego nauczył się w więzieniu, nie był taki oczywisty, tak? To nie było tak, że od maleńkości język polski był obecny w domu i naturalnie później, tak, w języku polskim się komunikował i pisał. Więc tutaj wydaje mi się, że jest taki gdzieś też punkt bardzo istotny, że tak jakby no, opowiedział się, tak, świadomie wybrał polskość i świadomie wybrał też komunikowanie się w tym języku.
2: Zgadza się, mi się wydaje, że po prostu nie miał alternatywy, mianowicie on był zrażony do komunizmu, nie chciał mieć nic wspólnego z Rosją sowiecką, no i właśnie wybór Polski wydawał się w takiej sytuacji jak najbardziej naturalny.
1: Ale też życie nie było takie kolorowe, w ogóle było, nie było, znaczy było bardzo wielobarwne, jeżeli to słowo jest tutaj dobre. Przemytnik, więzień, przecież też no, szukając zarobku jakiegoś funkcjonowania, tak, agent wywiadu, to też pokazuje, że zanim gdzieś ta przemiana nastąpiła, wydarzyło się wiele, wiele, wiele rzeczy, które no, gdzieś nadają takie różne, też ciemniejsze kolorytu w tej całym życiorysie pana ojca.
2: No cóż, oczywiście, że w życiorysie ojca były ciemne plamy. Trochę ojciec tłumaczył się w książce Żywot człowieka rozbrojonego ówczesną sytuację, jaka miała miejsce po zakończeniu I wojny światowej. Ojciec został zdemobilizowany. Później po prostu nie miał stałego źródła utrzymania. No i rzeczywiście tam niektóre zdarzenia z jego udziałem no nie przynoszą mu zbytniej chwały.
1: Ale później, nie wiem, czy tak możemy powiedzieć, nastąpiła rehabilitacja, tak? Działania, które bardzo mocno nacechowane były na Polskę, na właśnie walkę z komuną, zapewne dlatego, że tak dużo zobaczył, ile komunizm potrafi wyrządzić zła.
2: Tak, proszę pani, zgadza się. To znaczy nie bardzo wiem, o którym okresie życia pani w tej chwili mówi, bo ojciec działał, był wywiadowcą tak zwanej dwójce, przedwojennej wywiadzie Polski, no, a później brał udział w działalności AK, w wileńskim oddziale AK.
1: Mówię o tych czasach jeszcze przed, po prostu przed więzieniem, tak?
2: Rozumiem, no więc wówczas był wywiadowcą w tym drugim oddziale, tak zwanej dwójce. Oczywiście on znał dobrze wówczas tereny pograniczne Polski i Białorusi. No i jak ktoś chyba napisał, bardzo udatnie łączył działalność wywiadowczą z przemytem, więc to był nie tylko działalność wywiadowcza, ale to było również no, źródło jego utrzymania, można powiedzieć.
1: A nie były to łatwe czasy, tak? I trzeba było szukać sposobu na przetrwanie.
2: I głównie właśnie o tych sprawach, o tych zajęciach ojca traktuje kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy.
1: Panie profesorze, my za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami, wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.

0: Radio Plus. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam raz jeszcze. Ze mną na łączach pan profesor Tomaszewicz. Łączymy się z Gdańska. Panie profesorze, rozmawiamy o pana ojcu Sergiuszu Piaseckim. Obchodzimy rok Sergiusza Piaseckiego, pisarza. Rozmawiamy też o jego powieściach i o tym, w jaki sposób pisał to, o czym pisał, ale chciałabym wrócić jeszcze do wspomnień. Wspomnień o Sergiuszu Piaseckim. Czy pan, a na pewno takich rozmów podejrzewam było wiele, jak osoby z rodziny albo z pana otoczenia wspominają, czy może oceniają po latach pana ojca? Jakim był człowiekiem?
2: Proszę pani, na to pytanie trudno mi odpowiedzieć. Mianowicie moja mama, tak jak powiedziałam już wcześniej, w zasadzie obawiała się rozmawiać ze mną o ojcu i niewiele się od mamy dowiedziałem. A jeżeli chodzi o moją rodzinę, to kilka lat temu zmarła moja ciocia. Żyje jeszcze moja siostra cioteczna i od nich też niewiele się dowiedziałam, to znaczy one pamiętają ojca z okresu jego pobytu w majątku ziemskim Barcie pod Wilnem, ale niewiele mogą o nim powiedzieć. To znaczy wspominają, że odwiedzał mamę właśnie w Barciach, że był bardzo wesołym człowiekiem, piękne piosenki śpiewał rosyjskie. I to jest prawie wszystko, co ja się dowiedziałem właśnie od mojej rodziny.
1: A czy pan, nie mając w zasadzie takiego kontaktu bezpośredniego, tylko ten pośredni kontakt poprzez listy, paczki, miał jakieś, nie wiem, w sobie takie poczucie może żalu, może jakiegoś, takiej straty relacji z ojcem? Czy w pana takie nuty, takie po prostu jakieś refleksje, myśli pojawiały się?
2: To znaczy, gdy byłem młodszy, gdy jeszcze byłem w szkole podstawowej czy w szkole średniej, raczej nie. Po prostu wierzyłem, może to wydawać się naiwne, ale tak było, że listy, paczki pochodzą rzeczywiście od babci Stefanii, od mojej drugiej babci. Dopiero później zorientowałem się, że te wszystkie przesyłki pochodzą od mojego ojca. Także wówczas jeszcze w szkole raczej nie odczuwałem tego w ten sposób, że ojciec nas pozostawił. Dopiero może później już, można powiedzieć, w dorosłym wieku. Właśnie, rzeczywiście żałowałam, że nasze życie potoczyło się tak, a nie inaczej.
1: Ale te listy i paczki też świadczyły o tym, o tej więzi, tak? O tej potrzebie kontaktu z synem. Co się w nich znajdowało? Czy może pan pamięta? Podejrzewam, że pamięta pan, tak? Albo co było w listach? Jakie tam były słowa?
2: To było w listach, niestety za dużo nie pamiętam. Ja otrzymywałam od ojca, z tym, że ja wówczas jeszcze raz powiem i uważam, że to rzeczywiście są listy od babci Stefanii, tak? Ale otrzymywałam życzenia imieninowe. Jest na przykład taka kartka, ja dysponuję jej zdjęciem, w której ojciec właśnie życzy mi wszystkiego najlepszego na imieniny i tłumaczy się w dopisku, że nie może w tym roku wysłać prezenty, ale że właśnie wyśle, tam pisało oczywiście, że babcia wyśle w przyszłym roku podwójny prezent.
1: I co, przysłała babcia podwójny prezent?
2: Tego już nie pamiętam.
1: Tego pan nie pamięta.
2: Prawdopodobnie tak, ale tego to nie pamiętam. Na przykład był taki list do mamy, bo to też

0: długo jednak uważam, że to są rzeczywiście listy, przesyłki od babci Stefani, nie od ojca.
1: Pan wybrał fizykę.
0: Tak.
1: A nie fryzjerstwo, też na F.
0: Tak, wybrałem się też na F, ale to jednak trochę inne są dziedziny.
1: Trochę inne, ale też pan wraz ze córką przekazaliście do też archiwum IPN-u różne pamiątki. Co tam się znalazło w tych pamiątkach po Sergiuszu Piaseckim?
0: Proszę pani, to by lepiej mogła powiedzieć moja córka, bo ona te wszystkie pamiątki otrzymała od przyjaciela ojca, profesora Demla, świętej pamięci. Ja wiem, że tam były dwie maszyny do pisania, na przykład był taki zestaw fajek ojca, jego okulary, taka mapa Wilna, z której chyba korzystał właśnie przy pisaniu tych swoich ostatnich powieści. No i więcej już nie potrafię rzeczy wymienić.
1: Wracając jeszcze do tego podejścia takiego bardzo takiego silnego, zaszczepionego, antykomunistycznego Sergiusza Piaseckiego do tego całego systemu komunistycznego. Czy teraz jak z perspektywy czasu pan na to patrzy i sobie analizuje, czy można powiedzieć, że pana ojciec no jakby, nie wiem, przewidział, jak ten system działa? Jakie on zło i spustoszenie przynosi dla człowieka, co sieje w danym człowieku, w danej jednostce, patrząc też na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Czy widać tutaj jakieś takie analogie?
0: Widać bardzo bliskie analogie, proszę pani, proszę państwa. Mianowicie ci żołnierze rosyjscy na Ukrainie zachowują się obecnie, zachowują się w podobny sposób, jak to ojciec opisywał w zapiskach oficera Armii Czerwonej. Też po prostu rabują wszystko, co im wpadnie w ręce. Nie umieją korzystać z niektórych zdobyczy cywilizacji, powiedzmy, że z toalet. Także wydaje mi się, że po prostu w Rosji czy w Związku Sowieckim no, niewiele się zmieniło od czasów, kiedy właśnie ojciec napisał tą swoją książkę.
1: Wspominał też pan o tym, że no, w zasadzie ten kontakt był bardzo, bardzo no, ograniczony wręcz, tak? Trudno było, mając 2 lata, czy będąc małym chłopcem, no jakoś zapamiętać ojca, ale zapewne w pana głowie rysuje się taki obraz taty. Jak pan by przedstawił nam obraz Sergiusza Piaseckiego?
0: Trudno mi powiedzieć, bo naprawdę no, ojca zupełnie niestety nie pamiętam.
1: No, ale książki czytał taty.
0: Książki oczywiście czytałem, no więc przede wszystkim to był człowiek bardzo odważny i również taki, który zawsze brał w obronę słabszych, pokrzywdzonych. To właśnie chyba jest taki bardzo charakterystyczny rys postaci występujących w jego książkach.
1: Ja tak przysłuchując się temu, co pan mówi i patrząc na te powieści, książki pisane przez pana ojca, na przykład, nie wiem, 7 pigułek Lucyfera. Nie wiem, czy nasi słuchacze czytali, ale może warto też pochylić się. Człowiek przemieniony w wilka. Jeszcze za bardzo ja nie widzę, nie zobaczyłam, żeby jakaś ekranizacja biografii życia Sergiusza Piaseckiego się pojawiła. Czy może czas jest już na ekranizację życia pana ojca?
0: Na pewno dobrze byłoby, gdyby taki film powstał. To znaczy ja może powiem o tym, że został w Polsce nakręcony film pod tytułem Przemytnicy. To jest na motywach właśnie Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy, chociaż tam zostały zmienione między innymi miejsce akcji zostało zmienione, ale ten film był raczej niezbyt udany. No i chyba naprawdę dobrze byłoby, aby właśnie powstał jakiś film o ojcu.

0: Wiemy również, że we Włoszech w latach chyba 80. został również nakręcony film na podstawie Kochanka Wielkiej Niewinnicy. Oczywiście jego już nie mogłem widzieć, nie widziałem.
1: Na pewno pojawiły się biografie Sergiusza Piaseckiego. To chociaż mamy podstawę, tak, żeby na czymś zacząć budować. Oczywiście no, mamy książki przede wszystkim.
0: Oczywiście zostało już opublikowanych kilka biografii ojca, więc może taka najważniejsza to jest biografia autorstwa profesora Ryszarda Demla, ponieważ on znał osobiście ojca, był jego przyjacielem z okresu ich wspólnego pobytu w Hastings i tam jest przedstawionych wiele, wiele szczegółów z życia ojca. Poza tym jest też napisana biografia autorstwa Krzysztofa Polechońskiego. Jeszcze jest praca również poświęcona ojcu, tylko tu już muszę, przepraszam, ja muszę sięgnąć do tej książki.
1: Do biblioteczki, żeby przypomnieć.
0: To jest, przepraszam, praca Grzegorza Łukomskiego. Także już i podobno, jak ja się dowiedziałem prywatnie, jeszcze jedną biografię pisze aktualnie profesor Tomasz Balbus, który pracuje we wrocławskim oddziale IPN-u.
1: Czyli możemy się spodziewać kolejnej biografii, to nas na pewno cieszy, ale tak, nie zadowala w pełni, jeśli chodzi o pokazanie obrazem postaci Sergiusza Piaseckiego. Patrząc na to, jaki mamy świat, co nas otacza, no obraz to jest to, co najlepiej dociera do odbiorców i to nie tylko młodszego pokolenia, ale też myślę do osób starszych. Zupełnie inaczej wtedy postrzegamy daną postać, więc może ktoś, kto nas słucha, może akurat zainspirujemy do tego, żeby powstał taki film biograficzny.
0: Na pewno bardzo bym tego pragnął, natomiast osobiście niestety jak dotąd nie słyszałem o planach właśnie nakręcenia tego rodzaju filmu o moim ojcu, ale tak jak mówię, bardzo bym się cieszył z tego powodu.
1: Tak, ja jeszcze tak dopowiem, że obecnie trwa konkurs, który został ogłoszony przez Kancelarię Prezydenta. Właśnie konkurs o Sergiuszu Piaseckim i bodajże chyba do końca czerwca, myślę, że to można na stronie Kancelarii sprawdzić, można zgłaszać prace konkursowe. Może być to też jakimś takim pobudzeniem wśród młodego pokolenia, żeby lepiej poznać historię i życiorys pana ojca.
0: Tak, bardzo się cieszę, że taki konkurs został ogłoszony przez Kancelarię pana prezydenta. No ja mam również nadzieję, że przyczyni się on jeszcze do spopularyzowania twórczości ojca wśród młodzieży. Wydaje mi się, że rzeczywiście jak na chwilę obecną właśnie ojciec, książki ojca są właśnie wśród młodych czytelników mało znane. Dobrze, żeby to się chociaż trochę zmieniło.
1: My zaraz kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: My rozmawiamy z profesorem Władysławem Tomaszewiczem, doktorem fizyki, wykładowcą Politechniki Gdańskiej, ale przede wszystkim synem Sergiusza Piaseckiego, bo trwa rok Sergiusza Piaseckiego. No i też niezwykła historia, relacja z Józefem Mackiewiczem. Józef Mackiewicz takie słowa napisał o pana tacie. Był naprawdę człowiekiem odważnym. Nie jest blagą, co pisze. Zszedłem się z nim bliżej dopiero podczas okupacji niemieckiej Wilna, kiedy stanął na czele egzekutywy KDW Armii Krajowej. Bolszewików zawsze nienawidził. Był stale zagrożony z dwóch stron, a czasem trzech. Tak pisał Józef Mackiewicz. Przypomnijmy tę historię relacji Sergiusza Piaseckiego i Józefa Mackiewicza.
2: Jak pani wspomniała, Sergiusz Piasecki kierował tak zwaną egzekutywą KDW. To był oddział AK, który zajmował się wykonywaniem wyroków śmierci na zdrajcach, na kolaborantach. I między innymi został również wydany wyrok śmierci na Józefa Mackiewicza, w związku z tym, że on zamieścił kilka artykułów w Gońcu Litewskim, tak zwane w Gońcu Litewskim, a to była tak zwana godzinówka, pismo służące okupantowi niemieckiemu. I właśnie kierownictwo AK w Wilnie, oddział AK w Wilnie, wydało wyrok, w związku z tym wyrok śmierci na Józefa Mackiewicza, który, ale ojciec odmówił wykonania tego wyroku, no jak się okazało później słusznie. Między innymi Józef Mackiewicz był w Katyniu, gdzie asystował przy ekshumacji grobów ekshumacji żołnierzy pomordowanych przez Sowietów. I później napisał sprawozdanie z tej swojej wizyty. Także właśnie on, między innymi właśnie Józef Mackiewicz, przyczynił się do rozgłoszenia tej sprawy Katynia. Także na szczęście właśnie ojciec odmówił wykonania wyroku śmierci na nim. Uratował go.
1: Uratował człowieka, który też później, to co pan powiedział, panie profesorze, przyczynił się do tych informacji, do tego, żebyśmy mogli poznać prawdę o Katyniu. Przejdźmy do najbliższych już nam momentów, lat. 29 września zeszłego roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyła się uroczystość pogrzebowa sprowadzonych do ojczyzny szczątków Sergiusza Piaseckiego z udziałem prezydenta Polski Karola Nawrockiego. To też no, niezwykły moment i wielkie przeżycie dla pana.
2: Zgadzam się z panią, ale ja może wyjaśnię jedną kwestię, bo to nie zostało tutaj w tej audycji wyraźnie powiedziane. Mianowicie rok 2024 został ogłoszony rokiem mojego ojca, Sergiusza Piaseckiego, z inicjatywy ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego, oczywiście obecnego prezydenta po Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast rok obecny, 2026, również został ogłoszony rokiem Sergiusza Piaseckiego, tym razem uchwałą Sejmu z końca ubiegłego roku.
1: Dokładnie, także z 26 września 2025 roku, tak jest.
2: Tak, a teraz jeszcze wracając do sprawy tego powtórnego pochówku mojego ojca w Warszawie, więc właśnie w czasie trwania roku Sergiusza Piaseckiego, tego 2024 roku, miałem okazję kilkakrotnie spotkać się i porozmawiać z ówczesnym prezesem IPN-u Karolem Nawrockim. I właśnie w trakcie jednej z takich rozmów prezes Nawrocki, ówczesny prezes Nawrocki, zaproponował nam, znaczy mnie i mojej rodzinie, przeniesienie grobu ojca z Hasli, gdzie spoczywał wcześniej ojciec, właśnie do kraju. I Ja początkowo miałam pewne obawy związane właśnie z tym, czy nie będę, czy nie spotkam się ze zbyt skomplikowanymi formalnościami, ale po naradzie z rodziną zdecydowaliśmy się jednak właśnie, że ojciec powinien ostatecznie spocząć w Warszawie. No i dzięki staraniom warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej to właśnie przeniesienie szczątków ojca do kraju, jego powtórny pogrzeb na Powązkach mogły dojść do skutku.
1: I doszło do skutku.
2: Oczywiście to było dla mnie, dla mojej rodziny również duże przeżycie. Mianowicie ojciec został ponownie pochowany ze wszystkimi możliwymi honorami, przysługującemu tylko naprawdę wybitnym Polakom. I tą uroczystość uświetnił pan prezydent Nawrocki, który wygłosił właśnie w trakcie ceremonii pogrzebowej piękne przemówienie. Także naprawdę byliśmy bardzo usatysfakcjonowani, no i bardzo wzruszeni właśnie tym wydarzeniem.
1: Biografia pana taty, Sergiusza Piaseckiego, już mówiliśmy o tej wielobarwnej osobowości, o wielobarwnej tak. postaci, ale też w moim odczuciu, nie wiem jak pan profesor się do tego stosunkuje, to jest też inspiracja, czy może być inspiracja dla osób, które gdzieś zagubiły się po drodze. Nie chciałabym aż iść w taki sposób, że to może być bardzo dobry, nie wiem, inspiracja dla jakichś programów resocjalizacyjnych i pracy z młodymi ludźmi, ale pana ojciec, jego historia pokazuje, że człowiek nawet w tych najtrudniejszych warunkach, mówimy tutaj o warunkach więziennych, może doznać przemiany. Może wykrzesić z siebie dobro, może zacząć wykorzystywać swoje talenty i tak naprawdę stawać się coraz lepszym człowiekiem.
2: Niewątpliwie ma pani rację, to ja może powiem jedną rzecz, mianowicie na tym ponownym pogrzebie ojca byli obecni więźniowie, już nie wiem z którego zakładu karnego i właśnie w swoim przemówieniu pan prezydent Nawrocki właśnie stawiał im mojego ojca jako przykład tego, że zawsze człowiek może zmienić się na lepsze, może stać się z powrotem wartościowym osobą w społeczeństwie.
1: Panie profesorze, nasz czas powoli już dobiega końca. Czy jeszcze może jakieś jedno, dwa zdania do słuchaczy Radia Plus, a wiem od pana, że bardzo lubi pan słuchać Radia Plus i jest to jedna z pana ulubionych radiostacji, więc może jeszcze jakiś krótki przekaz o pana ojcu do słuchaczy Radia Plus. Bo na pewno warto zgłębiać informacje i poznawiać biografię Sergiusza Piaseckiego, zwłaszcza kiedy mamy rok Sergiusza Piaseckiego, więc może jakoś zachęćmy.
2: Proszę państwa, może ja krótko powtórzę to, co powiedziałem właśnie na tym ponownym pogrzebie mojego ojca. Mianowicie ojciec został przez komunistów po zakończeniu II wojny światowej skazany na całkowite zapomnienie. Przez wielu lat nie wolno było wydawać jego książek, nie wolno było o nim pisać w prasie. Jednakże jak się okazało, ojciec, można powiedzieć, powrócił do Polski, został pochowany ze wszystkimi możliwymi zaszczytami i został w pełni doceniony przez obecne władze Rzeczypospolitej Polskiej i sądzę, że również jest czy będzie doceniony w pełni przez jego czytelników.
1: Także zachęcamy do tego, żeby zapoznawać się z twórczością tego wybitnego pisarza Sergiusza Piaseckiego, człowieka wielowymiarowego z bardzo bogatą biografią. Ja jeszcze tylko przypomnę, że konkurs, bo wspomnieliśmy, że trwa konkurs, mogą zgłaszać się młodzi ludzie, uczniowie do tego konkursu. Na stronie Kancelarii Prezydenta jest też informacja, do 30 czerwca można nadsyłać pracę, napisać napisać opowiadanie inspirowane jedną z inspirowaną jedną dowolnie wybraną publikacją autorstwa Sergiusza Piaseckiego, więc wydaje się, że to bardzo ciekawe, ale też popularyzatorskie, jeśli chodzi o poznawanie tej bardzo ciekawej, ważnej postaci. Pięknie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Władysław Tomaszewicz, syn Sergiusza Piaseckiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję, że ten wieczór spędził Pan razem z nami, z słuchaczami Radia Plus.
2: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dobranoc.
1: Dobranoc, ale ci, którzy jeszcze nie zasną, to zapraszamy po 23:00. Dziś Paweł Krzemiński w cyklu Echa Historii. Będzie o przewrocie majowym, Józefie Piłsudskim, a gościem będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta, oraz profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa. Ja już kłaniam się i życzę Państwu spokojnej nocy. Pozdrawiam, Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
1: Po reklamie.

0: i poleciał i zrzucił 10 do 12, tego nie, nikt do końca nie ustalił, bo nie wiemy, ile było w samolocie, takich dość prymitywnych wtedy bomb. One były takie długie cygara.
1: Takie ręcznie rzucane.
0: I ręcznie się je rzucało. Mhm. Tak, on miał je pod ręką poustawiane pionowo i tak kolejno, jak leciało, walił prosto w ten tłum. No jeżeli zważymy, że taka bomba zabijała od 10 do 12, do 15 ludzi w jednym przypadku, no to mamy już 150, no 100 do 150 osób ofiar samych tych właśnie, a cywilów. 165 było ofiar cywilnych, czyli na te przypadkowe kule zostaje nam 16. Tak było i to, że on potem zaginął w jakiś sposób, prawdopodobnie skuteczny, czyli śmiertelny, może być zemstą kogoś, kto ten fakt zanotował, bo to opisali wszyscy, którzy wtedy byli na lotnisku. No to mamy takie właśnie przykłady. No i 13 się przesiliła sprawa, ale ponieważ to lotnisko było groźne, no to 14 poszło uderzenie w kierunku Mokotowa i prosto na Belweder. No i po południu cały rząd, łącznie na czele ze sztandarem i z prezydentem, na piechotę do Wilanowa się przemieścił.
1: No, ale
0: po drodze uciekło połowę...
1: Prymas Kakowski próbował przecież negocjować, tak. I marszałek Rataj.
0: No głównie marszałek Rataj tutaj spełnił swoją rolę, rzeczywiście. On ostatecznie przeważył. Kakowski wbrew pozorom był stronnikiem Piłsudskiego, aczkolwiek tu oczywiście się zachował jak kapłan.
1: No, ale próbowali
0: nie strzelać się do siebie, tak.
1: Mówiąc, no.
0: Tylko że Kakowski nie miał narzędzi, a Rataj z faktu, że był, przypomnijmy, marszałkiem Sejmu.
1: Marszałkiem.
0: Posiadał te... I on w końcu przekonał Wojciechowskiego. No, jak mówisz o nieszczęśliwym Piłsudskim, to dodaj i nieszczęśliwy Wojciechowski, bo on zapłacił za to moralną cenę. Moralnie go uśmiercono. Żył długo, ale w absolutnej niesławie. Winą go obarczono. No nie jest jego winą, że bronił to, co mu się należało, no ale sposób bronienia, oskarżano go za to, że nie zrobił tego, co Finowie, czyli nie dogadał się jakoś, powinien zablokować ewidentną prowokację, jaką było odtworzenie rządu Hienopiasta. Sam rząd Hienopiasta jeszcze nie był groźny dla Piłsudskiego, groźni byli ci, których powołano w armii. Piłsudski rzeczywiście traktował armię jako swój twór. No bo to był jego twór w dużej mierze. No, Halerczycy
1: i inni.
0: No tak,
1: 14 już w nocy przybyły kolejne oddziały z Wilna.
0: Właśnie, ale nie przybyły z Poznania. Dlaczego? Bo robotnicy kolejowi rozkręcili szyny pod Ożarowem. I cała ta brygada musiała się wyopakować. Co ważniejsze, na Dworcu Zachodnim zbombardowano tych, co z Konina przyjechali, czy z Kutna, przepraszam, mylę te miejscowości. I to właśnie zrobił, jeżeli nie osobiście, pozostałymi tymi cygarami. No tam przecież walono po peronach, jak wysiadało to wojsko. No bez sensu. No i dopiero 14 przeważył. Rzeczywiście 15 już było unormowanie. Ale
1: no tak, Haller, Rozwadowski, Anders...
0: Stanisław, dodaj, tu imiona jest potrzebne, bo tak. Józef Haller nie brał w tym udziału.
1: Tak. No ale wycofali się w stronę Wilanowa. Tam,
0: znaczy nie tylko się wycofali, ale zostali bardzo łagodnie aresztowani. Nie tam, żeby zaraz ich tam mordować, bić czy upokarzać, tylko po prostu nałożono na nich areszt prewencyjny, wywieziono do Antokolu, no i tam się dopiero zaczęły. No największą cenę zapłacił Jaźwiński, bo go po prostu moralnie przetrącono. No, Rozwadowski też był, aczkolwiek nie jest prawdą, że go jakoś tam uśmiercono, no po prostu obrażono go, honor jego został tutaj nadwyrężony. No, Zagórskim to już nie wspominam, bo to jego rozgrywki, to on w ogóle odstawał od tej całej grupy. No i był trzeci jeszcze Malczewski, który był ministrem. Jedna rzecz jest ciekawa, że Piłsudski, jak już dostał tekę ministra spraw wojskowych, to w zasadzie z nią pod pachą umarł. Nie odpuścił, dlatego że uważał, że on tym najlepiej reguluje. Ale dlaczego? Dlatego, że jego słuchano. I to słuchali go i ci. I nie wyrzucił na zbitą głowę, żeby nie powiedzieć gorzej, tych, którzy przeciwko niemu walczyli. Nawet Rola Rzymierski się uchował tam, chociaż został wyrzucony za potworne malwersacje z maskami gazowymi. No, o Andersie nie wspomnę, którego bardzo cenił. I Sikorskiego jako jedynego wymienił, jako no, który może go zastąpić na funkcji wodza naczelnego. Także pamiętajmy, niemściwość, no ja nie wiem, jakby było, gdyby wygrała inna sprawa. Piłsudski co najmniej by skończył w więzieniu. jeśli nie na, tak powiem,

0: przed Plutonem.
1: A jak uważasz, czy zwycięstwo Piłsudskiego było przesądzone?
0: Chyba tak. Jak już pamiętaj, no 4/5 armii wstanęło po jego stronie. Nie wszyscy. I tu bym chciał wspomnieć Mieczysława Więckowskiego, Wiązkiewicza, przepraszam, który popełnił samobójstwo. Który dostał 2 sprzeczne i powiedział, ja nie mogę w tej sytuacji, i oddał życie, honorowe samobójstwo, czyli takie, którego nie wolno potępiać. Bo znalazł się pułkownik wojska specjalnej grupy w Chełmnie. Ja nie wiem, czy on już był w Warszawie, czy jeszcze był w Chełmie, ale faktem jest, że tak zaprotestował. No, innym protestem był ksiądz Panaś, słynny kapelan Legionów, który wyrwał te wszystkie ordery, rzucił je koncertowo tutaj przy w kościele Szwoleżerów, który dzisiaj jest polsko-katolickim, przy ulicy Szwoleżerów. Natomiast ja początkowo powiedziałem, no to był kapłan, który groźny. Ale potem się okazało, że on to już odczynił wiele wcześniej. Tam austriackimi medalami rzucał, już miał taką wprawę. To był trzeci jego tego typu wybryk i przestałem to poważnie traktować jako protest.
1: No tutaj kwestia legalności i moralności na pewno jest największą przeszkodą do tego, żeby uznać to wydarzenie jako wyższą konieczność państwową. O, tak bym to nazwał.
0: Znaczy, albo jedno, albo drugie. Pamiętajmy o jednym, że nie było konsekwencji przewrotu najgorszych w takiej sytuacji, dlatego to nie jest wojna domowa. Bo nie rozliczyły się. W wojnie domowej niestety zabijają się do końca. No patrz Rosję. Albo inny jakiś przykład wojny domowej. To było rzeczywiście starcie dwóch na ostro. Nie powinno w ogóle mieć miejsca. I była. No Finlandia, tylko kto tam u nas po fińsku umiał zobaczyć, jak się takie rzeczy omija i jak można z Mannerheima zrobić wspaniałego współpracownika państwowego, a nie wroga. Pamiętajmy, Piłsudski został ogłoszony wrogiem publicznym numer 1 przed zamachem, a nie po. To on wtedy już był groźny. Dlaczego? No dlatego, że się właśnie wypisał z tego wszystkiego i że za nim stała armia. Więc uciąć głowę Hydrze, czyli Piłsudskiego, a armia będzie posłuszna. Nie, wtedy by się armia zbuntowała i mielibyśmy wojnę wschodnio-zachodnią. Pułki wileńskie biłyby się z pułkami poznańskimi. Może być coś gorszego w historii? No, widzisz sam.
1: Za chwilkę wrócimy do Państwa na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że tego wieczora rozważamy wydarzenia sprzed 100 lat. Wczoraj minęła 100. rocznica przewrotu majowego. Również wczoraj 91 lat upłynęło od śmierci Józefa Piłsudskiego. Doktor Krzysztof Jabłonka jest gościem Państwa i moim w cyklu Echa Historii. Także zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami i refleksjami. Ostatnie minuty na to na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 13 minut minie godzina pierwsza. Niespełna kwadrans pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Wspominamy wydarzenia sprzed 100 lat, analizujemy przewrót majowy, zastanawiając się, czy był koniecznością, czy też porażką. 100 lat temu od wczoraj minęło. Również wczoraj minęło 91 lat od śmierci Józefa Piłsudskiego. Bohater narodowy, czy jednak człowiek, który popełnił, można powiedzieć, duży błąd, który przekreślił jego zasługi wcześniejsze. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami. Historyk, dyplomata, pedagog, publicysta. Jeszcze przez paręnaście minut będziemy dyskutować o tym, co wydarzyło się 100 lat temu. Czy przewrót majowy osłabił polską demokrację? Czy można zaryzykować taką tezę, biorąc pod uwagę to, że jednak przez następne lata mieliśmy na scenie politycznej rządy autorytarne, by nie powiedzieć dyktaturę? No.
2: Nie, do dyktatury to jeszcze było daleko. I naprawdę szkodliwą rzeczą, jak już od tego końca zaczynamy, to był kult Piłsudskiego, który był, ale po jego śmierci. Jest taka świetna scena, autentyczna zresztą, kiedy major Grochowski był adiutantem, no ale on był z rodziny oczywiście arystokratycznej i endeckiej, no i raczył zameldować marszałkowi, ale panie marszałku, czuję się w obowiązku powiadomić pana, że nie jestem Piłsudczykiem. Marszałek podniósł swoje krzaczaste brzwi, spojrzał na niego i powiedział, wie pan, ja też. Więc to trochę tak wyglądało. Przenieśmy to sobie na inną sprawę. Piłsudski nie był Piłsudczykiem. I nie wiem, czy by się cieszył z tego, co mu zafundowano, że go tam pod nieba, że tam dziadek Piłsudski z nieba patrzy, dzieci musiały śpiewać na jego cześć. Co najśmieszniejsze, ten cały kult, oczywiście obrzydliwy i śmieszny, nie zaszkodził Piłsudskiemu. Nie zaszkodziło mu również odwrotnie, potępianie, wdeptywanie w ziemię, no trochę tak jak z ziarnem, no im bardziej w ziemię się wdeptuje, tym lepiej rośnie. I komunę przetrzymało, przecież co się za komuny działo, że Piłsudskiego w ogóle nie można było wspomnieć.
1: No to może właśnie dzięki komunie on się tak umocnił. Ale wiesz co, ja chcę spojrzeć jeszcze trochę dalej w takim razie, bo jednak... Co by nie mówić, po śmierci Piłsudskiego zostało już tylko parę lat do wybuchu II wojny światowej. Jeżeli mówiliśmy tutaj o traktacie Locarno, to faktycznie no, trzeba spojrzeć także na to, co było krótko po nim, czyli ten układ o przyjaźni i neutralności między Związkiem Sowieckim a Niemcami, który był no, pół roku później, po Locarno.
2: To jest świetnie ująłeś, tak, rzeczywiście, to jest kwiecień.
1: To jest kwiecień.
2: I to jest właśnie realizacja zmowy przeciwko tej rozpadającej się Polsce.
1: Trzy tygodnie przed przewrotem majowym.
2: No i masz puentę, no to jest przyczyna.
1: Dobra, okej. Okay. Ale spójrzmy jeszcze...
2: Ja to zapomniałem, dzięki ci, że przypomniałem.
1: No ale spójrzmy jeszcze na rzecz następującą, która no, też... No warto rozpatrzeć, czy nie była pewną konsekwencją, bo zadajmy sobie pytanie, czy bez maja 1926 roku Polska byłaby lepiej przygotowana do wojny.
2: Ja myślę, że by jej nie było. Że by nas już w lipcu, w sierpniu Rosjanie załatwili. Bo by się dalej ten system, przede wszystkim rozpoczęłoby się bardzo ostre prześladowanie, bo to zapowiadał Malczewski, no z nienawidzącym Piłsudskiego osobiście Zagórskim. I ci nie mieliby skrupułów w rozgromieniu całej armii i ściganie Piłsudczyków wszędzie, gdzie by się tam... Bo takie były zapowiedzi i zresztą nie kryli się z tym za bardzo. I to była właśnie... To zaostrzyło sprawę. No więc sobie wyobraźmy teraz taką armię po prześladowaniach, która by się do niczego nie nadawała.
1: No to spójrzmy w takim razie na sytuację po przewrocie majowym, który właściwie... No możemy powiedzieć, że sanacja stworzyła sprawne państwo, ale...
2: Sanacja się trochę później łączy z takim hasłem, przez przypadek zresztą, że trzeba zrobić sanację obyczajów. No i nagle nazwano ich sanacją.
1: No tak, bo jeżeli...
2: Oni się sami nie nazwali.
1: No to w pewnym sensie autorytet jednej osoby już jest swego rodzaju kultem, ale spójrzmy plusy i minusy, za i przeciw. No, jakie były największe sukcesy obozu sanacyjnego, a jakie największe porażki według ciebie?
2: Przede wszystkim gospodarczo. Taka była prosperita aż do wielkiego kryzysu do 29 roku, że takiej w ogóle nie było. W ogóle ja myślę, że wtedy ocalała Rzeczpospolita. My słabo znamy sytuację, no, uratowaliśmy się złotówką od potwornej hyperinflacji, no, przecież Niemcy przeszli jeszcze gorszą i dlatego mieli faszyzm. Natomiast u nas to jakoś się rozwinęło. Patriotyczność społeczeństwa powodowała, że w sytuacjach naprawdę groźnych racjonalnie się zachowali nasi przodkowie i tak szczerze mówiąc, to jest troszeczkę jak z wymianą dyrygenta. No, ważna jest orkiestra, jak ona gra. A dyrygent, no owszem, Piłsudski zresztą nie pchał się. Właśnie on się nie kreował na dyktatora. Chociaż de facto, można powiedzieć, nim był. Wszyscy się liczyli z jego zdaniem przede wszystkim, ale w niektórych sytuacjach on mówił: panowie, decydujcie sami, ja się na tym nie znam. I tak było na przykład w dziedzinie kultury, gdzie do śmierci nie ma w ogóle kultu Piłsudskiego, aczkolwiek tam sypanie kopca i tak dalej, to wszystko wybuchnie później. Były próby, ale próby, których on nie popierał, no to one gasły lub tam gdzieś sobie egzystowały na boku. Natomiast pilnował wojska przede wszystkim i jakiejś prawości w wojsku. No i wykreowany przez niego jego ukochany adiutant, no i nie ukrywamy, całkiem no, niezły generał
1: Wieniawa Długoszowski,
2: powiedział, że
1: postać się różni... moralnie dwuznaczna jednak, co by
2: znaczy,
1: nie
2: dwuznaczna, tylko moralnie, znaczy takie były wtedy czasy. On znaczy, inaczej powiem, oni nie byli hipokryci. Jeżeli on robił jakąś tam wielką wystawę, czy wjechał koniem na schody
1: do Adrii,
2: znaczy,
1: tak.
2: Do Adrii, no to wjechał i on nie sztuszowano tego, nie mówiono nie, przyszedł z krzyżykiem i tam się modlił, tylko tak się zachowywał, bo taką miał fantazję i on wyraźnie
1: no, ale
2: mówił.
1: Ale marnie skończył. No.
2: A do dziś nie wiemy jak.
1: No, mówi się, że popełnił samobójstwo w Stanach. No.
2: Znaczy popełnił samobójstwo, wypadł przez okno.
1: No wypadł, no z balkonu.
2: Tak, ale to jest czas, kiedy znowu mamy rozhulane wywiady i po prostu mógł go ktoś wyrzucić. I taką wreszcie wzięto pod uwagę, że taka istnieje też hipoteza, bo wcześniej ogłoszono, ona jakby kończyła sprawę. On z entuzjazmem przyjął wtedy nominację na ambasadora na Kubie, wcale nie zabił się z powodu tego, że nie został generałem w armii. Nie za bardzo miał powody wyskakiwania aż z tak wysokiego piętra. No ale zostawmy to, że tak powiem, przyszłości, opatrzności. Problem jest z Piłsudskim troszeczkę inny. Próba wyobrażenia sobie armii bez niego była samobójcza z istoty, jak ten granat tego Edwarda Szymańskiego, co mu w rękach wybuchł. I pójść na coś takiego, no trzeba było bardziej nienawidzieć Piłsudskiego niż kochać ojczyznę. Piłsudski powiedziałbym odwrotnie, no bardziej dbał o ojczyznę niż nawet o siebie samego, a tych ludzi potraktował ostro, ale wszyscy przeżyli.
1: No właśnie, bo tutaj...
2: No jeden nie przeżył.
1: Użyłeś takiego sformułowania, że wojna domowa to idzie po prostu bij za bij do ostatniego.
2: Tak, no, to jest cecha jej podstawowa.
1: Okay, dobrze, no to powiedzmy, że...
2: I to masowo.
1: Przeciwnicy ocaleli... Ale jednak Bereza, Kartuska...
2: A to całkiem inne zagadnienie, słuchaj. No do Berezy trafili Polacy w pierwszej kolejności.
1: Ale trafili, no.
2: No ani tak, ale to było po zabójstwie, wiesz, jednego z przywódców i to tylko na rok było. No ale ponieważ Piłsudski umarł, no to zostało. Także to jest taki... To nie jest sztandarowy przykład. To nie Auschwitz, nie Kołyma.
1: No pewnie, że nie Auschwitz, ale wiesz, kiedy do dzisiaj roztrząsamy internowanie w opozycji demokratycznej za czasów stanu wojennego, to dlaczego mamy zapomnieć o Berezie Kartuskiej?
2: No. Nie trzeba zapominać, tylko trzeba ją widzieć taką, jaką była.
1: No dobrze, zaczęliśmy od tego, że chaos w państwie i podziały i coraz większy upadek obyczajów politycznych również doprowadził w dużej mierze do przewrotu, ale czy sam przewrót majowy też to. Podzielił Polaków, czy
2: tak,
1: jednak,
2: oczywiście.
1: Czy jednak uzdrowił? No.
2: I jedno i drugie, dlatego że oczywiście zapiekła się endecja, ale funkcjonowała sobie świetnie, można było ONR-y zakładać i mig temu, i to nawet już nie była endecja, to już było gorzej niż endecja. Endecja nie była czymś złym, była bardzo porządnym, prawidłowym nurtem społecznym, tak jak zresztą ludowcy, którym się należał ten ruch. Pięknie, że stworzyli. Jeden z najlepszych w Europie. Bułgarzy mają, Węgrzy, tych drobnych rolników. I porównujmy na świecie, jak tam, znaczy przynajmniej naszą Europę, no bo inne kontynenty to w ogóle inna cywilizacja. I my wcale źle nie wypadamy z tym wszystkim. No szkoda, że tu mamy przykład, żeśmy się nie umieli sposobem fińskim wymknąć, że przecież Mannerheim jest rówieśnikiem co do miesiąca Piłsudskiego. No, a proszę bardzo, był prezydentem i tak dalej. I żyło wiele dłużej. No, kombinował z Hitlerem.
1: Tam.
2: Kombinował z Hitlerem, ale nigdy nie stał się hitlerowcem. No, nie, Finlandia nie weszła. Jednego miała pecha ta biedna Finlandia, tak już na marginesie wspomnę. Po prostu mieli błękitne swastyki, tylko w odwrotną stronę. No i to zrobiło z nich faszystów. No to, ale to jest typowe przegięcie. No całkiem niepotrzebnie. Mogli sobie po prostu mieć błękitne, białe kółka i to też by wystarczyło. Natomiast jakby to określić, ostatecznie wypadamy całkiem nieźle. Państwo się skonstruowało, rządy wreszcie były całkiem, że tak powiem, stabilne. No, kombinacje z konstytucją oczywiście były niepoważne, co sam Piłsudski powiedział, że tylnymi drzwiami wnieśli mu tą konstytucję. No i już była spóźniona, bo on przecież miesiąc później umiera i właściwie wtedy konstytucję trzeba było zmieniać i stworzyć to, co robiła naprawa. Tylko naprawa powoli przygotowywała, tutaj Juliusz Poniatowski mi się przypomina, i rzeczywiście się dogadała z frontem Morsz, jak wpuścić te grupy do normalnego parlamentaryzmu. No ale pamiętajmy, parlamentaryzm, czy w ogóle demokratyzm powszechny, czyli wszyscy mają prawo głosu, działa wtedy, kiedy na pewnym poziomie, to tak jak z fruwaniem, no musi być pewna szybkość, żeby cokolwiek pofrunęło. No i tego nie było, no to zamienialiśmy się w samochodzik. I to była przyczyna, dla której autorytaryzm był wyjściem z tej sytuacji. To jest zawsze awaryjne wyjście. I w tych wszystkich republikach bałtyckich i bałkańskich,

0: Właśnie, 12 maja 26.
1: Mniej więcej w tym samym czasie. Bo to zaciążyło, to go przebiło na wylot. Jego żona powiedziała, wrócił nie ten, 10 lat starszy. I on już się potem starzał bardzo szybko, zachowując pełnię, żadnego tam syfilisa nie miał, po prostu miał chorą wątrobę, raka wątroby miał. To lekarz wiedeński stwierdził. Tu mu wymyślają różne rzeczy. No ale zobaczmy, ile nienawiści po nim spływało. Po Mannerheimie tego nie ma. Jak inaczej podeszli Finowie do bohatera. A nienawidzili go za różne tam rzeczy, bo też ten dopiero przecież rozstrzelał kilkanaście tysięcy komunistów. U nas nie było czegoś takiego. Więc
0: to na koniec political fiction. Gdyby Piłsudski nie zrobił przewrotu, to co mogłoby się wydarzyć?
1: Byłby 17 września. Zdecydowanie po tych aktach, które musiał przywiózł z Moskwy, ja już nie mam wątpliwości. Wcześniej można było domniemywać. Naprawdę oni mieli gotowy, a czekali tylko na Niemców. I Stresemann im się po prostu nawinął i to coś wspomniał. Układ, jakiej neutralności? Oni nawet nie graniczyli ze sobą. Co znaczy neutralność u nich? Agresję. I mielibyśmy 17 września 26 roku. Jak w banku. Tylko scentralizowanie armii i zrobienie wrażenia na Zachodzie. Przecież kto się ucieszył z tego przewrotu? Ferdynand Foch powiedział, no wreszcie jakiś mężczyzna w tym gronie się znalazł. Nie wiedząc zbytnio tych wszystkich polskich niuansów, natomiast jedno wiedział. Wreszcie zacznie działać armia i Ruscy się przestraszą. I tak było.
0: To tytułowe pytanie, które postawiliśmy, przewrot majowy, konieczność, czy porażka, konieczność. Czy błąd nawet.
1: No, błędem
0: fatalny
1: było,
0: błąd, konieczność błędem czy fatalny błąd.
1: Przepraszam?
0: Konieczność czy fatalny błąd.
1: Bardziej bym postawił na... Znaczy, błędem było to, że tak wypadło, że Piłsudski się nie zdecydował na pucz, właśnie o którym wspomniałeś, czyli od razu napaść i wtedy nie byłoby strzelaniny i nie byłoby pretensji do niego. Może by, jak mówiłem, 2-3 osoby, jak zamach na Belweder, no, 2 osoby zginęły i to jedna przez przypadek. Natomiast zdecydował się na poważne traktowanie i na demonstrację zbrojną, a nie na zamach. Zamach wykonano na niego, wykorzystano sytuację. O, ruszył się. No, to już go teraz załatwimy razem z całą jego ekipą. No i wtedy był kontrzamach Orlicza Dreschera, którego tutaj skrzętnie pominięto, który odpowiedział tym samym. No i potem kolejno spychano, aż doszło z Belwederu do Wilanowa i sprawa się wróciła do punktu wyjścia. No tak by było, gdyby Wojciechowski powiedział, dobra, no przesadziliśmy z tym rządem, zmieniamy, co ty na to. No i on mówi, okej, to ja się cofam. No i byłoby to, co na moście się nie stało. To, co się stało w Wilanowie, powinno stać się na moście, nie byłoby tego wszystkiego pomiędzy i nie płakalibyśmy nad ofiarami i sanacją i tym wszystkim. Pamiętajmy, sanacja również rozbestwiła drugą stronę, która uważała, że im gorzej się postępuje z tymi, którzy nie chwalą marszałka, patrz, uchwała o ochronie jego czci, aczkolwiek muszę przyznać, że to, co ja czytałem, że Żydówkę wziął za żonę, która mu tam z Izraela przekazuje dane, no to horror dosłowny, no.
0: No to przecież nie było Izraela wtedy jeszcze.
1: To już tam pomijam, no nie, no, ale ukryty Izrael, masoneria, przecież Piłsudski wyśmiał masonerię, powiedział, panowie, do mnie z masonerią, a żona akurat, żeby było śmiesznie, była bardziej pochodzenia tatarskiego, bo miała takie piękne czarne oczy, ale Żydówką nigdy nie była i nie miała, nawet gdyby chciała, to by nie mogła. No i na to nie zwracano uwagę, to rzeczywiście, no a przy tym jest jeden bardzo ciekawy szczegół. Piłsudski w swojej odpowiedzi na zdanie Wincentego Witosa, że gdyby ten miał siłę, to by to zrobił i się nie przejmował, odpowiedział, że na niego próbowano robić zamachy. Rzeczywiście są ślady tego. Tutaj specjalny szwadron mu został przydzielony, ale prawdopodobnie nie dotyczą one naszych stronnic. To są zamachy komunistyczno-sowieckie.
0: Ostatnie pytanie dzisiejszego wieczora. Józef Piłsudski. Bohater czy człowiek, który pobłądził?
1: Jedno i drugie. Czy pobłądził? No, gdyby się dało inaczej, to pewnie by zrobił inaczej. Natomiast jednego mu nigdy nie zarzucono. On zarzucał rzeczywiście, że dla grosza i tak dalej. Nigdy mu nie zarzucono, że ukradł choćby złotówkę. chodził w pognieciony spodniach, był abnegat, że

0: tak powiem, dekoracyjny. Z trudem go do fotografii jakoś tam doprowadzano. Żona łatała sweterki swoim dziewczynkom. No w ostateczności on brał, jak widział, że już nie ma za co, to wywiad udzielę 500 zł. I słuchaj, płacili te 500 zł, bo wiedzieli, że nakład może być czterokrotnie większy. Wszyscy kupią. Taką miał wtedy popularność. No nie dziwmy się, że przełożyło się to na poparcie przewrotu, a potem kontrzamachu, którym już pokierował Orlisz-Drescher, no, Stamirowski i inni. Piłsudski raczej już tylko z daleka, on się włączył 13 rzeczywiście, kiedy zarządził, żeby atakować nocą i wtedy zdobyto lotnisko, a nie w dzień, bo giną cywile. Ale to było po tym bombardowaniu, które przeprowadził Włodzimierz Zagórski, nie wiadomo po co. No, jak przegrywać to z honorem? Ostatecznie przecież nie obalił konstytucji, tylko ją zreformował, uzbroił, wybrano go prezydentem, ustępuje i tu się uznał za niegodnego, po zamachu, bo wtedy wyszedłby rzeczywiście na powinien wziąć władzę, wszystko co możliwe, trzymać to twardo jak Łukaszenka i się nie przejmować, co o nim myślą. Nie zrobił tego. Mościcki był z autorytetem. Tu jest różnica z Wojciechowskim. Wojciechowski był znany, ale nie był autorytetem. Mościcki miał wspaniałe wynalazki za sobą. I nigdy nie próbował go ani na trochę zdominować. Czego obawiał się Wojciechowski i z powodu którego stanął przeciwko niemu? Że jest pacynką, że jest marionetką w jego ręku.
1: Zamykamy dzisiejsze spotkanie. Trochę przeciągnęliśmy, ale temat do dzisiaj, mimo upływu 100 lat, budzi emocje. Rozważaliśmy przewrót majowy, wydarzenia, które miały miejsce 100 lat temu. Była to konieczność, czy jednak fatalny błąd. Również wspominaliśmy twórcę tego wydarzenia, jego inicjatora, a zarazem osobę, która zmarła też 91 lat temu, zapłaciła 12 życie. Maja. Bohater narodowy, czy człowiek, który pobłądził? Józef Piłsudski. To w cyklu Echa Historii dzisiaj przez minione 2 godziny. Razem z Państwem i moim gościem rozważaliśmy. Historyk, dyplomata, pedagog, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, dr Krzysztof Jabłonka był z nami tego wieczora.
0: Dziękuję serdecznie. Państwu, ale nie Piłsudczyk.
1: Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi Państwo się podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie przeczytałem tego, co tam się znalazło. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny, czasami z małym bonusem, tak jak dzisiaj. Zapraszam do słuchania nas przez radio, na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. W środowy wieczór cykl, bo tak nas wychowano, rozmawiać będziemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Jutro naszymi gośćmi będą Korina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka Mocnych Stron w Instytucie Galupa i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.